chciwych, wypasających się zgodnie ze swą naturą. To był też i inny nabiał niż pochodzący od zwierząt, które nie oglądają nieba. Karmione są w tej chwili dziwnymi paszami, a w dodatku potem poddawany jest ten produkt, czyli mleko, nie tylko pasteryzacji, ale nawet homogenizacji i termizowaniu w wysokich temperaturach. Nabiał sklepowy niejednokrotnie nie ma już żadnych pozytywnych, a jedynie negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Poza tym, czy mieszkańcy wsi rzeczywiście tak codziennie opijali się mlekiem, jak to wyglądało w PRL-u, jak tak się nam pokazywało, za wzór dzieciom i ich rodzicom stawiany był król mlekopij. Mleko trzeba było odstawić, bo była śmietana, potem też masło. Część mleka przeznaczano do ukwaszenia. Kto zna trochę wiejską rzeczywistość, wie, jak wiele mleka potrzeba, żeby powstał jeden rożek sera czy osełka masła. A gdy krowa chorowała albo miała cielaczka, to mleka po prostu nie było. Do dziś pamiętam, jak czekało się długo na ogórki, bo można było zrobić mizerię, a potem, gdy obrodziły, to nie było śmietany, bo krowa się ocieliła na przykład u sąsiada, no i nie było. I tak nic z tego nam nie wychodziło. Ale, a jakie spojrzenie na ten temat możemy znaleźć u świętej Hildegardy właśnie? Niejednokrotnie możemy znaleźć informację, że z całego nabiału święta Hildegarda najbardziej ceniła sobie właśnie masło. A jeśli chodziło o masło, to podawała, że najzdrowsze jest dla człowieka masło z krowiego mleka, szczególnie majowe. Natomiast jeśli chodzi o mleko, to pisze o nim jako o produkcie zimnym i bynajmniej nie przysparzającym zdrowia. Wręcz pisze, że spożywanie latem mleka jest szkodliwe, gdyż latem przyciąga ono wiele różnorodnych soków. Zimą osoby zdrowe mogą spożywać mleko, jednak przedtem powinny wziąć korzeń pokrzywy, ususzyć go, po czym włożyć do mleka i zjeść. Bowiem złe soki będące w mleku zostaną stłumione za sprawą pokrzywy. To słowa świętej Hildegardy. Natomiast ludzie słabi i chorzy, którzy będą chcieli zimą spożyć mleko, najpierw powinni je ugotować, włożyć do niego suszoną pokrzywę i zjeść. Człowiek chory winien zimą gotować mleko, aby usunąć pozostające w nim śluzy. To się zgadza z tym, co mówi szereg lekarzy, którzy potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Mówią o mleku, że jest produktem wychładzającym i śluzotwórczym. Nie mówiąc już o tym, że jest uważany za jedno z głównych alergenów, szczególnie dla dzieci. Nawet jeśli na przykład w teście na nadwrażliwość pokarmową nie pojawia się reaktywność na mleko i jego przetwory, to jeśli jako objawy dokuczliwe u pacjenta występuje zaśluzowanie, czyli na przykład katar, kaszel, uznaje się to za wystarczającą wskazówkę do wycofania z diety nabiału. I wynika to naprawdę z obserwacji wielu pacjentów. Niejednokrotnie możemy także spojrzeć na to inaczej, że ci, którzy nie piją mleka, odwapniają swój organizm. Wapń nie jest przecież pierwiastkiem występującym jedynie w mleku i w mlecznych produktach. Może kolor mleka w ten schematyczny sposób zaprogramowuje nasze myślenie. Wapń występuje w wielu produktach, choćby w naszym szlachetnym orkiszu, a niejednokrotnie i tak dobrze nie przyswajamy nieraz, mając drastycznie niedobory witaminy D3. Szczególnie zimą powinniśmy o to zadbać. Latem może mniej, ale wiosną także.
A wiele tak zwanych produktów mlecznych jest tak przetworzonych lub, no powiem wprost, dosmaczonych i rozcieńczonych, że paradoksalnie tego wapnia organicznego wcale nie zawiera albo w dużo mniejszym stopniu niż się tego spodziewamy. No nie mówiąc już o wielu tak zwanych żółtych serach, które są często po prostu niezdrowymi produktami seropodobnymi z bardzo niezdrowych roślinnych tłuszczy utwardzalnych. Święta Hildegarda w sposób naturalny daje nam w swojej kuchni do dyspozycji m.in. produkty o wysokiej zawartości wapnia, jak na przykład migdały, fasole, mięso, natkę pietruszki czy różne warzywa. Jeśli jednak w naszym przypadku nie ma przeciwwskazań do spożywania nabiału w umiarkowanej, podkreślę, ilości, sięgajmy po dobry nabiał, na przykład ser mozzarella, ale prawdziwa i zawierająca w składzie bakterie kwasu mlekowego, czy ser kozi. Pamiętajmy, że mleko kozie Święta Hildegarda zalecała przy problemach z płucami. Poza tym wskazała nam, że strawność mleka podniesie jednoczesne spożycie kuminu, czyli kminu rzymskiego. Zaś osobom otyłym w ogóle odradzała spożywanie serów twardych. Pamiętajmy też o Bertramie jako przyprawie poprawiającej strawność wszelkich potraw, a także, i najważniejsze, o umiarze, dobrym we wszystkim, a już szczególnie przy spożywaniu nabiału. Chwilka przerwy i wrócimy teraz, przejdziemy do ryb. Tyle o nabiale. Wczoraj mieliśmy audycję związaną z Gabonem, więc artysta też z Gabonu. Tak, a wczoraj w audycji o Gabonie brat Sebastian wspominał, że tam naprawdę je się bardzo duże ilości ryb, ale nie ma co się dziwić. Gabon leży nad Atlantykiem i tych ryb naprawdę jest tam bardzo dużo różnych gatunków i są to ryby niezwykle zdrowe. Robi się tam z nich wszystko. No tutaj byśmy musieli spojrzeć na dietę Gabończyków w inny sposób, ale my spojrzymy na ryby w świetle pism świętej Hildegardy, no i współczesnych doniesień. Do Gabonu niestety mamy daleko, nie przeniesiemy się, to 10 tysięcy kilometrów prawie, jak wspomniał nam brat Sebastian. Mimo ogromnego zanieczyszczenia wód można jednak wybierać ryby mniej zanieczyszczone. I skąd tutaj takie ryby mamy brać, moi drodzy? Wynika z nich, z tych informacji, różnych badań, że najmniejszą ilość szkodliwych substancji znajduje się w rybach z Oceanu Spokojnego, czyli z Pacyfiku, Oceanu Atlantyckiego, czyli tam między innymi, gdzie jest Gabon, oraz z Morza Północnego. Nasze morze, czyli Bałtyk, jest niestety mocno zanieczyszczone jako morze śródlądowe, niewielkie. No dlatego też jedzenie na przykład bałtyckiego śledzia, dorsza czy łososia tak średnio uznałbym za działanie prozdrowotne. Choć tutaj oczywiście możecie ze mną polemizować, to w tamtym roku nawet szwedzka agencja do spraw żywności przestrzegała przed jedzeniem bałtyckich ryb, szczególnie aby tego nie robiły młode kobiety ze względu na niebezpieczny wpływ toksycznych dioksyn i bifenylii na ich płodność oraz żeby też nie jadły dzieci. Eksperci też przyznają, że w sumie podpowiada to zdrowy rozsądek, bo duże drapieżne ryby, czyli te z końca łańcucha pokarmowego, zawierają najwięcej niebezpiecznych substancji, a my wciąż jeszcze tak chętnie robimy na przykład sobie sałatkę z tuńczykiem. Odradzają też specjaliści jedzenie tak zwanych ryb maślanych czy pangi. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, to polecam na przykład stronę cojeść.net i odnośnik ryby. Tam oczywiście można znaleźć pewne informacje. No więc tak, które ryby w końcu mamy wybrać, by były dla organizmu źródłem tak zachwalanych kwasów omega-3 i innych cennych substancji?
a nie obciążeniem dla nas. Co tutaj mówi dla nas święta Hildegarda? Sporo cytatów. Posłuchajmy. Dla zdrowych i chorych dobrym mięsem jest m.in. szczupak, lipień, płoć, okoń i sum. Natomiast na przykład jesiotr ma zdrowe mięso, którego spożywanie nie szkodzi zdrowym ludziom, za to u chorych wywołuje znaczne dolegliwości, ponieważ jest dla nich zbyt pożywne. Spożywanie mięsa karpia nie szkodzi zdrowemu człowiekowi, jednak choremu przynosi znaczną szkodę. Pstrąg niespecjalnie nadaje się do spożycia dla ludzi chorych, aczkolwiek bardzo ich nie osłabia, zdrowym nie szkodzi. Są też gatunki, których święta Hildegarda wyraźnie nam odradza, na przykład lin, dlatego że przebywa przy dnie i przy brzegu, odżywia się bardziej nieczystym niż czystym pokarmem i nie nadaje się do spożycia dla ludzi zdrowych ani dla chorych. Podobnie spożywanie mięsa łososia nie jest dla nikogo dobre, bowiem pobudza ono wszystkie złe soki, które znajdują się w człowieku. No i teraz na tą wiedzę trzeba nałożyć to, co współcześnie badacze piszą o stopniu zanieczyszczeń. Ponoć sum, karp i pstrąg są stosunkowo bezpiecznymi rybami. Sum nam się tu wyłania zdecydowanie pozytywnie, bo przez ten autorytet średniowieczny i wiedzę współczesną opiniowany jest dobrze. Pstrąg też bardzo nie osłabia nawet chorych. Może nie ma też co przesadzać, tylko po prostu jeść raz na jakiś czas inne ryby, to wtedy szkodliwe związki nie skumulują się tak łatwo. Tak zresztą znawcy tematu doradzają. Jedna ryba ma dużo rtęci, inna ma dużo dioksyn. Różne gatunki gromadzą różne substancje. No i jeszcze jedno, co badacze też udostępniają, przestrzegają nas przed nicieniami, przywrami i tego typu rzeczy. Zatem uważajmy z czym? Z sushi, z surowych ryb. Tutaj musimy uważać. Ale nie o to nam chodzi. Jedzmy ryby różnego typu. Nie szukajmy dziury w całym. Możemy oczywiście poszukać biohodowli. Można podobno też już na pewno zamówić karpia czy pstrąga z takiej polskiej hodowli. Czy one rzeczywiście będą bardziej hildegardowe? Tego nie wiemy, ale cena będzie na pewno dużo wyższa niż ryb dostępnych w sklepach. Tyle dziś o rybach. Również chwilka muzyki też z Gabonu, ale nie o rybach i za chwileczkę dwa przepisy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych przepisów dzisiejszych. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie omlet ziołowy. Cóż będziemy potrzebować? Zapomniałem powiedzieć, abyście Państwo sobie przygotowali coś do pisania, no ale na pewno coś się znajdzie. A więc 400 gramów świeżych ziół. I tutaj będziemy potrzebować tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop, koperek, jedną łyżkę stołową grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Powtórzę jeszcze raz składniki. 400 gramów świeżych ziół. W skład tych ziół wchodzą tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop i koperek.
jedna łyżka stołowa grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Jak to teraz przygotujemy? Zioła należy umyć, usunąć te grube łodygi i resztę bardzo drobno posiekać. Wymieszać wszystko z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę i połączyć to wszystko razem z ziołami. Na patelni rozgrzać olej i wlać całą masę ziołową. Delikatnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracamy ją, żeby wstrząsnąć omletem. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. Przypomnę jeszcze raz sposób przygotowania. Zioła należy umyć, usunąć grube łodygi i bardzo drobno posiekać. Wymieszać z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę, połączyć z ziołami, na patelni rozgrzać olej i wlać tę masę ziołową. Następnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracając ją wytrząsnąć na talerz omlet. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. I nasz omlet ziołowy mamy gotowy. Drugie danie to zupa cebulowa na gaszonym winie. Ale najpierw musimy gaszone wino zrobić. A jak to zrobić? Potrzebujemy 1/8 litra wina i odrobinę zimnej wody. Wino podgrzewamy w garnku, doprowadzając je do wrzenia. Następnie należy je zgasić odrobiną chłodnej wody i zdjąć garnek z ognia. Jest to leczniczy środek świętej Hildegardy przeciwko chociażby gniewowi i smutkowi. Pamiętajmy o tym. Tak robimy wino gaszone, a teraz zupę cebulową na gaszonym winie. Potrzebujemy 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobinę właśnie tego wina, 1 litr rosołu warzywnego i litr gaszonego wina. Przypomnę jeszcze raz składniki. 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobina wina, litr rosołu warzywnego i 1 litr gaszonego wina, które zrobiliśmy wcześniej. Oczywiście zachowując proporcje. Jak to przygotowujemy? Teraz zupę cebulę pokroić w plasterki, podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem, dodać odrobinę wina, zalać gorącym rosołem warzywnym, doprawić do smaku solą i pieprzem, gotować przez około 25 minut. Na koniec dodać to gaszone wino, ale już nie gotować. Zupę możemy podawać z tostami orkiszowymi. Można też przygotować ją bez gaszonego wina, jeśli wina nie lubimy. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Cebulę kroimy w plasterki. Należy ją podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem. Dodać odrobinę wina. Zalać gorącym rosołem warzywnym.
doprawić do smaku solą i pieprzem i gotować przez 25 minut. Na koniec dodajemy gaszone wino i już nie gotujemy, no i zupę podajemy na przykład z tostami orkiszowymi. I jak wspomniałem, można przygotować też bez gaszonego wina. I to na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem, a audycja została przygotowana dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy i sklepem Sunvita. Wystarczy tam wejść www.sklephildegarda.pl. Wszystkie składniki do naszych potraw znajdziecie Państwo w sklepie Sunvita. Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy program. Włączyła nam się, co prawda, kolejna piosenka, ale to nic, program jest na żywo, zatem nic się nie wydarzyło. Zaczynamy program, który, dzisiejszy program Naukowa Kuropatwa, tematem będą mity o wszczepialnych mikrochipach, czyli w świecie spisków i demonów. Dlaczego taki temat wybrałem? Ponieważ wielokrotnie słyszeliśmy o różnych rzeczach, jak zaczęła się pandemia, a także i wcześniej popularne spiskowe legendy czasu zarazy głoszą, że chociażby Bill Gates planował od lat użyć implantów szczepialnych lub wstrzykiwanych do walki z pandemią, którą zresztą wedle tej teorii sam miał w tym celu wywołać. Wszystko to w celu przejęcia kontroli nad ludzkością, inwigilacji, a w niektórych wersjach do wręcz zabijania ludzi na odległość. Ja oczywiście nie oceniam tutaj sytuacji, tylko chcę Państwu przedstawić, jak to wygląda, jeśli chodzi o takie implanty od strony technicznej i naukowej. Nie będziemy tutaj rozstrzygać, czy dana teoria jest słuszna, czy niesłuszna. Zostawię to Państwu. Oczywiście dzisiaj także nie dowiemy się wszystkiego, bo tych materiałów na temat, jak działają te implanty, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale postaram się w takim dzisiaj skrócie logicznym, a zarazem popularno-naukowym określić Państwu, jak to wygląda. Zwolennicy tej teorii o spisku znajdowali dość stare czasem doniesienia serwisów technologicznych o projektach miniaturowych chipów medycznych lub o tak zwanych kropkach kwantowych, które

się na błędnych wyobrażeniach na temat w ogóle działania techniki mikrochipów. I o tym właśnie chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, o tej techniki, która jest obecnie dostępna, o tej technice mikrochipów, która jest obecnie dostępna. Rodowód tych legend wywodzić należy z filmowej bądź książkowej fantastyki naukowej. Tutaj z realiami nie ma to prawie nic wspólnego. Technologia zastosowana w implantach oferowanych pracownikom firm, o których dzisiaj opowiem, nie różni się od elektronicznych kluczy i identyfikatorów, które wielu pracowników nosi już bardzo dawno na szyi. Jest ona zarazem bardzo podobna do techniki stosowanej w kartach płatniczych czy w transporcie publicznym, na przykład w kasownikach zbliżeniowych. Są to urządzenia pasywne i nie mają, poza pewnymi istotnymi wyjątkami, jak na przykład rozruszniki serca, w sobie baterii. O rozrusznikach jeszcze też dzisiaj będzie chwileczka dla Państwa. Nie mają też funkcji geolokalizacyjnych, GPS, które mają za to noszone bez większych zastrzeżeń przez miliardy ludzi. Cóż takiego? Smartfony, moi drodzy, smartfony. To są urządzenia, które pod koniec dowiemy się naszego programu, do czego mogą tak naprawdę służyć. W filmach często widzimy, że na przykład policjanci stale widzą ruch przestępcy lub podejrzanego na ich ekranie. Przy stanie obecnej techniki może to być możliwe, gdy ktoś dzieli się swoją lokalizacją w czasie rzeczywistym, na przykład z Google Maps lub WhatsApp. Urządzenie GPS nie działa w ten sposób jednak. Pokazuje lokalizację w czasie rzeczywistym, ale w pewnych odstępach czasu, co 10 lub 30 sekund. A i to trwa tak długo, jak urządzenie ma zasilanie. Wszczepialne mikrochipy nie mają swojego autonomicznego zasilania. W ogóle zasilanie to jeden z głównych problemów i ograniczeń tej dziedziny techniki. Poza zasilaniem, ograniczeniem, zwłaszcza jeśli chodzi o zasięg działania, są rozmiary anten. Urządzenia pracujące w trybie radiowym muszą mieć jakieś anteny. Z natury rzeczy w bardzo małych chipach typu ziarenko ryżu, a takie są najczęściej przedstawiane w mrocznych wizjach sensatów, anteny są bardzo małe. Zatem, by transmisja sygnału w ogóle zadziałała, chip musi być blisko czytnika, a w wielu przypadkach musi go fizycznie dotknąć. Karty dostępu, które zwykle nosimy, jak również karty płatnicze z chipem, są o wiele bardziej wydajne, ponieważ mają większe rozmiary, a więc można w nich zastosować o wiele większą antenę, co pozwala na działanie na większą odległość od urządzenia odczytującego, ale nawet przy tych większych antenach zasięg odczytu jest dość niewielki. Sami wiemy, przykładając kartę płatniczą do terminala. Aby pracodawca mógł śledzić położenie użytkownika w biurze na przykład i każdą jego czynność, jak to sobie miłośnicy spiskowych teorii wyobrażają, to oczywiście mogę się narazić wszystkim, którzy słuchają i którzy wierzą w to, ale ja się zajmuję, moi drodzy, dzisiaj tymi sprawami technicznymi. Taki pracodawca potrzebowałby ogromnej liczby czytników, które właściwie musiałby objąć każdy centymetr kwadratowy biura. Musielibyśmy też naszą na przykład dłoń z wszczepionym mikrochipem cały czas przesuwać blisko ścian, najlepiej je wciąż dotykając, tak aby mikroprocesor mógł być nieustannie pingowany. Ping to taki jest sygnał komputerowy, który pozwala na przesyłanie informacji. Znacznie łatwiej byłoby im namierzyć waszą istniejącą kartę dostępu do pracy lub klucz sprzętowy, ale nawet to jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecny zakres odczytu. Jeśli biuro wymagałoby od pracownika skanowania przy wchodzeniu i wychodzeniu z każdego pomieszczenia w biurze, a jego identyfikator byłby powiązany z nim osobiście, a ktoś przeanalizowałby te dane, mógłby ustalić, do których pomieszczeń pracownik wchodził, a w których wychodził. Tylko chyba jest mało prawdopodobne, aby pracodawca chciał płacić za takie rozwiązanie, które mówi mu, jak pracujący ludzie przemieszczają się po biurze. No właściwie po co mu takie dane? No chyba, że chciałby przeprowadzić badanie w celu lepszego zaprojektowania układu pomieszczeń i rozkładu pracowników w biurze.
No ale to

0: dość specyficzne potrzeby. Dostępne obecnie na rynku mikrochipy wszczepialne nie mają czujników, które mierzyłyby jakiekolwiek parametry zdrowotne czy inne, aby można było z nich wywnioskować, czy w danym momencie pracujesz.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czy robić coś innego? Prowadzonych jest wiele badań medycznych nad nanotechnologiami, których celem jest opracowanie mniejszych czujników do diagnozowania i leczenia chorób, no na przykład monitorowania poziomu glukozy w cukrzycy. Jednak one, jak wiele podobnych rozwiązań i elektroniki noszonej, borykają się właśnie ze wspomnianym już problemem zasilania. Co dalej, moi drodzy? Jak wiemy, wszystkie urządzenia elektroniczne, komputery i tak dalej można zhakować, czy to też tutaj czy to wszczepianie coś tu zmienia w naszym życiu? O tym za chwileczkę. Dzisiaj Diana Krall.

No tak, moi drodzy. Najbardziej obecnie rozpowszechnione techniki chipów pasywnych stosowanych w tak zwanym internecie rzeczy, kartach dostępowych, znacznikach identyfikujących, w płatnościach to radiowa identyfikacja RFID. RFID, tak to się nazywa, czyli Radio Frequency Identification, RFID. I komunikacja bliskiego pola, czyli NFC. Obie spotykane są w mikrochipach wszczepianych pod skórę. RFID, Radio Frequency Identification, wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis właśnie w układzie RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości od kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. Działanie systemu jest następujące. Czytnik za pomocą anteny nadajnika wytwarza falę elektromagnetyczną. Ta sama lub druga antena odbiera fale elektromagnetyczne, które są następnie filtrowane i dekodowane, by odczytać odpowiedzi znaczników. Znaczniki pasywne, czyli takie, które nie mają własnego zasilania, gdy znajdą się w polu elektromagnetycznym o częstotliwości rezonansowej, gromadzą odebraną energię w kondensatorze zawartym w strukturze znacznika. Najczęściej wykorzystywana jest częstotliwość 125 kHz, pozwalająca na odczyt z odległości nie większej niż pół metra. Bardziej skomplikowane systemy, umożliwiające na przykład zapis i odczyt informacji, pracują przy częstotliwości 13,56 MHz i zapewniają zasięg od metra do kilku metrów. Inne stosowane częstotliwości pracy to 868, 956 MHz, 2,4 GHz i 5,8 GHz. One zapewniają zasięg od 3 do nawet 6 metrów. Technologia RFID jest stosowana w oznaczaniu transportowanych ładunków, bagażu lotniczego i produktów w sklepach. Wykorzystuje się ją do mikrochipowania zwierząt domowych. Wielu z nas nosi ją przy sobie. Tak, moi drodzy, nosimy ją cały czas przy sobie, przez cały dzień w portfelu, w kartach płatniczych i dostępowych. Większość nowoczesnych telefonów komórkowych jest wyposażona w RFID, podobnie jak wszelkiego rodzaju karty zbliżeniowe, bilety okresowe w transporcie publicznym, jak i paszporty elektroniczne. Ta technologia zatem jest znana i jest używana przez nas non-stop. Z kolei komunikacja bliskiego zasięgu, czyli NFC, od angielskiego Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu, to radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm. Technologia ta jest takim prostym rozszerzeniem standardu kart zbliżeniowych. Urządzenie NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami w typu karty i czytniki, jak również z innymi urządzeniami NFC. NFC jest przede wszystkim nakierowane na wykorzystanie w telefonach komórkowych. Częstotliwości NFC to 13,56 MHz, a przepustowość jest niewielka, bo 106, 212, 424 lub 848 kilobitów na sekundę. NFC działa przy niższych prędkościach niż Bluetooth i ma znacznie krótszy zasięg, ale zużywa mniej energii, nie wymaga parowania. Bo wiadomo, urządzenia Bluetooth muszą być ze sobą sparowane. Dzięki NFC, zamiast wykorzystywania ręcznych konfiguracji w celu identyfikacji urządzeń, połączenie między dwoma urządzeniami jest ustanawiane automatycznie w czasie krótszym niż sekunda. W trybie pasywnym NFC inicjujące urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne, a docelowe urządzenie odpowiada, modulując to pole. W trybie tym
Urządzenie docelowe jest zasilane mocą pola elektromagnetycznego urządzenia inicjującego, dzięki czemu urządzenie docelowe działa jako transponder. W trybie aktywnym oba urządzenia inicjujące i docelowe komunikują się przez naprzemienne generowanie swojego sygnału. Urządzenie wyłącza swoje pole elektromagnetyczne, gdy czeka na dane. W tym trybie oba urządzenia zwykle potrzebują zasilania. NFC jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą pasywnego RFID. Także mamy tutaj dwa standardy. RFID, jak też oczywiście NFC, jak każda technika oparta na przesyle i zapisie danych, mogą być, rzecz jasna, zhakowane. To, co to jest hakowanie, to na pewno wiemy. No po prostu informatycy dostają się do oprogramowania tych urządzeń i zmieniając kody mogą robić z nimi, co zechcą. Mark Gasson, jeden z badaczy ze Szkoły Inżynierii Systemów Uniwersytetu w Reading, wykazał, że układy takie nie są odporne na złośliwe oprogramowanie. W 2009 roku Gasson wszczepił sobie w lewą rękę znacznik RFID, a rok później zmodyfikował go tak, aby przenosił wirusa komputerowego. Eksperyment polegał na przesłaniu do komputera podłączonego do czytnika adresu internetowego, który spowodowałby pobranie złośliwego oprogramowania. Zatem znacznik RFID może być użyty jako narzędzie ataku. Jednak takim narzędziem w ręku hakerów może stać się każde urządzenie, w tym, o czym dobrze wiemy. Psychologiczna różnica w przypadku chipa wszczepionego polega na tym, że trudniej jest się go pozbyć, gdy znalazł się już pod skórą. Pozostaje jednak pytanie celu takiego hakowania. O ile można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład chciałby przez włamanie się chipa uzyskać nielegalną kopię znacznika dostępowego do jakiejś firmy, a dzięki temu dostępu do pomieszczeń i maszyn w firmie, o tyle trudno wychwycić różnicę na gorsze, jeśli ów chip miałby być wszczepiony. Powiedzmy sobie jednak szczerze, napastnik może zrobić dokładnie to samo z kartą dostępową, hasłami lub innymi formacjami identyfikacji, więc wszczepiony chip nie robi tu różnicy. Można nawet powiedzieć, że jest to stopień wyżej pod względem bezpieczeństwa, bo nie można go zgubić, a raczej też i ukraść. Czy zatem możliwe jest na przykład czytanie w naszych myślach? O tym za chwileczkę. Chwilka muzyki. Tak, i przejdźmy do kolejnej sfery mitologii związanej z mózgiem i implantami opartymi na interfejsach BCI. Cóż to tak zwane są za interfejsy? No, tym za chwileczkę Państwu opowiem. Warto przypomnieć to, że żadne znane nam dziś chipy mózgowe, na przykład elektrody umieszczane na korze ruchowej w celu aktywacji ruchów protez kończyn, nie są w stanie odczytać ani treści myśli, ani nie mają dostępu do emocji. Co więcej, wbrew temu, co można przeczytać w sensacyjnych artykułach, neurolodzy nie rozumieją jeszcze, w jaki sposób myśli, emocje i intencje są kodowane we wzorze impulsów nerwowych przepływających przez obwody neuronowe. Dzisiejsze urządzenia BCI, czyli implanty, tak można to w skrócie powiedzieć, działające na zasadzie analizy danych, podobnej na przykład do algorytmu przewidującego w sklepie Amazon, jaką płytę czy książkę chcielibyśmy nabyć w następnej kolejności. Komputery monitorujące strumienie aktywności elektrycznej, odbierane przez implant mózgowy lub zdejmowaną nakładkę z elektrodami, uczą się rozpoznawać, jak zmienia się schemat tej aktywności, gdy dana osoba wykonuje zamierzony ruch kończynami. Ale nawet jeśli możliwe jest podłączenie się do pojedynczego neuronu za pomocą mikroelektrod, neurolodzy nie mogą zdekodować jego aktywności tak, jakby to był kod komputerowy.
muszą użyć uczenia maszynowego, aby rozpoznać wzorce w aktywności elektrycznej neuronu, które korelują z reakcją behawioralną, czyli taką zachowawczą. Tego rodzaju urządzenia BCI działają na zasadzie korelacji, czyli na zasadzie, którą można porównać do wciskania sprzęgła w samochodzie na podstawie słyszanego odgłosu silnika. I tak jak u kierowców samochodów wyścigowych, zmiana biegów może być mistrzowsko precyzyjna, korelacyjne podejście do łączenia człowieka i maszyny może być bardzo skuteczne. Jednak nie działa to z pewnością na zasadzie czytania treści myśli. W urządzeniach BCI nie chodzi tutaj tylko o wymyślną technologię. Ogromną rolę odgrywa sam mózg. Poprzez długotrwały proces prób i błędów mózg jest w pewien sposób nagradzany, widząc zamierzoną reakcję, a z czasem uczy się generować sygnał elektryczny, który komputer rozpozna. Wszystko to odbywa się poniżej poziomu świadomości, a naukowcy tak nie wiedzą do końca, jak mózg to osiąga. Jest to dość dalekie od sensacyjnych obaw, które towarzyszą widmu kontroli umysłu. Wyobraźmy sobie jednak, że dowiemy się, w jaki sposób informacja jest kodowana we wzorcach aktywacji neuronów. Następnie załóżmy, że chcemy, niczym w serialu Black Mirror, Czarne Lustro, wprowadzić obcą myśl za pomocą implantu mózgowego. Nadal musimy pokonać wiele przeszkód i to biologia, a nie technologia, jest prawdziwym wąskim gardłem. Nawet jeśli uprościmy kodowanie neuronowe, przypisując neuronom bycie włączonym lub wyłączonym w sieci składającej się tylko z 300 neuronów, to nadal mamy 2300 możliwych stanów, więcej niż wszystkich atomów w znanym wszechświecie. A ludzki mózg ma około 85 miliardów neuronów, a tutaj wspomniałem o 300. Krótko mówiąc, powiedzieć, że jesteśmy bardzo daleko od czytania w myślach, to wyrazić się bardzo delikatnie. Jesteśmy zdecydowanie bliżej braku zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w ogromnym i niesamowicie skomplikowanym mózgu. Zatem skoro wyjaśniliśmy sobie, że mikrochipy, choć wiążą się z nimi pewne problemy, mają dość ograniczone możliwości, a implanty mózgowe nie mają szansy, by wczytać się w nasze myśli, zapytajmy, dlaczego? Dlaczego, moi drodzy, emocji takich nie budzi urządzenie, które wysyła znacznie więcej informacji o naszych ruchach i codziennych zachowaniach do Google, Apple i Facebooka oraz wielu innych firm i podmiotów mniej znanych, niż kiedykolwiek mogłoby to zrobić? Mógłby to zrobić skromny implant RFID. A o czym mowa? Mowa o naszym ulubionym smartfonie, który nie tylko inwigiluje, ale w dużym stopniu nas niestety kontroluje. Nie potrzeba spisku demograficznego Billa Gatesa ani umieszczania czegokolwiek pod skórą, abyśmy chodzili z tym chipem, w cudzysłowie, zawsze przy sobie. Za tydzień, moi drodzy, o implantach wszczepionych pod skórę. To na dzisiaj wszystko. Ja kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i nie zajmowania się chipami, których nie ma, bo i tak leży koło mnie urządzenie, które może zrobić wszystko, co chce. Zatem do usłyszenia jutro o 7 rano na porannym programie. Ja Państwu jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Dziękuję bardzo za uwagę. To na dzisiaj wszystko, co przygotowałem o wszczepialnych mikrochipach. Za tydzień o implantach wszczepianych pod skórę. To będzie może bardziej naukowa informacja, ale także bardzo ciekawa. Dobranoc Państwu.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać

0: zaproszona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda? I to wielka strata, że się zapomina, te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury. Ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternitas, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat, bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata jakimś odpowiednikiem takim prywatnym. Byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Role wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak, jak są pozycjonowani na tym, jakie

0: trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres. I to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań. I to jest okres, ona, Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii, no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda? Trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku, zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem. Owocem, prawda? Pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda? I inni, prawda? Którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda? Doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia pięć epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie państwo, o co chodzi. Pięć takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta. I rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka, i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest z grupą ludzi tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze, w jakimś okresie historycznym, cechy, które ona nazywałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo, to jest po łacinie, mężczyzna. Tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć, zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. Toż mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda? Zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda? Chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi, debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba, liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak? Ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła, na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej. To też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny. Przeróżne postaci tego zła także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się
1: Wiernym,
0: korzystanie,
1: tak.
0: prawda, nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza, no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany, tak, diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez taka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się, no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających
1: Falach.
0: falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
0: Tak,
1: chwili.
0: zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj
1: Taka
0: szczególnie.
1: niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo,
1: Tak,
0: prawda? Taki wyziew.
1: coś się zagęszcza.
0: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, no, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi, prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Scivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

potem biały dranż. Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię: wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na

ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, o kawkę z kożuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rozsiedzenek śnieg na dworze. Mówię, stań, bo będzie gorzej.

dzisiaj nad ranem coś żonce się stało? Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żonce, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smaka. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócą już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobić na wiązką. Będziesz pracował co tchu. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Czym się, Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj, Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w sobotach dolnych sieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy. I tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę. Pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda. A potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie, dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki. One już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane.

0: powycinaj tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć.
1: Mhm.
0: I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład, jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
1: Ile minut wtedy moczymy?
0: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa. To jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę ma. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo.
1: Mm-hmm.
0: Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, do takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem. I część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa.
1: Mhm.
0: Także tak to wygląda.
1: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
0: no to już jest gorzej.
1: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
0: Tak, w największej ilości. Bezpiecznie my mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że

0: przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. Mm-hmm. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. Mhm. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takich jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie puszka. Będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodany, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii, pewne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 centymetrów talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość, tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8 może procent alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamble, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie je uczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład 2 dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
1: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
0: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna, taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im no, autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, że ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków trzeba lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło. Tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
1: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
0: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D. bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które napisał przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takiej grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa, miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Mm-hmm. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie i nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolei różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się ciężko będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to pod względem były zaburzenia odporności i też z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No, potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna
1: tak.
0: godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Mm-hmm. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą. Mm-hmm.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kuchnia Świętej Hildegardy w praktyce. I dzisiaj, Łukasz, co nam zaproponujesz?
1: Wiem, że lubisz zupy.
0: Uwielbiam.
1: Więc będzie zupa. Będzie taka zupa dyniowa, krem. Myślę, że krem dyniowy każdy lubi. Myślę, że to już jest tak jak na żurek. Każdy ma swój ulubiony
0: smak, dodatki.
1: Tak, tak, jak zrobić gdzieś. Ja mam nadzieję, że go trochę dzisiaj zmienię. Będziemy to doprawiać jabłkiem, czyli tak upieczemy, przeprażymy jabłko, przeprażymy mały korzeń pietruszki, do tego pieczona dynia, bo dynia już musi być wcześniej upieczona, ale doprawimy czymś takim specjalnym, co wiem, że Hildegarda lubi, czyli kawa zbożowa.
0: Tak.
1: Lubisz kawę zbożową?
0: Wiesz, tak, kiedyś piłam, teraz już wolę
1: naturalną. Teraz nie, ale Hildegarda zaleca, nie?
0: A znaczy, bo ona jest orkiszowa, tak, jakby wszystko, co z orkiszu jest dobre. Chociaż jest to taki, wiesz, troszkę zrobione pod współczesnego człowieka, który jednak w formie...
1: A ja bardzo lubię połączenie jabłka i kawy zbożowej. Tak, to jest jedno z takich moich ulubionych połączeń. Mhm. Takie przeprażone trochę jabłko i do tego właśnie kawa zbożowa. Jest naprawdę świetne to smakuje.
0: Mamy pietruszeczkę.
1: To trzeba trochę drobnie pokroić, bo to chcemy później zmiksować. Mhm. Więc nie chcemy, żeby nam się gotowało nie wiadomo ile. Mhm. Tego jabłko.
0: Jabłuszko.
1: Jabłko ze skórką nie obieramy.
0: No właśnie, pietruszka też była nieobrana.
1: Tak, tak, tak. Ale wyszorowana.
0: Wyszorowana i do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie tej skórki nie pozbawiać ani warzyw, ani owoców. No oczywiście tam, gdzie trzeba, to trzeba, ale w skórce jest bogactwo tych mikro,
1: makroelementów. Jest bogactwo, do tego są pektyny, które gdzieś nam trochę tą zupę zaciągną, bo nie będziemy jej niczym zagęszczać, tak? Nie będziemy dodawać żadnej skrobi takiej innej, więc te pektyny lekko nam zagęszczą tą zupę.
0: Wykorzystać wszystko, co daje natura.
1: Tak jest,
0: pięknie.
1: Do tego jabłka damy trochę więcej.
0: Dynia upieczona, czyli jeżeli chodzi o termikę, to jest ona bardziej rozgrzewająca, wtedy ciepła.
1: Masło klarowane odrobinę, bo tu jednak trzeba, musimy to lekko podsmażyć. Zaczynamy od pietruszki, bo ona jest twardsza, nie? Mhm. Ona musi troszeczkę dłużej się nam dusić.
0: Ile taką dynię trzeba piec?
1: Do miękkości.
0: Do miękkości. No oczywiście, przecież nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
1: Jeszcze to wszystko zależy od piekarnika, jak my to robimy, od stanu dyni, jak jej dojrzałości,
0: tak
1: to ma wiele, wiesz, jak ja powiem Ci, że 45 minut, a później po 45 minutach ona będzie twarda i ktoś powie, ale przecież ja robiłam z przepisu. Do miękkości.
0: Do miękkości. Czyli zostańmy z tym, do miękkości.
1: Tak. Ale tak średnio myślę, że to wystarczy jej około tam godzina, będzie ok. Lekko ją można skropić wodą i przykryć, to ona się troszeczkę przyparuje, nie?
0: Aha. I ty w całości to robisz, czy właśnie w takich
1: W takich kawałkach trzeba ją przekroić, wydrążyć.
0: Bo czasami jeszcze czytałam, że dobrze jest dynię piec też całą, bo ona wtedy się łatwiej kroi, a jak jest taka, to też zależy od rodzaju oczywiście dyni, ale bo ta Hokkaido to na pewno jest łatwiejsza w obieraniu i przygotowaniu, natomiast niektóre mają są tą takie, skórkę słuszną.
1: Tak, są takie, które po prostu można śmiało ze skórką, ona jest wtedy taka delikatniejsza. Tutaj przy tej naszej dyni ja proponuję jednak tą skórkę ściągnąć, ponieważ później przy miksowaniu ona cały czas będzie gdzieś tam widoczna.
0: No tak, bo Hokkaido też ze skórką można, prawda?
1: Teraz jabłuszko. Jabłuszko nam się przepraży.

0: dużo.
1: To ja cię w życiu nazmywałem już. To jest doświadczenie życiowe.
2: No właśnie, także proszę Państwa, proszę podglądać i korzystać, bo czasami...
1: Nie ma co sobie życia utrudniać.
2: Tak. Czasami też nie chce nam się gotować, bo później te wszystkie czynności związane z posprzątaniem po czy z przygotowaniem tyle trwają, że wolimy kupić gotowe.
1: Łatwiej umyć jeden garnek niż cały
2: stertę naczyń. Tak. I wolimy zedrzeć, prawda, folijkę z przygotowanego dania zamiast samemu coś upryżyć. A tutaj proszę, mamy jedno.
1: Poszło trochę skórki cytrynowej w tak zwanym międzyczasie.
2: Już pachnie.
1: Gdzieś pachnie.
2: Teraz wkładamy.
1: Mamy lekko podprażone, dajemy.

0: Tak.
1: Czym go uprawiasz?
0: Ja wiesz co, mam pod ręką. Ja to na bogato z ziołami.
1: Na bogato? To co zazwyczaj u ciebie idzie?
0: Wiesz co, no kiedyś szedł cynamon na przykład, ale jak się uczuliłam na cynamon, to odstawiłam. Ale na przykład oczywiście pieprz kubeba u mnie zawsze, sól, ale czasami na przykład majeranek sobie dodajesz, jakieś zioła ostre, Bertram. Galgant zamiast imbiru na przykład.
1: No to galgant to na pewno, to już możesz naszykować, dodamy odrobinę bertramu.
0: Ale wiesz, czasami kuminu na przykład też dodam troszkę, bo mi pasuje jakoś tak ostatnio na to zioło, mam ochotę. Gluszczyk kurdybanek można.
1: Czyli gotujemy do smaku, tak?
0: Gotujemy do smaku.
1: Znowu nie ma jednego przepisu.

0: No to jest chyba najistotniejsze. Odrobinę trawy cytrynowej. Myślę, tak, że nie zaszkodzi zupie dyniowej.
1: Ale staram się wybierać z asortymentu polecanego przez świętą Hildegardę, ale też otwieram się na nowe smaki.
0: Mleko migdałowe.
1: Ta trawa cytrynowa mnie też u Ciebie przekonuje, bo ona fajnie dodaje potrawie takiego kwaśnego, ale też takiego ciekawego smaku.
0: Tak. Zupka musi nam się zagotować.
1: I to będzie dlatego na mleku, czyli wody w ogóle nie dodajesz.
0: Tutaj nie dodałem, bo to jest wersja na bogato, ale oczywiście w wersji troszeczkę biedniejszej można dodać właśnie czy bulion warzywny, czy bulion orkiszowy nagotowany taki wcześniej. Taki bulion można przytrzymywać też chwilę w lodówce, nie? Więc można dodać taki bulion orkiszowy. Można dodać na przykład bulion warzywny, taki czysty, a później odrobinę na przykład mleka migdałowego lub innego tam nabiału.
1: W zimie na przykład też bulion na kościach cielęcych, czy na jakichś tam porcjach rosołowych, indyczych, kurczaczych, jak mamy dobre jakości.
0: Kozi serek? Lubisz kozi serek?
1: To będzie nas bardziej wzmacniał. Kozi serek lubię, tak. A Hildegarda też. U Hildegardy nabiał jest takim dodatkiem, czyli ona nie zachęca nas na przykład, myślę, że nie zachęcałaby do wypicia na śniadanie mleczka albo zrobienia płatków kukurydzianych, zalanych mlekiem. U niej nabiał jest dodatkiem, czyli na przykład zupę wykończymy śmietaną. To by jej się, myślę, podobało.
0: Czyli my będziemy wykańczać naszą zupę.

0: To tak dokańczamy, tak? I to, co mówiłem wcześniej, kawa zbożowa. Ja naprawdę bardzo lubię kawę zbożową połączoną z pieczonym jabłkiem.
1: Z czym spoczonym?
0: Z pieczonym jabłkiem.
1: A jabłkiem.
0: Naprawdę to jest świetne połączenie dla mnie.
1: Pieczone jabłuszko, tak. Widzisz, to też
0: i kolejny... zawsze mówię, że to jest takie propolskie. Jabłka nasze.
1: Aha.
0: Kawa zbożowa taka, jak się pamiętało kiedyś, jak to babcie parzyły, tak?
1: Tutaj mamy kawę orkiszową.
0: Tak, tutaj mamy oczywiście kawę orkiszową, bo babcie jeszcze nie zawsze miały dostęp do tego orkiszu, tak? Zupka, czujesz?
1: Zbożowa, tak,
0: musimy skręcić nam
1: ten. Tak, już czuję właśnie, poczułam bardziej serek, bo z mojej strony niż tą kawę zbożową, ale myślę, że to będzie taki delikatny smak w tej zupie, nie?
0: Zaraz sprawdzimy. Niech się troszeczkę jeszcze przypiecze. Zupka.
1: Tak jest. Czyli mamy pietruchę. Jabłko, dynię, serek. Hildegarda nie pisze o produktach kwaśnych u siebie, czyli śmietanie. Natomiast to jest forma lekkostrawna, więc myślę, że lepsza na pewno niż zalewanie się mlekiem i picie go w dużych ilościach z różnymi potrawami. No proszę, jaki pomysł na podstawkę.
0: Więc pozwól, że będę teraz naszą zupkę miksował. No. Uważaj, bo teraz to na pewno cię zachlapie.
1: Dobrze, to ja się troszkę odsunę, żebyś nie zachlapał mojej Hildegardy.
0: Ale myślę, żeby się nie obraziła, nie?
1: Serek przerzucić, czy...
0: Nie, poczekajmy jeszcze, niech on się tam skarmelizuje, nie?
1: Aha. To jest ciekawe z zupą dyniową, że w zależności co dodamy, to barwa jej się zmienia.
0: No zdecydowanie.
1: Albo możemy rozjaśnić ten pomarańcz, albo cynamonem bardziej brunatny, wtedy będzie taki kolor, a teraz mleczko dało takiej jasności.
0: Mleczko, jabłko, tak?
1: Tak, pietrucha, tak, rozjaśniły bardzo nam tę zupę.
0: Zupę mamy zmiksowaną. Oczywiście konsystencję zupy możemy regulować, tak? Zawsze możemy troszeczkę dodać. Mm-hmm. Jak robię zupę, to nie leję garka płynu i nie dodaję produktów, tylko przesmażam, przepraszam dodatki i uzupełniam płynem.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Wtedy reguluje się konsystencję. Jak nawalimy garnek płynu, to później musimy dorzucać, żeby nam wyszło. A w drugą stronę jest łatwiej.
1: I może nam zabraknąć, dokładnie. A tu każdy może dostosować do swoich smaków i do swojej jakby właśnie konsystencji.
0: Zobaczymy, co nam wyszło. Zresztą naobiecywałem.
1: Teraz przyprawiać będziesz jeszcze.
0: Będziemy przyprawiać. Jest dosyć słodka od tego jabłka, które tu poszło.
1: Mhm. I
0: od
1: te... Troszkę soli, tak.
0: Nie, ale nie za dużo, bo podajemy to z kozim serem. A kozi ser jest naturalnie słodki, tak? Ale na pewno musimy zaostrzyć.
1: Mhm.
0: Więc tu będzie idealnie właśnie ten galgant.
1: Ja też wybieram galgant, wolę zamiast imbiru. Słucham się rad Hildegardy.
0: A jajoli. Idziemy w dobrym kierunku, jeszcze szybciej kawy zbożowej.
1: To jest ciekawe połączenie, wiesz?
0: Dasz.
1: O tym nie pomyślałam, ale oryginalności, myślę, doda tej zupie.
0: Tak, no bo każdy ma jakiś tam swój już sposób, tak?
1: Mhm.
0: A na tą zupę dyniową, ona jest bardzo popularna, zupa dyniowa.
1: Tak, tak.
0: Się zrobiła tak popularna jak flaki, jak rosół u nas, nie?
1: Mhm.
0: Teraz jak my troszeczkę będziemy kombinować, można coś zmienić, nie?
1: Mhm. Poszła trawa cytrynowa też.
0: Trawa cytrynowa?
1: Tak.
0: Kawa zbożowa?
1: Konsystencja, dobra.
0: Teraz, oczywiście, możemy to przelać przez sito.
1: Nie.
0: Ale szkoda.
1: Szkoda.
0: Więc zostawiamy. To nie jest, ma delikatne grudeczki, ale to nam totalnie nie,

0: Ja jeszcze odrobinkę ją zakwaszę cytrynką. Niektórzy używają pomarańczy. Mhm. My dzisiaj damy trochę cytryny. Myślę, że w połączeniu z kozim serem będzie idealna,
1: będzie
0: bo
1: idealna.
0: Mi na chwilę obecną delikatnie brakuje soli, nie?
1: Aha.
0: Ale jakbyśmy dodali jeszcze soli, później ten kozi ser,
1: to
0: wtedy
1: dużo.
0: Mogłoby być już aha. przesadzone. A czyli dodać to... zawsze można, odjąć nigdy.
1: Nigdy. Czyli pamiętajmy o dodatkach. To jest właśnie scenarzysta kulinarny, który też pamięta, co później na końcu będzie dodane jeszcze jako wykończenie do danego dania.
0: Mamy już zupkę. Oczywiście jeszcze ją delikatnie przyprawimy, później posypiemy peckami dyni. Mm. Mam tu jeszcze rukolę przygotowaną, która oczywiście zamaceruję, zanim podam.
1: Jasne.
0: No to już się tego nauczyłem.
1: No i te pestki dyni działają przeciwpasożytniczo, także też zachęcamy do stosowania. Wszelkie pestki, nasiona, orzechy, to jest naprawdę dobrodziejstwo, które już no, coraz rzadziej gości w naszych domach. Zastępujemy batonikami, różnymi smakołykami, a
0: serek,
1: wystarczy...
0: zobacz, rozpływa
1: tak,
0: się, nie?
1: No właśnie. A wystarczy
0: znaczy,
1: właśnie
0: ładnie
1: czasami...
0: skarmelizował.
1: Tak, pięknie.
0: Więc ja najpierw...
1: Nieprzypalony.
0: Zamaceruję, żeby nie było, żebym nie dostał od...
1: odrobiną,
0: tak, odrobiną octu balsamicznego.
1: Mhm. Rewelacja.
0: Później mi się dostanie od Joli, że to nie mogło tak być.
1: Także korzystajmy naprawdę z tych pestek, nasion, z tego, co jest naturalne. Mm. Mm. A organizm dostanie wszystko, co
0: podziękuję
1: jest
0: nam.
1: Potrzebne. Tak.
0: Mamy położoną już salatę z rukoli, kodzi serek przypieczony. Mm. Posypiemy tymi pesteczkami, tak? Tutaj na sałatkę. Żeby nie nasiąkały po prostu, jak aha. już będziemy jedli, aha. będziemy mogli sobie skubnąć taką tak. chrupiącą, taka, która jest najlepsza. Nie?
1: Przepraszam, właśnie.
0: I zaakcentujemy, wow. jeszcze zaakcentujemy tą kawką. Kawą, że jak ktoś dostanie na talerz, to od razu mu to zapachnie.
1: Ten smak,
0: tak?
1: Rewelacja. Proste, nowe składniki, myślę, że się spodobają.
0: A jeszcze, wiesz co, tak spojrzałem,
1: zielony.
0: Że tu mam lubczyk, którego nie używałem, więc dodam.
1: Pachnący.
0: No, wiesz, że lubczyk to afrodyzjak.
1: Tak. Współczesna kuchnia w formie bardzo przetworzonej go używa, więc...
0: Nie znam.
1: Nie znasz?
0: Nie znam.
1: I tego się trzymaj.
0: Ale za to mamy zupkę dyniową w naszej wersji z jabłkiem, z kawą orkiszową, prażonym kozim serkiem, sałatą z rukoli, zamacerowaną w occie balsamicznym. Zapraszam. A więc dzierży łyżkę w dłoń.
1: Tak jest, próbujemy.
0: Najprzyjemniejszy punkt programu.
1: Moment, tak.
0: Można spróbować. To samej zupy, tak? Spróbować.
1: Mm, na razie samej zupy, bo chcę posmakować tym.
0: Czy ta kawa zbożowa pasuje, tak?
1: Pasuje.
0: Jabłko, czujesz jabłko?
1: Ale wiesz, w środku wydawało mi się, że tyle sypiesz tej kawy i już będzie ją bardziej czuć. Ona idealnie się skomponowała z tą zupą.
0: No, nie można próbuję przesadzać.
1: Tak,
0: zawsze
1: właśnie.
0: Można dodać. Pamiętajcie, tu jeszcze sobie posaliliśmy po wierzchu. To jest kawka, która rewelacja. Nam się rozpuści w tym wszystkim, więc nie możemy jej od razu narzucić bardzo dużo.
1: Mm-hmm.
0: To ja jeszcze spróbuję. Bo
1: ty spróbuj, a ja łapię się za zielone, moje ulubione.
0: A ja ten kozi serek.
1: A ty kozi serek.
0: Już wezmę z tą całością. Pestka. Położę se na to.
1: Smacerowana sałatka.
0: O rukolkę.
1: I w całości, jak powinno być. No i co? Zadowolony?
0: Bardzo dobre. Oczywiście, jak ktoś lubi kozi ser. Mm-hmm. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to może sobie zrobić bez.
1: Mam nadzieję, że zainspirował Łukasz Państwa i zapraszamy do gotowania własnych wersji zupy dyniowej i podzielenia się
0: opiniami
1: i przepisami.
0: Czekamy na to. Zapraszamy.

0: No tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę. To program, który to audycja, która jest najdłużej na naszej antenie już od marca tego roku, także naprawdę zaczęliśmy od tej audycji wieczornej. Już teraz nie pamiętam kiedy, ale w marcu, pod drugiej połowie marca. Na początku były to audycje dość krótkie, a później zacząłem Państwu opowiadać o nauce, o naukowo, ale w sposób popularno-naukowy różne rzeczy. A dzisiejszym tematem będzie, moi drodzy, internet. Ale internet taki w podejściu od internetu rzeczy przez internet ciał po internet of me, czyli człowiek w centrum świata rzeczy inteligentnych. Inteligentnych rzeczy oczywiście w cudzysłowie, bo chyba inteligentni my jesteśmy tylko. Są tacy, dla których prawdziwym celem internetu rzeczy jest integracja z nami jako istotami biologicznymi i myślącymi, i to w taki sposób, abyśmy mogli płynnie korzystać z tej integracji na każdym kroku i w każdej chwili, nie martwiąc się konfiguracje połączenia, zabezpieczenia i dostępy w gąszczu czujników, przetworników i procesorów. Czy to rzeczywiście byłoby dobre i czy będzie to dobre? Bo tutaj, moi drodzy, musimy wziąć pod uwagę to, że to się dzieje na naszych oczach. Według orędowników raczej hasła niż konkretnego rozwiązania technicznego brzmiącego Internet of Me, czyli dosłownie internet mnie, a inaczej mój internet, albo ja jako ośrodek sieci, jedynym logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie nas, czyli ludzkiej jednostki, w centrum tego wszystkiego. Wszystkie urządzenia i systemy muszą odnosić się do nas, a nie my do każdego z nich, a to będzie wymagało od nas posiadania i kontrolowania naszych danych w sposób, który ułatwi tym urządzeniom i systemom zrozumienie nas, tak aby mogły działać bardziej autonomicznie w ramach ustalonych przez nas parametrów, by robić to, co chcemy, bez konieczności mikrozarządzania. To właśnie jest istota internetu mnie, czyli inaczej mojego internetu. Obecnie internet rzeczy polega na tym, że moje urządzenie rozmawia, w takim sensie mówię rozmawia, przede wszystkim ze swoim producentem. Ten daje mi konto, a ja dostaję aplikację na telefon, która komunikuje się z serwerem producenta. Dane przepływają od producenta do mnie. Połączenie tego wszystkiego, działający system i kontrola za pomocą aplikacji jest dla nas po prostu niewygodna. Jeśli dałoby się to wszystko umieścić w czymś, co zwykliśmy nazywać osobistą chmurą, czyli też jedna z definicji Internet of Me, to mógłby powstać mój osobisty interfejs, czyli takie połączenie, takie złącze aplikacyjne, nazywane czasem AP of Me, czyli albo API of Me. Tutaj różnie to się tłumaczy. A po co to wszystko? A wszystko dookoła ma myśleć tylko o nas i o naszych potrzebach. Ma myśleć tylko o tobie i o twoich potrzebach. To jeden z pomysłów, jak radzić sobie ze złożonością, co dobrze opisano w książce Trillions autorstwa Mikea McManusa, Petera Lucasa i Joe Balaya. Według autorów tej książki eksplozja połączonych urządzeń doprowadzi kiedyś do powstania sieci z bilionami węzłów, która przyćmi internet, jaki znamy. Będziemy musieli nauczyć się zupełnie nowych technik, aby nad tym wszystkim zapanować. W sieci Internet of Me może to być mój dom, twój dom, wraz ze wszelkiego rodzaju podłączonymi urządzeniami. W powiązanym z internetem rzeczy systemie internetu mojego, pozwalamy na przykład samochodowi domowi komunikować się ze sobą autonomicznie, bez zbędnej interakcji z nami samymi. Przenosimy po prostu nasze zaufanie na te autonomiczne, inteligentne rzeczy w naszej sieci. Samochód na przykład informuje dom, że musi się często ładować i że zużywa dużo energii. W domu jest wielu innych użytkowników energii, więc przedstawia im samochód. Istnieją oni jako społeczność zaufanych urządzeń, która ma cel wyznaczony przez właściciela. A celem będzie utrzymać zużycie energii w określonych granicach, aby zmniejszyć koszty. Tak więc ta społeczność rządnych energii urządzeń musi negocjować o dostęp do zasilania. Jeśli więc klimatyzacja działa, gdy samochód chce się naładować, będzie musiał poczekać albo zmusić klimatyzator do zatrzymania się. Jeśli utrzymanie chłodu w domu jest najwyższym priorytetem, klimatyzacja może przeważyć. I tutaj decydują o tym informacje z innych urządzeń, czujników obecności domowników, czujników obecności tych urządzeń, czujników temperatury itd., itd., itd. Ciekawi to Państwa, jak to będzie wyglądało? Nie wiem, czy to będzie takie proste i w ogóle dla nas normalne, że urządzenia, które są w domu, komunikują się między sobą, jak tutaj opisano, wręcz walczą o to, żeby dostać energię. Negocjują, no tutaj nazwano negocjują, aby nie doszło do walki. Zobaczymy za chwileczkę, co będzie się działo. Chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do naszego internetu rzeczy i nie tylko rzeczy. Internet of Me wstępuje jednak na wyższy poziom, gdyż priorytetem są w nim potrzeby właściciela sieci. Jeśli pomimo wszystkich wskazań czujników samochód wie, w cudzysłowie, że właściciel musi dotrzeć gdzieś w określonym czasie, czyli pojazd musi naładować akumulator, aby go tam dostarczyć, ten priorytet może przeważyć nad klimatyzacją. A jeśli utrzymanie chłodu przed jazdą jest absolutnie niezbędne, społeczność może zdecydować, że koszt dodatkowego zużycia energii jest uzasadniony. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których trzeba żonglować bardzo złożonymi priorytetami i pętlami logicznymi typu jeśli to, to tamto. W swoim raporcie z 2016 roku firma Gartner prognozuje, że niezbędne w tym świecie jest uczenie maszynowe. Bez tego żaden system nie poradzi sobie w zarządzaniu eksplozją złożonych informacji, która będzie towarzyszyć ogromnemu wzrostowi ilości urządzeń internetu rzeczy. Eksplozja źródeł danych i złożoność informacji sprawia, że ręczna klasyfikacja i analiza stają się niewykonalne i nieopłacalne, twierdzą analitycy Gartnera. Koncepcja, moi drodzy, Internet of Me, czyli mojego internetu, jest powiązana ze znanym już od dłuższego czasu światem technologii, która łączy nasze umysły i ciało ze światem online. Przekształca ona nasze biologiczne i poznawcze życie w strumienie danych, które można monitorować, udostępniać i kształtować. Techniki śledzenia tych danych są dostępne już od jakiegoś czasu. Wszechobecne są na przykład urządzenia typu fitness, takie jak opaski, które śledzą ruchy, sen czy inne funkcje biologiczne, takie na przykład jak tętno. Byliśmy świadkami fali inteligentnych zegarków służących nie tylko do przeglądania internetu, sprawdzania kalendarza i poczty elektronicznej, ale również do rejestrowania parametrów biologicznych. Pojawiają się już inne urządzenia, które skanują na przykład mózg użytkownika. Jedno z takich przykładowych urządzeń o nazwie MeloMind śledzi fale mózgowe i oferuje dopasowaną do nich muzykę. Można nawet kupić urządzenia do noszenia dla swoich zwierząt, które pozwalają na śledzenie ich funkcji biologicznych i neurologicznych. W ślad za prostymi urządzeniami śledzącymi funkcje biologiczne, no takimi na przykład jak krokomierz, idzie wiele nowych rozwiązań i pozwalają one na szybkie dzielenie się naszymi najbardziej intymnymi informacjami biologicznymi i poznawczymi. Bo czyż to, jak śpimy, nie jest informacją intymną? No przyznam się, że sam używam takiego zegarka czasami. Gdy kupiłem go w zeszłym roku, to byłem zafascynowany wręcz czasami tą jakością snu, bo pokazywał to i tamto, jak się śpi, czy dobrze, czy źle, i sami Państwo wiecie, że to jest trochę wciągające. Później od tego troszeczkę odszedłem, ale niekiedy używam innych funkcji, chociażby właśnie mierzenia tętna, czy ciśnienia, czy też tego, co ten zegarek pozwala zrobić. Na ile to jest wiarygodne i miarodajne, no trzeba by było sprawdzić chociażby w gabinecie lekarskim. Czasami oznacza to, że ludzie przesyłają i dzielą się danymi na temat swoich wzorców snu, dystansu, jaki przebiegli i dokładnej trasy lub dziennego spożycia kalorii. Zbieranie danych o nas samych w ten sposób tworzy ogromne zasoby danych, na które jest, nie ukrywajmy, wielu chętnych. Pracodawcy mogą śledzić swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także przez cały czas. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają pełny wgląd w to, jak ludzie żyją. Firmy będą mogły śledzić nasze zachowania konsumenckie, dowiadując się w ten sposób o nas najbardziej prywatnych rzeczy. W ramach internetu rzeczy powstaje coraz większa branża urządzeń, które monitorują ludzkie ciało i przesyłają zebrane dane przez internet. Sfera ta nazywana bywa internetem ciał, czyli Internet of Bodies. Cóż to takiego jest? Należy do niej coraz szerszy wachlarz urządzeń, które łączą w sobie oprogramowanie, sprzęt i możliwości komunikacyjne w celu śledzenia osobistych danych zdrowotnych, zapewnienia niezbędnej opieki medycznej czy poprawy komfortu ciała, funkcji zdrowia lub samopoczucia. Jednakże urządzenia te komplikują również dziedzinę, która już jest pełna zagrożeń prawnych, regulacyjnych i etycznych. Znaną badaczką internetu ciał jest Mary Lee, matematyk z firmy Rand Corporation. Analizuje ten wyłaniający się zbiór technologii skoncentrowanych na ludzkim ciele i połączonych z internetem. Bada on korzyści, zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności oraz implikacje etyczne oraz przedstawia zalecenia mające na celu zrównoważenie ryzyk i korzyści związanych z internetem ciał. Przygotowane przez nią stadium RAND definiuje internet ciał jako urządzenie, które zawiera oprogramowanie lub możliwości obliczeniowe i może komunikować się z urządzeniem lub siecią podłączoną do internetu, które zbiera dane zdrowotne lub biometryczne wygenerowane przez osobę i lub może zmienić funkcjonowanie ludzkiego ciała. Obecny ekosystem internetu ciała obejmuje takie urządzenie jak Fitbit, inteligentne rozruszniki serca i pompy insulinowe sterowane za pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia internetu ciała są podłączone do sieci i są noszone, połykane lub chirurgicznie wszczepiane w ciało człowieka, umożliwiając mu przekazywanie informacji przez internet. W oparciu o te informacje ciało lub urządzenie może w niektórych przypadkach być bezpośrednio modyfikowane, moi drodzy. No tak jak w przypadku inteligentnego rozrusznika serca. Potencjalne zastosowania techniki internetu ciał są bardzo liczne. To m.in. implanty mózgu, które mogą umożliwić osobom po amputacji sterowanie inteligentną protezą lub sztuczne organy wewnętrzne, zoptymalizowane do wydzielania enzymów w określonych interwałach czasowych. Niestety wszystkie upatrywane w tym korzyści są osłabiane przez rozliczne zaostrzenia i zastrzeżenia prawne, etyczne i związane z ochroną prywatności. To bogactwo danych budzi w szczególności fundamentalne obawy związane z indywidualnym prawem do prywatności i do autonomii. A jakież to obawy są, moi drodzy? Już zaraz Państwu opowiem o tych obawach. Główne obawy związane z danymi dotyczącymi internetu ciał dzielą się znów na trzy kategorie. Pierwsza to przede wszystkim bezpieczeństwo. Podobnie jak każde urządzenie z dostępem do sieci, urządzenia internetu ciał są podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku urządzeń i danych internetu ciał, może będę mówił w skrócie IOB, stawka jest znacznie wyższa. W szczególności w przypadku wbudowanych urządzeń medycznych manipulacja danymi lub zablokowanie dostępu do konta może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Wyobraźmy sobie, że rozrusznik serca światowego przywódcy z dostępem do sieci Wi-Fi został zhakowany przez wroga. No skutki mogłyby być jeszcze poważniejsze niż tylko szkody wyrządzone osobie korzystającej z urządzenia. Prywatność to druga kategoria. Urządzenia, które tworzą ekosystem IOB, czyli internetu ciał, przypomnę, oznaczają niezliczone obawy związane z prywatnością, ponieważ śledzą, rejestrują i przechowują takie rzeczy jak miejsca pobytu użytkowników, funkcje organizmu, a także to, co widzą, słyszą, a nawet niekiedy myślą. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić odszkodowania na podstawie informacji uzyskanych za pomocą cyfrowej pigułki? Określenie, kto może mieć dostęp do tego rodzaju danych osobowych i zdrowotnych, gromadzić je lub wchodzić z nimi w interakcję, jest kluczowym zagadnieniem w przypadku każdego z urządzeń internetu ciał. No i trzeci aspekt to wykrywalność. To aspekty rozwijające problemy związane z prywatnością. Im więcej urządzeń IOB, tym większy obszar tego, co było dotychczas całkowicie intymną sprawą. I jest on odsłonięty. W 2017 roku amerykańska agencja Food and Drug Administration zatwierdziła pierwszą cyfrową pigułkę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują, że lek został przyjęty. Pigułka ta okazała się skuteczna w leczeniu schizofrenii i niektórych form zaburzeń dwubiegunowych i depresji, stanów, w których przestrzeganie leczenia przez pacjentów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą udostępnić te informacje swoim opiekunom i lekarzom za pośrednictwem portalu internetowego. Oczywiście pojawiło się od razu mnóstwo obaw co do możliwości przejęcia tych danych przez niepowołane osoby. Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta, o bezpieczeństwo człowieka i prawa do prywatności. Nie trudno zatem sobie wyobrazić, że taka ilość szczegółowych informacji, moi drodzy, którymi dysponują urządzenia bez odpowiedniej kontroli, jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji i innych. Są też inne obawy wykraczające poza sferę opieki medycznej. A jak to wszystko się skończy? No nie skończy, dopiero się to zaczyna, moi drodzy. Ale to jeszcze za chwileczkę, chwilka muzyki. Tak, już tak zupełnie na zakończenie. Są te obawy, o których wspominaliśmy, wiążą się z wynalazkami. takimi jak technika firmy Amazon, która opatentowała opaski zaprojektowane do śledzenia i rejestrowania lokalizacji pracowników oraz ruchów ich rąk. Jeśli opaska wyczuje zastój w produktywności, będzie wibrować, aby zachęcić pracownika do skupienia się. Choć nie wiadomo, czy Amazon kiedykolwiek wyprodukuje to urządzenie, zdaniem jej zwolenników takie rozwiązanie mogłoby pomóc firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć podatność na błędy. A z nas zrobić roboty? Czy bat taki? Wibrująca opaska batem na człowieka. No dobrze, ponieważ jednak w ten sposób pracodawcy otrzymywaliby bardzo prywatne informacje od swoich pracowników i o swoich pracownikach, na przykład informacje o przerwach na toaletę, istnieją oczywiste obawy, że to narusza ich prywatność, a przede wszystkim prawo do prywatności. Okazuje się, że być może mając świadomość, jak kontrowersyjne jest zbieranie danych o aktywności ciał, Big Tech szuka sposobów, by zachęcić ludzi do korzystania z takich rozwiązań. Za taki pomysł można chyba uznać patent Microsoftu. Polegałby on na wydobywaniu kryptowaluty przez określoną aktywność ciała, mierzona oczywiście za pomocą odpowiednich urządzeń. Zatem użytkownik tego rozwiązania byłby wprawdzie inwigilowany w każdym swoim ruchu, ale jednocześnie kopałby kryptowalutę dla siebie. Dochodzimy więc do tego, że wymarzony Internet of Me byłby środowiskiem biznesowym, w którym dzielilibyśmy się swoją intymnością z wielkim bratem w zamian za wynagrodzenie. Czy o to chodziło marzącym o uczłowieczeniu internetu rzeczy? Nie wiem. Jak Państwo sądzą, można do nas napisać po programie albo w każdej chwili podzielić się swoimi uwagami. Czekamy. 20:50 zbliża się na naszym radiowym zegarze. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem w Radiu Grupa.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zapraszam.

Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła siódma. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. No, zaczynamy go. Jak zwykle od skrótu informacji. Jest środa, trzeci dzień czerwca. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Komitet Polityczny PiS popiera odebranie orderu Orła Białego Żeleńskiemu. Od nowego roku szkolnego zakaz telefonów w szkołach. Od 1 września uczniowie klas od 1 do 8 szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych. Taki pomysł przedstawia rząd. Ma to być większa ochrona dzieci przed pornografią w sieci. Pytanie, czy działania te będą skuteczne. Premier Donald Tusk przyznał, że jest problem i to problem cywilizacyjny. Jest to uzależnienie prawie wszystkich już od tej chwili, ale to, co szczególnie szkodliwe, to uzależnienie tych najmłodszych od internetu, telefonów komórkowych, platform i gier komputerowych, mówił Donald Tusk. Trochę czasu minęło, aby rząd dostrzegł ten problem, o którym rodzice i pedagodzy mówili od lat. Rozwiązanie ustawowe ograniczające używanie telefonów w szkołach przygotowało Ministerstwo Edukacji. Mają one obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Od zakazu będą odstępstwa, wskazała minister edukacji. Białystok, 54 tysiące grzywny za nielegalną produkcję alkoholu na dużą skalę. Na karę 54 tysięcy złotych grzywny skazał we wtorek Sąd Rejonowy w Białymstoku mężczyznę oskarżonego o nielegalną produkcję alkoholu na dużą skalę. W bimbrowni było ponad 1100 litrów gotowego alkoholu i prawie 55 tysięcy litrów zacieru. Sąd uwzględnił wniosek o poddanie się karze. Wyrok jest nieprawomocny. Nielegalną fabryczkę alkoholu Krajowa Administracja Skarbowa wykryła w gminie Mońki na Podlasiu jesienią 25 roku. Został zatrzymany 29-letni mężczyzna nadzorujący te prace. Postawiono mu zarzuty wytwarzania nielegalnego

alkoholu i uchylenie się od opodatkowania takiej produkcji. Podatek akcyzowy został wyliczony na ponad 630 tysięcy złotych. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie Rumunia, szef sztabu generalnego, objęty śledztwem w sprawie korupcji. Izrael, rekordowe zyski z eksportu broni i kruche zawieszenie broni. Izrael nadal ostrzeliwuje południową część Bejrutu. Czy broń jądrowa trafi do Polski? Ekspert: taki manewr zdecydowanie zwiększy nasz poziom bezpieczeństwa. Przedstawiciele władz USA dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, podaje brytyjski dziennik Financial Times. Amerykańskie bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej mogłyby zostać rozmieszczone również poza krajami, w których obecnie stacjonują. Czy na terenie Polski znalazłyby się zdolności, czy Polska posiada zdolności do posiadania broni jądrowej, chociażby w ramach nuclear sharing, czy po prostu mogłyby stacjonować siły sojusznicze posiadające taką broń? Bo niezależnie od tego, jak zakończy się wojna na Ukrainie, czy jak będzie przebiegał ten konflikt w najbliższych miesiącach, czy być może dalej latach, to taki manewr zdecydowanie zwiększy nasz poziom bezpieczeństwa. Tyle wiadomości, 4 minuty po godzinie 7, czas na prognozę pogody. A w tej chwili Złowieśmała i okolice 15,6 stopnia Celsjusza. Na termometrach temperatura odczuwalna 13 stopni. Słońce wzeszło 4:25, zajdzie 5 minut po 21. A dzisiaj w dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na obszarze od środkowego Pomorza przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie do około 30. I temperatura maksymalna od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, do 22, nawet 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru lokalnie do 90 km na godzinę. Prawie 6 minut po 7 to był serwis informacyjny w Radiu Grupa 2 FM.

Spoglądamy w kalendarz do Państwa. Dzisiaj środa, 154 dzień tego roku, trzeci dzień czerwca. Przysłowie ludowe: czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. A imieniny obchodzą Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Fernand, Izaak, Krotylda, Owidiusz, Laurencjusz i bratu Miła. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, a dla wszystkich upominek muzyczny.

0: Temat, który budzi ogromne emocje i niepokój w środowisku terapeutów naturalnych w całej Polsce. Projekt ustawy określany jako Lex Szarlatan może zdaniem wielu stać się jednym z największych zagrożeń dla terapii naturalnych w naszym kraju. Pod hasłem walki z pseudomedycyną mogą powstać przepisy, które uderzą nie tylko w nieuczciwe praktyki, ale również w tysiące uczciwych terapeutów, zielarzy, naturopatów, gabinetów działających od lat. O tym wszystkim porozmawiamy dziś z naszym gościem, panią Joanną Nestorowicz. Witam panią, pani Joanno, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam również wszystkich słuchaczy.
0: Zacznijmy od podstaw. Projekt Lex Szarlatan ma według autorów chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Jednak środowiska terapeutyczne alarmują, że przepisy mogą być interpretowane bardzo szeroko i uznaniowo.
1: Faktycznie jest tak, jak pan powiedział. Oficjalnie projekt ten ma chronić przed dezinformacją, przed pseudomedycyną, przed oszustami, przed nieetycznymi zachowaniami osób, które taką terapią naturalną mogą się zajmować, ale jednocześnie obiecując pacjentom niemożliwe do osiągnięcia wyniki terapeutyczne, uleczenie chorób za pomocą najróżniejszych dziwnych produktów. W praktyce założenia są bardzo trafne, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Sama ustawa jest przygotowana fatalnie, bardzo szeroko, z olbrzymimi lukami, nie mówiąc o tym, że stoi w niezgodzie z wieloma przepisami również Unii Europejskiej oraz naszymi, na czele z konstytucją. Także no tutaj tych zarzutów i obaw jest naprawdę bardzo wiele i one są bardzo silnie uzasadnione. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle zapomina się o dobru pacjenta. To jest jak gdyby kompletnie zmarginalizowane, bo z jednej strony, chcąc chronić pacjenta, traktuje się go troszkę jak osobę niepełnosprawną, która nie ma świadomości, co ma zrobić, jakie decyzje ma podjąć, a z drugiej strony no, państwo przejmuje taką funkcję ochronną, kuratorską niemalże, tak, nadając sobie uprawnienia, które są wyższe niż mają sądy. Rzecznik praw pacjenta ma otrzymać takie uprawnienia, które do tej pory były niespotykane.
0: Co w tym projekcie budzi największe obawy?
1: No właśnie to jest to, o czym wspomniałam, że uprawnienia rzecznika praw pacjenta w tym momencie są przeolbrzymie. Dodajmy do tych kar do 1 000 000 zł, możliwość nakazu zamknięcia działalności już, podjęcia postępowania bez osoby zainteresowanej, podjęcia działania na podstawie donosu. Potem osoba zainteresowana, czyli oskarżony zielarz, fitoterapeuta, naturopata i tak dalej, może dochodzić swoich praw przed sądem. Wiemy, że to będzie trwało latami przy obecnym stanie sądownictwa w Polsce.
0: Dokładnie.
1: W tej sytuacji mało kogo będzie stać na zapłatę bardzo wysokich kar, na pozbawienie się jakichkolwiek możliwości zarobkowych, no bo trzeba będzie zamknąć działalność i dochodzić latami do sprawiedliwości. To są rzeczy, które absolutnie mrożą to nasze środowisko. Tym bardziej, że sama definicja pseudomedycyny nie jest doprecyzowana. Nie jest konkretnie powiedziane, co będzie traktowane jako już działanie szarlatańskie, a co będzie na przykład kwestią dopytywania, konsultacji. Czy będzie wolno nam mówić o ziołach, czy nie będzie wolno nam mówić. Oficjalnie problem robi się w momencie, kiedy na przykład no, czytamy wypowiedzi rzecznika praw pacjenta, który ewidentnie mówi, że problem jest w miejscu, w którym ziołom przypisujemy właściwości lecznicze. Chryste, panie. Przecież cała fitoterapia od wieków opiera się właśnie na właściwościach leczniczych ziół. Całe programy studiów, które były dawniej na medycynie, one zostały wycofane, w okrojonym stopniu nadal są na farmacji, to jest jednak wiedza o fitoterapii. Studia kierunkowe, zielarstwo i fitoterapia, studia podyplomowe, cała rzesza gazet, czasopism, konferencji, badań naukowych. Teraz ma wszystko już podlegać karze? Czy teraz każde słowo będzie już kwestionowane? To jest olbrzymie zagrożenie, nie tylko dla funkcjonujących zielarzy, fitoterapeutów, naturopatów, ale również dla osób, które w ogóle z zielarstwem są związane, zaczynając od uprawy, produkcji, przez przetwórstwo, przez prowadzenie warsztatów. W kołach gospodyń wiejskich może być to już problem.
0: Tak. Czy nawet przez audycje, które też są na naszej antenie, też możemy mieć z tym problem.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli zostanie nadal tak, jak jest to przygotowywane i wprost zacytuję tutaj słowa rzecznika praw pacjenta, który w pytaniu, czy Lex Szarlatan to próba likwidacji zielarstwa? Nie, wyjaśnia rzecznik praw pacjenta. Ta ustawa to tylko próba likwidacji fitoterapii ziołolecznictwa. Jak czytamy, problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś przedstawia zioła jako metodę leczenia chorób. No i tutaj otwiera się nóż w kieszeni.
0: No tak.
1: Kto będzie decydował, która informacja jest już problematyczna, wprowadzająca błąd, a która będzie informacją, na której opiera się współczesna fitoterapia, ziołolecznictwo i tak dalej. Komu wolno będzie używać tych zwrotów, komu nie?
0: Ta lista terapii, które mogą być zagrożone, jest znana?
1: W tej chwili sugerowane są ogólnie terapie mające wpływ na dobrostan i na funkcjonowanie pacjenta. Ja tutaj mówię celowo pacjenta, dlatego że w sklepach zielarsko-medycznych osoby, które korzystają z obsługi w sklepie zielarsko-medycznym w ramach nomenklatury tego działu nazywamy pacjentami, więc z pewnym powodzeniem mówię, że pacjent, jeżeli pacjent przychodzi do sklepu zielarsko-medycznego, chce skorzystać z wiedzy, najczęściej zielarskiej, fitoterapeutycznej, ale tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o zakres terapii naturalnych, czy medycyny alternatywnej, czy medycyny holistycznej, mamy tu cały szereg różnego typu zabiegów, które mogą zostać uznane za pseudomedycynę, za szarlatanerię i mogą zostać zabronione. Zresztą no, tak jest w ustawie, w projekcie tej ustawy. Mogą być zagrożone homeopatia, ziołolecznictwo, naturoterapia, refleksologia, terapie energetyczne, naturalne wspieranie organizmu, dietetyka, nawet mówienie o zdrowym śnie, o zmianie nawyków żywieniowych. Wszystko to, co ma wpływ na zdrowie i życie pacjenta pod kątem terapii naturalnych, może zostać uznane za nieprawidłowe, za no, szarlatańskie, jeżeli wypowiadają się o tym inne osoby niż te, które wykonują zawody medyczne. Ale uwaga, również lekarze, którzy posługują się tego typu terapiami, również podlegają różnego typu restrykcjom, problemom. No a jeżeli, tak jak mówię, przyjmiemy w 100% słowa Rzecznika Praw Pacjenta, że problemem jest wtedy, kiedy mówimy o leczniczych właściwościach ziół jako metodach leczenia chorób, no to w tym momencie całe środowisko zostanie zakneblowane. Żebyśmy teraz rozróżnili dwie bardzo ważne rzeczy. Ja reprezentuję to samo stanowisko, co Polska Izba Zielarsko-Medyczna, co Instytut Zielarstwa Polskiego, który reprezentuje, co Polska Izba Zielarzy, Fitoterapeutów i Naturopatów. Zgadzamy się z tym, że ustawa jest potrzebna, aby ochronić pacjentów przed nadużyciami, przed pseudomedycyną, dezinformacją, przed osobami podszywającym się pod specjalistów medycznych. Popieramy te działania, których celem jest ochrona pacjenta przed oszustwem, tak, przed fałszywymi obietnicami leczenia, nieuczciwą reklamą, praktykami, które odwodzą od diagnostyki leczenia. My się z tym zgadzamy. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. To musi być bardzo dokładnie doprecyzowane. Co jest pseudomedycyną? Kto jest szarlatanem? Jakie informacje mogą być przekazywane? Jakie nie mogą być? Kto przede wszystkim będzie to weryfikował i na jakiej podstawie? Kim będzie zespół ekspertów? Do jakich badań będziemy się powoływać? A co za tym idzie, co na przykład z medycyną ajurwedyjską, z medycyną chińską? Bo ja rozumiem, że głównym wytycznym będzie w tym momencie medycyna kliniczna, szpitalna. Ale co z tymi formami oddziaływania na dobrostan pacjenta, które sprowadziliśmy na przykład z zagranicy, w którym mamy naprawdę bardzo wielu specjalistów pracujących w Polsce? To jest po prostu przerażająca sytuacja. Nie ma jasno doprecyzowanej granicy, która mówi, tak, to wam wolno, nie, tego nie wolno. Ci mogą, tamci nie mogą. To jest sytuacja rozpaczliwa, która uderzy absolutnie w całe środowisko medycyny naturalnej.
0: Wspomniała pani też o zagranicy. Jak to wygląda? W wielu krajach Europy wiem, że terapie naturalne są legalne, regulowane i szanowane.
1: Ależ oczywiście tak. No, przykładem, moim zdaniem, jednym z najbardziej wybitnych jest na przykład Ministerstwo Jogi i Ajurwedy w Indiach. Ale wróćmy do rynku europejskiego.
0: Tak.
1: Nie trzeba daleko się zastanawiać, bo kraje ościenne wokół nas mają medycynę naturalną wpisaną w pełne prawa pacjenta. Pacjent może wybierać sposób terapii, w którym chce się poddać. Mało tego, w wielu krajach te terapie są refundowane. Natomiast no, Polska zdaje się, że startuje tutaj do głębokiego średniowiecza i wydaje się, że ma być to przede wszystkim narzędzie zwalczania konkurencji. Ma być to narzędzie, które będzie zakładało kaganiec tym, którzy używają niewygodnych zwrotów, niewygodnych formuł, które uderzają w przemysł farmaceutyczny. Tak mi się wydaje, że cel i idea projektu tej ustawy był rzeczywiście szczytny, natomiast wykonanie niestety pozostawia bardzo dużo do życzenia, ze świadomością, że ofiarami będą ci, którzy naprawdę na to nie zasłużyli, a którzy istotnie wspierają funkcjonowanie polskiego systemu zdrowia. Jeszcze raz powtórzę, my nigdy nie mówiliśmy o tym, że zielarze czy terapeuci naturalni będą leczyć. Absolutnie nie. Natomiast my się świetnie sprawdzamy w profilaktyce, w rehabilitacji, we wspieraniu działań lekarzy i farmaceutów. My naprawdę nie mamy ochoty z nimi rywalizować, natomiast jest miejsce, w którym naprawdę wszyscy się razem pomieścimy. tylko trzeba rozmawiać.
0: Dokładnie, czyli Polska idzie w zupełnie przeciwnym kierunku do tego, co mamy w krajach ościennych.
1: No, szczerze mówiąc, ta sugerowana ustawa stoi w sprzeczności z niektórymi przepisami również Unii Europejskiej. Mhm. A więc zastanawiamy się, jak to zostanie ominięte, jak to zostanie wyprowadzone. Kolejna rzecz, którą ja widzę jako bardzo niebezpieczną w tej sytuacji, to powstanie naprawdę szarej strefy. Bo w chwili obecnej mamy szkoły, mamy studia, mamy kursy, które dają wiedzę, kompetencje, kwalifikacje do pracy w tym zakresach, czyli w zakresie medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, naturoterapii i tak dalej. W momencie, kiedy wszystko to sprowadzimy do podziemia, naprawdę powstaną całe rzesze ludzi, których nie będziemy w stanie w żaden sposób zweryfikować, sprawdzić. To będzie groźne dla pacjenta. Kolejna rzecz, powstanie tak zwana turystyka zielarska. No bo skoro ościennych
0: wolno
1: można prowadzić te zabiegi, to za moment kapitał polski zacznie zakładać działalności za granicami Polski i tam będzie przyjmował pacjentów. To naprawdę o to chodzi, żebyśmy po pierwsze pozbawili miejsc pracy tysiące osób, a po drugie, żeby nasze podatki i nasze środki finansowe przebiegły za granicę i to wcale niekoniecznie tak daleką, bo już słyszę od wielu osób, że zakładają gabinety, zakładają swoje działalności w Czechach.
0: A co z plantatorami na przykład, albo z ogólnie pojętą agroturystyką, plantatorzy, ale też i producenci ziół i przypraw?
1: Ja myślę, że te branże już od jakiegoś czasu są dość mocno dotykane ze względu na zmniejszoną ilość informacji, które mogą na ziołach umieszczać. Póki co nadal ta wiedza zielarska i fitoterapeutyczna jest przekazywana, a co za tym idzie, są odbiorcy na produkty zielarskie. Trudno jest się spodziewać, że Lex Szarlatan, który wykosi w sposób pełzający wiedzę zielarską, nie odbije się na plantatorach, na firmach produkujących, na sklepach zielarsko-medycznych, na całym obrocie. Przecież jeżeli pacjent nie będzie miał świadomości, do czego służy rumianek, mięta czy cała reszta, on po prostu przestanie z tego korzystać.
0: Dokładnie.
1: Być może nie dotknie tego w pierwszym momencie. Natomiast to jest właśnie takie pełzające wygaszanie zielarstwa. No jeżeli o to chodzi, to jest to bardzo dobra metoda na rzeczywiście zniszczenie tradycji, kultury i tego, czym Polska stoi w Europie. Bo proszę pamiętać, że my jesteśmy liderami, jeśli chodzi o produkcję, uprawę roślin leczniczych. Może się okazać, że teraz będziemy, przepraszam, ale takim zaściankiem, w którym to zioła się tylko uprawia i wywozi za granicę, bo my z tego dobrodziejstwa korzystać już nie będziemy.
0: Mamy pytanie od słuchacza też. Co mogą zrobić w tym przypadku pacjenci również? Czy mogą jakoś pomóc, czy czekać biernie na to, co będzie się działo?
1: Absolutnie nie. My prosimy o jak najszersze działania. Na stronie petycje online są przygotowane przynajmniej 3 różne petycje. Jedna brzmi murem za naturą, druga w obronie medycyny komplementarnej i naturalnej, trzecia stop Lex Szarlatan. Każdą z tych petycji można podpisywać. Można przyłączyć się również do informacji i do marszu, który będzie zorganizowany w Warszawie 6 czerwca. Ale przede wszystkim, bo co jest zatrważające, decydenci nie mają zielonego pojęcia o tej ustawie. Problem jest bardzo istotny dla naszego środowiska, dla pacjentów, ale jak się okazuje, jak rozmawiamy z wieloma posłami, oni nie mają świadomości tego problemu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy, kto nas słucha, każdy, kto korzysta z medycyny naturalnej, z ziołolecznictwa i tak dalej, jeżeli ma taką możliwość, to przekazywał takie zapytania i informacje o Lex Szarlatan do władz, do decydentów w swoim terenie. My musimy tym razem zacząć działać oddolnie, dlatego że pamiętajmy, konsultacje społeczne trwały do 17 lipca zeszłego roku. Ponad 4000 uwag zostało zgłoszonych, z czego do 13 maja, kiedy został ten projekt przyjęty, wstępnie oczywiście przyjęty do dalszego procedowania, zasadniczo 90% tych uwag nie zostało w ogóle uwzględnionych. Tak? Czyli mówiąc krótko, ten nasz sprzeciw społeczny był za mało widoczny. My ten temat musimy nagłaśniać, musimy o tym mówić bardzo wyraźnie i dokładnie. Proszę pamiętać, że pod Lex Szarlatan podpadają wszystkie osoby, które nie mają zawodu medycznego, a zajmują się na przykład ziołolecznictwem. Patrz, babcia jak dawała nalewkę z orzecha na ból brzucha albo
0: już
1: parzyła miętkę.
0: Szarlatanem.
1: W chwili obecnej też. Mało tego, spodziewam się, że działania konkurencyjne, jeżeli mamy niewygodną konkurencję, na przykład świetnie prosperującą agroturystykę, która gdzieś tam oferuje warsztaty zielarskie albo stosuje zioła, no to będzie świetnym celem nieuczciwej konkurencji, która wystarczy, że złoży donos. No i w tym momencie Rzecznik Praw Pacjenta może podjąć takie, a nie inne działania. To będzie dotyczyło również firm zielarskich, to będzie dotyczyło ośrodków kształcenia. To daje olbrzymie narzędzia do uszkodzenia całego środowiska zielarskiego, a potem latami dochodzimy do sprawiedliwości. Tylko kogo na to stać?
0: Czyli co? Apelujemy o jedność też całego środowiska, Państwu, ale też apelujemy o to do słuchaczy, żeby uruchomili polityków swoich, których kiedyś wybierali nie tak dawno. Niebawem kolejne wybory i politycy będą chcieli mieć głosy, więc może coś w końcu zrobią dla nas, tak?
1: Ważne, żebyśmy próbowali chociaż dotrzeć z tą informacją do szeroko pojętego środowiska. To nie jest tak, że mnie ten problem nie dotyczy. Dzisiaj się świetnie czuję i nie potrzebuję. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy wprowadzamy zakaz dokonywania świadomego wyboru, jakim terapią chcę być poddawany, w jaki sposób mam dbać o swoje samopoczucie, to jest odbieranie również prawa do samodzielnych, suwerennych decyzji o nas i o naszym funkcjonowaniu. Proszę sobie też wyobrazić drugą sytuację. Kiedy w chwili obecnej lekarz-pediatra odsyła mamusię z dzieckiem z kolką do sklepu zielarsko-medycznego po zioła, na przykład po herbatkę koperkowo-rumiankową.
0: Tak.
1: No, jeżeli weźmiemy pod uwagę słowa rzecznika praw pacjenta, że to już jest problem, jeśli ktoś sugeruje te właściwości lecznicze, no to co ta matka z tym małym dzieckiem ma zrobić? Pędzić na SOR w te wielogodzinne kolejki? Kwestia medycyny naturalnej to nie jest rzecz, która dzisiaj mnie nie dotyczy, bo badania pokazują, że naprawdę prawie 50% osób w społeczeństwie polskim korzystało w różny sposób z medycyny naturalnej. Nie mówiąc o tym, że jest to nasza tradycja i kultura ludowa, na którą niejednokrotnie nawet nie zwracamy uwagi, bo to po prostu z nami było od zawsze.
0: Tak.
1: No, ale teraz może być to dobre narzędzie do tego, żeby ludzi karać, zastraszać. Przerażająca sytuacja.
0: Bardzo dziękujemy dzisiaj za rozmowę, za te wszystkie informacje, które pani za naszym pośrednictwem przekazała słuchaczom. Temat jest poważny, emocje też duże, a konsekwencje mogą dotyczyć setek tysięcy osób, terapeutów, no i pacjentów też przede wszystkim, bo to też jest najważniejsza rzecz tutaj, że to my korzystamy z tego, z tej waszej wiedzy, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Ja na koniec tylko jeszcze raz podkreślę. Nam absolutnie nie chodzi o to, żeby nie dochodzić sprawiedliwości, żeby nie chronić pacjentów przed niewłaściwą informacją czy przed oszustwami. Natomiast nie można do jednego wora wrzucać wszystkich, którzy działają legalnie, którzy od dziesięcioleci płacą podatki, prowadzą swoje działalności i dzień w dzień pomagają pacjentom w ich funkcjonowaniu. Tego nie wolno zrobić. Zadbajmy o te szczegóły. To jest podstawa do dalszej dyskusji. Oczywiście, jeżeli ta dyskusja w ogóle będzie mogła istnieć. I na to bardzo liczymy, że ktoś tego naszego środowiska zielarskiego, naturopatycznego zechce posłuchać. Gdzieś ten głos rozsądku, mam nadzieję, zostanie usłyszany.
0: Miejmy taką nadzieję, wierzymy w to również. Zachęcamy Państwa do śledzenia dalszych informacji i pozostania z Radiem Kuropatwa. Pani Jono, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Witam Państwa serdecznie i od razu przechodzę do pytań. Łukasz, co dzisiaj przygotujemy?
1: Coraz cieplej, więc zrobimy sałatkę. Sałatkę z pieczy indyka. Mm-hmm. Do tego będą szparagi, pieczona gruszka, sałata rukola, a na to wszystko będzie sos świeżych malin.
0: O,
1: z octem balsamicznym.
0: Super, no.
1: Dobrze?
0: Brzmi rewelacyjnie, tak. Także im cieplej, tym mniej chce nam się jeść takich gorących potraw, rozgrzewających zup, tak jak w zimie. Tylko właśnie dużo lżejsze, ale też takie, które nas nasycą i odżywią. Więc dodamy indyka. Jak wiedzą Państwo, Hildegarda Drób poleca, natomiast o indyku nie pisze. Natomiast poleca nam kurę, kurczaka.
1: Można zastąpić śmiało pierwszą kurę.
0: Oczywiście. Też myślę, że indyki, chociaż już teraz też w tych hodowlach są uprawiane, chciałam powiedzieć, hodowane. Więc mięsko jak zwykle w solance oczyszczamy, aby było dla nas lepiej strawne, bez tych wszystkich, bez tego bogactwa, które niesie ze sobą.
1: Ale możemy smażyć bez tłuszczu i tu też będziemy smażyć bez tłuszczu. Lekko rozgrzewamy patelnię naszą. Mamy zamarynowane mięsko. Ja bym jeszcze odrobinę cynamonu poprosił.
0: Cynamonu, o!
1: Tak, dasz posyp, dasz radę?
0: Dam, ale jak mi wychluśnie się, może na rękę.
1: Na rękę, daj mi,
0: Jeszcze?
1: Jeszcze trochę, dobra.
0: Dobra.
1: Tu będzie sos z goździkami, z malinami, z octem balsamicznym, więc odrobinę tego cynamonu jak najbardziej
0: pasuje.
1: Do tej potrawy będzie pasował, tak? Mm-hmm. Czekamy jeszcze chwilę, żeby nam się patelnia... Ale nie zakrywiesz. Piątki nie przybije.
0: Dobra,
1: nie?
0: Dobra.
1: Wiesz?
0: Układamy. Sucha patelnia, układamy.
1: Jest to, o co chodzi, że zaczęła nam skwierczeć.
0: Tak, czyli mięsko mamy oczyszczone z tych wszystkich niezbędnych składników środowiskowych. Dodaliśmy przyprawy. Jakie przyprawy? Oprócz cynamonu...
1: Odrobinę kary daliśmy teraz.
0: Odrobinę kary.
1: Tutaj mamy przygotowane szparagi. Szparagi zielone.
0: Super.
1: Białe też są super, a niektórzy mówią, że zielone to nie szparagi. Ale my mamy zielone szparagi, które po prostu razem z tym indykiem będziemy piekli sobie. Robimy takie danie na jednej patelni, nie?
0: Rewelacja.
1: Czyli mało sprzętu, a szybko można ogarnąć. Zielony szparag nadaje się na surowo do jedzenia. On jest łatwiejszy w przygotowaniu niż biały, więc spokojnie nam dojdzie na tej patelni, lekko nam się przypiecze. Nie?
0: Tak, świetnie u Hildegardy, jednak go obrobimy termicznie.
1: Mamy indyczka, indyk zacznie puszczać swoje soki, w tym wszystkim będą nam się robiły
0: te szparagi,
1: czyli
0: w dalszym ciągu na suchej patelni.
1: Cały czas.
0: Gruszka na surowo u Hildegardy nie, to pewnie część z Państwa już wie. Natomiast w formie właśnie takiej ugotowanej czy pieczonej jak najbardziej. Ci, którzy interesują się świętą Hildegardą i już troszkę mają doświadczenia z jej przyprawami, to wiedzą, że to jest jeden ze składników takiej mieszanki na jelita, która też poprawia tą florę właśnie saprofityczną w jelitach. A jelita, jak wiemy, to nasza odporność, nasze zdrowie, bo jak jemy gruszkę, to tam są takie komórki kamienne, tak, które poprawiają perystaltykę. Ale są już nawet badania, że ona działa w formie ugotowanej przeciwgrzybiczo. A my z grzybkami mamy problemy, bo karmimy je cukrem, nadmiarem cukru w naszej współczesnej diecie.
1: Tyle ja się już dowiedziałem w tym jednym odcinku.
0: Mamy tutaj rukolę. Ona jest bardziej chyba z kapustowatych, z tego co ja pamiętam, niż to nie jest taka tradycyjna sałata, którą Hildegarda docenia. Ale w takiej formie myślę, że spokojnie
1: na surowo
0: by nam tu
1: na surowo jej nie podamy, oczywiście ją zamacerujemy.
0: Gruszkę też sobie tutaj pięknie
1: przerzucimy.
0: Opiekamy, obsmażamy, chyba tak powinnam powiedzieć, super.
1: W sumie to jest taka opiekana, nie? Bo ona tam bez tłuszczu, bez niczego, więc na spokojnie jest robiona. Szparagi nam dochodzą.
0: W życiu bym nie pomyślała, zawsze wodę leję do szparagów, a nie tak.
1: Ale one się przypieką. Na grilla jak położysz, też ci się zrobią.
0: No
1: nie? Nie kładziesz ich tam zblanszowanych, bo jakbyśmy położyli zblanszowane, czyli podgotowane, to się rozciapczą, czyli rozgotują.
0: No tak,
1: a my chcemy, żeby one były jak najbardziej
0: To też jest sztuka, żeby mięso zrobić takie soczyste, a z kolei nie surowe, prawda?
1: No tak, indyk jest też specyficzny, tak? Mm-hmm. Nie wolno go przepiec, bo wtedy będzie suchy. Totalnie suchy. Nie? Mm-hmm. Tego trzeba powoli, nie śpieszyć się.
0: Pilnować.
1: Na wolnym ogniu i on sobie nam dojdzie, nie? To są maliny, ale to zrobimy, jak ściągniemy wszystko z patelni, wtedy zrobimy sos.
0: Ale
1: to na sam koniec będzie.
0: Na sam koniec, no rewelacja. Tak, maliny też Hildegarda bardzo docenia. Maliny, jeżyny, bardzo fajny owoc. Można robić właśnie sos, można dodawać, upiększać, pokolorowy, ale też służy nam do tego, żeby wspomagać apetyt. Osoby, które właśnie mają zaburzony apetyt, właśnie to malina będzie ten apetyt pobudzać, będzie poprawiać soki żołądkowe. To myślę, że też fajnie dla takich dzieciaków, które mają problemy właśnie, żeby je zachęcić do jedzenia, właśnie takich zdrowych pokarmów, a nie bułeczek słodkich i batoników, to malinka jak najbardziej syci oko, syci ciało, też w sezonie zimowym na infekcje wirusowe, taki syrop czy napój malinowy na zimę w chorobach gorączkowych, wirusowych, połączony z galgantem, też świetnie się będzie sprawdzał.
1: Mówi, więc... że galgant do maliny będzie dobry, to proszę naszykuj.
0: No dobrze, już szukamy. No. Gotowy.
1: Tu mamy jeszcze miks orzechów, posypiemy to wszystko jeszcze orzechami.
0: Orzechami, rewelacja, czyli mikro, makro elementy właśnie, to jest to, czego nam potrzeba. I one pozyskiwane z jedzenia, a nie z suplementów, tabletek, pigułek, najlepiej będą nam służyły. Ta biodostępność będzie zdecydowanie lepsza. Zresztą szparak też jest bardzo ciekawy, bo on działa i diuretycznie. Szparak też już, al dente, świetny.
1: Możemy ściągać.
0: Będzie działał diuretycznie, właśnie proces defekacji wzmacniał. Będzie też na nadciśnienie nam służył, bo zawiera świetną proporcję jonów potasu do sodu. A z tym mamy problem i to mamy zaburzone. Właśnie często, aby obniżyć ciśnienie, które nam się tak troszkę chwieje i skacze, wystarczy dołożyć potasu, magnezu.
1: To dla mnie.
0: Uregulujemy. Widzisz?
1: To wszystko jest dla mnie.
0: To nasze nadciśnienie. Oczywiście jak jest większy, dłużej trwający kłopot, no to trzeba już tutaj skonsultować się z lekarzem, ale spróbujmy uzupełnić te pierwiastki, powinno być lepiej.
1: Mhm. Pierś już jest prawie gotowa, jeszcze tylko z tej strony odrobinę potrzebuje, bo tutaj już nam jakby doszła.
0: Aha. Tak, a tutaj tam gdzie grubiej,
1: tak, o to, tak, jeszcze to jeszcze potrzebuje. Tutaj odrobinę, nie?
0: Tak jest.
1: To są podwaliny pod naszą sałatkę,
0: pod
1: tak?
0: Naszą,
1: a teraz obiecałem, że będzie sos z malin, więc świeże malinki, masełko.
0: Powiedz, czy dla osób, które mają problemy z nietolerancją nabiału, kazeiny najczęściej, ale laktozy też, czy mogą sobie użyć masło klarowane i będzie też dobrze smakować?
1: Będzie tak samo dobrze smakować, tylko nie zrobi się taka emulsja, jak my teraz chcemy tu zrobić, ponieważ dodając odrobinę octu balsamicznego do tego masełka,
0: ale
1: zrobiła
0: połączenie.
1: Nam się idealna emulsja.
0: Ale
1: cudnie
0: pachnie.
1: Do tego goździk, galgant, o którym wspomniałaś.
0: Tak, galgant z malinami, świetna kompozycja.
1: Troszeczkę to podostrzymy. Ja sałatę muszę zamacerować. Doprawię odrobiną oliwy z pestek dyni.
0: Cytrynką można skropić i to już będzie, wiesz. Musimy oczywiście, proszę Państwa, wtedy poczekać 15 minut, aż ten właśnie ocet czy cytrynka nam...
1: Dodamy balsamicznego jeszcze odrobinę.
0: Tak, o właśnie, żeby już nie mieszać. I super. Wtedy nam te soki raniące, o których Hildegarda mówi, się zniwelują.
1: Tak. Widzisz? Nieprzepieczony, tak. Soczysty.
0: Pięknie.
1: Powoli. Jedna z ważniejszych cech kucharza to jest cierpliwość.
0: Tak.
1: Mi czasami jej brakuje.
0: Ale proszę zobaczyć, można powiedzieć, że mamy taką dietę rozdzielną, prawda? Czyli mamy mięsko w połączeniu właśnie z warzywami i z owocami, a nie z właśnie jakimiś kaszami, ziemniakami. I to naprawdę jest świetny posiłek. Jeszcze do tego maliny.
1: Sosik malinowy.

0: Proces enzymatyczny zaczął się w mojej jamie ustnej na pewno.
1: Sprażone orzechy włoskie, to wszystko dla Hildegardy, tak?
0: I o to chodzi.
1: I odrobina świeżego pieprzu na wierzch.
0: Ja już jestem przygotowana do próbowania.
1: Próbuj.
0: No to lecimy.
1: Możesz taki... oddzielnie i razem.
0: No właśnie, ale taki kawał tu jest, ale sobie zamoczę w tym. No.
1: To ja wykorzystam swój.
0: Rewelacja.
1: Gruszeczka. Idealna.
0: Idealna. Szparag. Mięciutkie, soczyste.
1: Perfekcyjnie. Indyczek. Rewelacja.
0: Chyba ja też tu szparaga ci ukradnę. Chrupiące, super.
1: Malinki trochę kwaśne, ale gruszka słodka, więc się zbalansuje.
0: Połączy się.
1: Tak
0: świetnie.
1: Jest. Zapraszamy.
0: To cóż, zapraszamy.
1: Spróbujcie zrobić to w domu.
0: Czy wasze danie będzie też takie smaczne?
1: Na pewno będzie lepsze.

A na zegarach już godzina 8, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Tak, sytuacja w pogodzie nieco się zmienia, to dość dynamicznie. Po ostatnich zmianach w stosunkowo cienkiej warstwie przyziemnej oraz swobodnej troposferze stopniowo wchodzimy w zasięg strefowej cyrkulacji atlantyckiej sprzyjającej napływowi umiarkowanie ciepłego i umiarkowanego polarnego powietrza morskiego. To efekt stopniowego ustępowania nad Europą wschodniego wyżu kontynentalnego, który lokuje się nad Rosją południową w rejonie Kaukazu, a wałem wyżowym sięgającym przez morze, aż po morze Barentsa z ciśnieniem około 1015 hektopaskali. Natomiast w umiarkowanych szerokościach geograficznych z powodzeniem lokują się niewielkie ośrodki niżowe na zachód od Wysp Brytyjskich, drugi w rejonie południowej Grenlandii, a na styku wód Morza Norweskiego i Morza Północnego lokuje się kolejny. To od niego na pogranicze Danii i Niemiec, a dalej w kierunku południowym i południowo-zachodnim przez Morze Liguryjskie po Baleary lokuje się front chłodny, a przed nim lokuje się linia zbieżności w polu wiatru, mniej więcej od Berlina po północny Atlantyk, Adriatyk przez Włochy, Morze Tyreńskie po Tunezję w Afryce. Taka sytuacja jest złożona, ponieważ od Ukrainy w kierunku północno-zachodnim po Pomorze Gdańskie rozpościera się bezopadowa strefa wczorajszego frontu związanego z niżem znad Bałkanów Wschodnich. W tej sytuacji barycznej od zachodu nasuwać się będzie wspomniana strefa frontowa z aktywnymi opadami o charakterze przelotnym i bardzo intensywne w godzinach popołudniowych, głównie na Śląsku Opolskim, opady deszczu. Już od godzin popołudniowych także spodziewane są wiosenne burze z gradem, przeważnie izolowane, a lokalnie utrzymujące się także w pierwszej połowie nocy z wyraźną tendencją do słabnięcia i zanikania. Mniej więcej w drugiej połowie dnia znad Ukrainy w rejon Roztocza z przyległościami także spodziewane są intensywne opady deszczu przelotnego oraz gwałtowne burze wiosenne. Niewykluczone są także opady gradu. Tym zjawiskom konwekcyjnym z powodzeniem wzmacniać będzie porywisty wiatr. W porywach może osiągać 80 km lokalnie, mający siłę destrukcyjną. Przed frontem zawiewający z sektora wschodniego, a za frontem od zachodu temperatura zróżnicowana, przeważnie

od 23 do 25 stopni. Nocą zjawiska będą stopniowo słabły i zanikały, także osłabnie wiatr, ale frontowe opady deszczu utrzymują się przez całą dobę i obejmą także dzielnice środkowe. Na przełomie nocy i dnia spodziewane są na rubieży Pomorze Gdańskie na północy, po Małopolskę na południu kraju. Zanikać będą zjawiska konwekcyjne w rejonie Roztocza. Jutro kontynuowany będzie proces wymiany mas powietrza. Dzisiaj jeszcze to ciepłe. Przez przesuwanie się zjawisk frontowych nad dzielnice wschodnie burze będą występowały, ale tylko na południowym wschodzie. W godzinach popołudniowych, a zwłaszcza bliżej nocy, spodziewane są następne frontowe opady deszczu nasuwające się od zachodu. To efekt wspomnianej adwencji, czyli napływu powietrza polarnego o cechach morskich. Tyle komentarza pogodowego, a już za chwilkę cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Serdecznie zapraszam.

0: są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
2: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą takie rzeczy jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy dostosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych A, D, E i K to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos vinaigre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i ulubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
3: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
2: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
3: Ile minut wtedy moczymy?
2: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na temat technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
3: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
2: no to już jest gorzej.
3: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
2: Tak, po prostu bezpieczniemy, wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mm-hmm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. Tak, a są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. Mhm. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w tej sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie po w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8 może procent alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamble, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
3: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
2: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, że ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, Wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych. Jak również innych witamin i taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
3: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
2: No tak, tak samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił, on mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu. Ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał, odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy, bo on się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. i mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj karki. To była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takiej grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa, miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja, jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego, około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu, no, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie, a u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać, kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
3: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
2: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
3: I ma mieć energię.
2: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Mhm. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
3: Mhm. Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Spokojne Radio Kuropatwa FM. Minęła dziewiąta. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Złowieś Małej okolicy 19,2 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 17 stopni. Przypomnę jeszcze Państwu, słońce wzeszło o 4,25, to dane astronomiczne też dla Złej Wsi Małej, a zajdzie 5 minut po godzinie 21. Godzinę temu najcieplej było w Łebie, tym razem 20,6 stopnia, najchłodniej w Rzeszowie 13 stopni. A dzisiaj ostrzeżenie przed burzami w pasie Polski centralnej. Tutaj od Koszalina przez Poznań, dalej na południe kraju, wszędzie mogą wystąpić burze. Pierwszy stopień wydał IMGW, a jak będzie konkretnie, o tym oczywiście będziemy Państwa jeszcze informować. W dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju, przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, do 20-25 nawet na przeważającym obszarze kraju, a na południu nawet 27. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru lokalnie do 90 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę kolejna audycja przygotowana dla Państwa. Zapraszam.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj ponownie naszym gościem pan dr Norbert Szaluś, zajmujący się pacjentami onkologicznymi, ale też w swoich terapiach próbuje i testuje produkty z rekomendacji świętej Hildegardy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o orkiszu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ziołach, przyprawach, takich można powiedzieć bestsellerach, gwiazdach, które święta Hildegarda praktycznie zaleca człowiekowi do codziennej diety. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie o bertramie, galgancie, piołunie, czyli nalewce piołunowej, którą święta Hildegarda zaleca dla każdego człowieka w takim cyklu od maja do października, aby zabezpieczyć się, czyli profilaktycznie, przed różnymi chorobami, infekcjami, które mogą nas dotykać. Także dzisiaj chciałabym właśnie zadać panu doktorowi pytanie właśnie, co o ziołach? Czy one są potrzebne? Czy pomagają nam trawić? Czy to jest zbytek szczęścia? Coraz mniej lekarze, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że lekarze akademicki w zasadzie nie stosują ziół, natomiast lekarze, którzy zajmują się medycyną naturalną, zachęcają do stosowania tych ziół. Czy one rzeczywiście coś dają, czy jako przyprawy, czy jako środki samodzielne w różnych terapiach, czy właśnie ten bertram, galgant hildegardiański, czy piołun, jest sens stosować?
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Eliu. Jeszcze może ja powiem ogólnie od swojej praktyki tych pacjentów onkologicznych, w jakich aspekcie stosuję, bo zapewne Państwo znajdziecie moje gdzieś tam wykłady na różne tematy. Natomiast jeżeli mówimy o Hildegardzie, fakt faktem, że coraz częściej stosuję, powiem jakie i te przyprawy faktycznie. Jeżeli mówimy, to powinniśmy powiedzieć cztery, czyli dwie nalewki, dwie przyprawy, ale wiemy, że te dwie przyprawy również mają tabletki, bo to jest dosyć też ważne i proszę to wziąć pod uwagę. Na przykład mając pacjentów onkologicznych, myślę, że w wielu rodzinach jest ten problem, czy stosować, czy nie stosować. Oczywiście, no ja muszę powiedzieć, że stosować, ale powiem Państwu, dlaczego lekarze mówią, żeby nie stosować. Po pierwsze...
1: Szczególnie łączyć w terapiach onkologicznych.
2: No, z jednej prostej przyczyny. Ja kończyłem studia dosyć dawno temu. No, mieliśmy dosyć szeroką fitoterapię w Wojskowej Akademii Medycznej. No, i natomiast okazuje się, że obecnie na studiach medycznych nie ma fitoterapii. No to moje pytanie, no skąd ci lekarze mają...
1: To wiedzieć.
2: Mają wiedzieć. No, czym innym jest to, że dając leczenie dosyć trudne dla pacjentów, mówimy, dobrze, nie idzie to leczenie pod względem, znaczy terapeutycznie, że tak powiem kolokwialnie, idzie, ale mamy problemy na przykład ze szpikiem kostnym, z osłabieniem, z apetytem, no to jak sam organizm dojdzie do siebie, to wtedy damy. No i tutaj, mając pacjentów, a bardzo często, jak wiemy, no, skarżą się, no, tak jak następnie będzie, na brak apetytu, no to ja nie będę tych omawiał, tylko powiem o wichtosanie i powiem o nalewce piołunowej. Wiemy, że wichtosan to głównie rzęsa wodna i jak Państwo wiecie, że święta Hildegarda rzeczywiście opisuje to w stosowaniu do różnych guzów, bo przecież jeszcze nie było histopatologii, nie wiedzieliśmy, że to są guzy typu nowotworowego, aczkolwiek wiele osób tam mówi o tym, że już... No ale wiem, że to była zupełnie inna osoba, doktor Kościoła, także to pewne rzeczy musi wziąć pod uwagę, że mogła wiedzieć i najprawdopodobniej wiedziała. Ale jeżeli mówi wichtosanie, no to wiemy, że to jest rzęsa wodna. I cóż takiego jest w tej rzęsie wodnej? No, przerabiając analitycznie, no wiemy, że ma bardzo wysoką zawartość aminokwasów. I to aminokwasów tak zwanych egzogennych i endogennych, czyli egzogennych, tych, których nie możemy dostarczyć. Czyli mamy tak, osobę z osłabionym przewodem pokarmowym po chemioterapii, z dysbakteriozą. No jeżeli mu damy różne leczenie, to możemy się diety typu wysokobiałkowej, wiemy, że możemy się spodziewać no, różnej wchłanialności, tak? Aczkolwiek wiadomo, że trzeba to zalecać. Natomiast wiemy, że jeżeli mamy nalewkę typu wichtosan, no mamy rzęsę, w której jest bardzo wysoki poziom tych aminokwasów egzogennych, czyli których nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie, no to już wchodzi nam ten, mówi, bardzo fajnie rozdrobniony, wysokiej jakości i wysokiej przyswajalności, tak? Bo jeszcze mamy miód i wermut. Pacjenci pytają, no, że nieraz na alkoholu, ale szczerze powiem, że im to smakuje, bo mają zaburzony smak. Ja mówię, no kiedyś nie było konserwantów. Konserwantami były przede wszystkim wino i miód. I tak. to się stosowało. Czyli jeżeli weźmiemy ten aspekt, jeżeli chodzi o rzęsę wodną, aminokwasowy, czyli łatwo przyswajalne białko w postaci płynnej, to już jest jedna wartość. Dwa, bardzo wysokie ma zawartość albumin. Albuminy są produkowane przez wątrobę. Wiele osób traci w trakcie leczenia terapeutycznego ten poziom albumin, co łączy się z obrzekami. Oczywiście to nie jest jakieś wysokie ilości, ale zawsze są, że tak powiem, uzupełniane. Kolejną rzeczą jest to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, daleko wschodniej, gdzie jest wykorzystywana rzęsa wodna, wykorzystuje się również do tak zwanej detoksyfikacji. To jest tam szeroko stosowane przy różnych chorobach artretycznych. Możemy to wiązać z tym, że jednak pewne toksyny przewodu pokarmowego ta rzęsa wodna będzie nam wiązała. Oczywiście skład jest bogaty i Państwo sobie tam, że tak powiem, przeanalizujecie, ale jeżeli mówimy, bo głównie się opieramy na tej rzęsie wodnej, to wiemy, że mamy aspekt odżywczy, co przy orkiszu w wcześniejszym odcinku mówiliśmy, plus ten aspekt działania odżywczego. Natomiast ciekawa rzecz, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Czyli wiemy, że po różnym leczeniu onkologicznym różnego typu, jako Państwo to sobie weźmiecie pod uwagę radiochemioterapię, no i teraz musimy powiedzieć o tej immunoterapii, to jednak te problemy z przewodem pokarmowym występują, czyli słaba wchłanialność, dysbakterioza, zmiana flory jelitowej. Ja to widzę u pacjentów, poprawę w tej funkcjonalności, ale jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz. Poprawa parametrów morfologii krwi. Tak? Czyli mamy na przykład pacjenta i mówię, dobrze, no jest, widzimy, że tu jest taki poziom dosyć graniczny, nie wiemy, czy będzie ta chemioterapia, a chcemy, no tak powiem, dać coś, że pacjent mówi, no czuję smak, to jest dobre i jeszcze mam wartościowo. No to jest dla mnie ten wichtozan rzeczywiście świetnym preparatem, którym douzupełniam, i ta morfologia się powiem, którym douzupełniam piołunem. No i o piołunie to można mówić tutaj dosyć dużo.
1: Ma bogatą literaturę piołun
2: tak,
1: sam.
2: Tak. No, ten, że tak powiem, boom na piołun się zaczął w 2015 roku po zdobyciu Nagrody Nobla odnośnie artemizyniny, jeżeli chodzi o jako lek zmieniający właściwie dogmat leczenia malarii. No, ale ja jeden z preparatów pochodnych artemizyniny stosuję w formie dożylnej, nie będę tutaj o nim mówił, ale dosyć trudno było ostatnimi czasy zdobyć produkty, jeżeli chodzi o piołun w formie doustnej, można powiedzieć. Ja pacjentom mówię, kiedyś ten piołun wszędzie rósł, teraz już go praktycznie
1: nie ma. Tak, właśnie, to jest
2: praktycznie
1: ciekawe,
2: nie ma. Tak, zdecydowanie tak, ale mówiąc odnośnie piołun, dla mnie z punktu widzenia też takiego onkologicznego, bardzo ciekawą funkcją jest to, że Państwo wiecie, że działa przeciw robaczom, my to wiemy, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo.
1: To najczęściej się wskazuje.
2: Poprawa apetytu, bo poprawia te funkcje trawienia, na przykład tak zwanego, jak my to mówimy, głowowego, przepraszam za to słowo, ale jeżeli potrzymamy w ustach, to zaczyna, że tak powiem, przez taki odruch, że tak powiem, gardłowo-żołądkowy, zaczyna się lepsze trawienie. Czyli dla tych pacjentów już jest kolejna wartość. Ale ma świetne działanie ochronne również na wątrobę. Tak? Bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale ma działanie ochronne na błony erytrocytów, czyli płyt czerwonych krwinek krwi. Czyli pod wpływem chemioterapii jest prawdopodobieństwo, że one się będą mniej rozpadały. Oczywiście ma sam aspekt przeciwnowotworowy, bo jest zbadany i to jest wiele związków tujonowych, działa. Tak jak przed wejściem rozmawialiśmy, że ja przerwałem liczenie związków w artemizynie, czyli w bylicy pioł naszej, dlatego na 167 związku, a tam jeszcze była dosyć długa lista. Ale wracam do tego, który mnie rzeczywiście z punktu widzenia tego immunologicznego ujął, to jest właśnie wzrost aktywności i produkcji tak zwanej interleukiny 12. Cóż to jest? To jest taki związek wydzielany przez tak zwane komórki dendrytyczne, kolejne komórki, które troszeczkę tutaj wspomnę, bo w poprzednim odcinku były te naturalne killery, teraz mamy dendrytyczne, czyli drugie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe i przez piołun okazuje się, że taka grupa limfocytów kieruje się w kierunku tak zwanym TH1, a te TH1 limfocyty, nie będziemy ich omawiać, odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i wyrównanie autoimmunologii. Również jest opisywane, że że te wyciągi na przykład alkoholowe stabilizują poziom aspatów, alatów, czyli kolejny aspekt stosowania na przykład przy leczeniu onkologicznym, że te enzymy wątrobowe będą na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli chodzi o artemizynę i jej pochodne z różnych części świata, wiemy, że coraz częściej się bada w połączeniu z leczeniem onkologicznym. Mhm. Bo cóż tam zaobserwowano? Na przykład uwrażliwienie komórek nowotworowych na poszczególne chemioterapeutyki. To jest niebagatelna rzecz, tak? Że wiemy, że coś działa, mhm. ale jak dodamy to zaczyna mocniej zdecydowanie tutaj
1: czyli poprawia
2: działać.
1: Skuteczność też tradycyjnego takiego.
2: Według mojego dosyć, że tak powiem, chyba jakiegoś tam doświadczenia, zdecydowanie tak. No i daje siłę tym pacjentom, bo w tradycyjnej, dalekiej medycynie to się opisuje, to święta Hildegard opisuje, że daje siłę. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Że daje siłę. No, między innymi poprzez poprawę tego trawienia, bo i działa się też przeciwrzodowo. To możemy te dwie nalewki śmiało mogę rekomendować, jeżeli chodzi o każde leczenie onkologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o tych o przyprawach, z punktu widzenia na przykład onkologicznego ciekawy jest Galgant, bo w badaniu na modelu zwierzęcym byłyby takie obserwacje, że działa na przykład przeciwwymiotnie.
1: O, proszę.
2: Tak. Osoby, które na przykład mają bielactwo nabyte. Mhm. Tak? To już nie z onkologii, ale z innych dziedzin, które to już jest dosyć dla niektórych osób. No wiadomo, że jest
1: spektrum.
2: Dosyć tak, szerokie spektrum. Ale miejscowo również działa przeciwbólowa. Ale ciekawą jest też rzeczą, że działa właśnie na modelu zwierzęcym pokazało, że również może spowodować, bo to jest pochodna imbirowata, powoduje obniżenie również ilości tkanki trzewnej, o której pewnie będziemy też tutaj dyskutować w pierwszym odcinku troszeczkę powiedzieliśmy. Ale no, wiemy, że ma również szeroki aspekt działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego, ale ja Państwu powiem, te linie komórkowe, które były badane nowotworowe, tak, to były tak, jak zaczniemy, tu żeby nie pomylił, tak, raki głowy i szyi, linie komórkowe, że hamowały namnażanie płuca, żołądka, przełyku, wątroby. Czyli mamy te w zakresie przewodu pokarmowego, ale w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu zużywane, podobnie jak opisuje do święta Hildegard, również no, przewód pokarmowy, bo daje gorąco, ciepło, poprawę.
1: Tak. Mhm.
2: Poprawy, że tak powiem, perystaltyki,
1: tak zwane ciepło. Różnych,
2: dokładnie,
1: tak, tak.
2: Dokładnie tak. Czyli znowu możemy traktować jako przyprawę lub tabletki, ale jednocześnie mamy to leczenie.
1: Nasi niemieccy koledzy, którzy znają Hildegardę dużo dłużej niż my się dopiero jej uczymy, mówią, że niesamowicie super działa we wszystkich chorobach serca. Także właśnie przy...
2: Myślę, że to pochodne imbirowate mają takie, takie działanie i daje to ciepło. Ja mówię, no ja z mojego punktu widzenia obserwuję tych pacjentów, jeżeli chodzi o punkt onkologiczny i dla mnie było to jest niespodziewane działanie, to obniżający poziom, że tak powiem, tej tkanki, czyli tłuszczu wewnętrznego, ale to jest Państwu jeszcze na koniec jedną ciekawą rzecz powiem. W kardiologii myślę, że jak mamy imbirowate, to faktycznie poprzez, że tak powiem, ochronę mięśnia sercowego, poprawę przepływu,
1: tak.
2: Bo tam się opisuje, że działa
1: rozszerza
2: też że rozszerza naczynie, między innymi też jest takie działanie przeciwrzodowe, że ono odpowiednio działa też na błonę śluzową naczyń. To myślę, że w takim aspekcie, jeżeli mówimy w punktach kardiologicznych. Drugi, no to wiemy, jeżeli pokazuje, że obniżamy ilość tłuszczu wewnętrznego, też działamy kardiologicznie. Ale ciekawe, takie jest jeszcze jedna obserwacja, co dla mnie było rzeczywiście dosyć niespodziewane, że obniża, że tak powiem, prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy. Tak? Czyli mamy ten kolejny aspekt metaboliczny, który jest no, w pewnym wieku dla pań i dla panów również w pewnym wieku też już jest, że tak powiem, aspektem ważnym. Tylko mówię, no możemy wykorzystać w ten sposób tabletkowy, możemy w sposób, jeżeli komuś to odpowiada, nawet i jako przyprawę, ale też będziemy mieć jakąś wartość cenną prozdrowotną. Natomiast jeżeli przejdziemy do ostatniej tej części, że tak powiem
1: o Bertramu.
2: Kolejnej gwiazdy. Państwo zapewne wielu lekarzy,
1: szczególnie
2: czy pani Jola też
1: czas.
2: Stosuje.
1: Tak, szczególnie na te czasy. Myślę, że to dla widzów
2: to
1: będzie
2: myślę, istotne. Myślę, że pani Jola powie o pewnych doświadczeniach, które mamy tutaj sprzed może nie ja, przepraszam, nie ja, ale pani Jola z informacji niedawno. Natomiast jeżeli chodzimy o Bertram, no to wiemy, że te aspekty działania przewodu pokarmowego, tak? Czyli również to ciepłe, poprawa perystaltyki, my to wiemy. Jest rzeczywiście też badanie pokazujące, że działa na pewne linie komórkowe raka jelita grubego i raka piersi bezpośrednio. Część działania pobudza, na przykład zwiększa ilość komórek, jeżeli chodzi o śledzione, takich immunologicznych. Natomiast myślę, że Państwo w takim aspekcie też nie wiedzą, że on na przykład działa bardzo dobrze ośrodkowo. Mm-hmm. I w dawnych medycynach tego stosowano, czy dalekowschodniej, na przykład indyjskiej, bo te trzeba powiedzieć, że mają głębokie tradycje, na przykład ochronnie na mózg, ale ciekawe na przykład przeciwpadaczkowo. Mhm. Przeciwpadaczkowo działało. No, fakt faktem, że to, co pani Ola za chwilę powie, no to jest to poparte tymi dowodami, obserwacjami sprzed kilkuset lat, jeżeli chodzi o Indie. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest, i jeżeli chodzi o aspekty metaboliczne, immunologiczne może mniej, ale działa przeciwcukrzycowo. Mhm. Tak, i na przykład by takie badanie pokazało, że nawet potrafiono u osób zredukować ilość stosowanej insuliny dziennej. Tak,
1: przy Bertramie.
2: Przy Bertramie. Plus oczywiście kolejna niesamowicie ważna rzecz, ochrona wątroby. Mhm. Ochrona wątroby przed różnymi uszkodzeniami, czy toksycznymi, czy jak to ktoś mówi, wolnorodnikowymi. Bo ja mam, że tak powiem, to jest konwencja tego programu, że mówimy o tradycyjnym, ale jeszcze to, co mówi też i nauka, prawda?
1: Tak. Że mamy potwierdzenie.
2: Że mamy potwierdzenie, tak, że nie tylko, tak. Że XI wiek
1: i średniowiecze jakieś, tak.
2: Która rzeczywiście uchodzi za jedną, że tak powiem, no, można powiedzieć, gwiazd, tak?
1: Tak, wizjonerka.
2: Wizjonerków, tak. I natomiast tu jeszcze mamy to poparte pewnymi dodatkowymi, że tak powiem, badaniami,
1: że
2: które jeszcze nawet pokazują,
1: jest,
2: bo tak. Przecież święta Hildegarda pisze, że uspokaja mózg, tak? W taki gdzieś sposób ochronie. Okazuje się, że to się potwierdza.
1: W badaniach.
2: Bez dwóch zdań, w badaniach. No wiemy, że obniża poziom zapalny w przewodzie pokarmowym, co jest bardzo ważne. Uszczelnia to błonę śluzową. Już nie chcę mówić to w aspekcie covidowym, jak jest ważne, ale no to też jest ten czynnik działający przeciwzapalnie. Mm-hmm.
1: A czy coś na infekcje? Bo teraz coraz częściej właśnie hildegariańscy sympatycy stosują właśnie na infekcje. Wiem, że pan doktor do jakiegoś badania też dotarł, które to potwierdza.
2: Tak, ja dotarłem do badania indyjskiego, i które mówi o przewlekłości w stosowaniu w chorobach tak zwanych, oni to opisywali, zaflegmionych, w cudzysłowie mówiąc, czyli mamy zatkany nos, uszy, gardło, dużo
1: śluzu.
2: Dużo śluzu, mówię, w tych drogach, czy w drogach oddechowych, w górnych drogach oddechowych, nosogardzieli. Oczywiście opisują to, że powinno się go stosować, ale mówię, wiemy, że to jest pochodna rumianku, no to jak to mówię, pochodna rumianku, to wiemy, że to przewód pokarmowy, ale oni stosowali w tym aspekcie. Również w paraliżu, w hemiplegii. Natomiast tak opisuje w przewlekłych chorobach i ostrych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych. I teraz nawiązuje do tego,
1: właśnie.
2: Co mamy informację sprzed właściwie kilku dni.
1: Tak? Tak, czyli teraz właśnie też mamy dla Państwa tutaj taką propozycję, bo jak się leczyć, jak przeciwdziałać tym różnym infekcjom, bo też trudno jest odróżnić czasami przeziębienie, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest grypa, nie ta covidowa, nazwijmy
2: no, to
1: tak, czy jakaś inna grypa. I myślę, że ten Bertram tutaj przyjdzie nam z pomocą. W takich większych dawkach możemy stosować Bertram wspólnie z Galgantem, który no, moja córka, bo
2: nie informacje mamy.
1: Czy pan doktor o tym myśli właśnie?
2: Między innymi też.
1: Że moja córka właśnie ten Galgant stosowała też tak jak tabakę, żeby właśnie poprawić sobie tutaj drożność nosa, ale wiemy też, że w ośrodku akademickim właśnie na Śląsku też pani profesor wykorzystuje właśnie Bertram u pacjentów właśnie covidowych i ze skutkiem leczy ich, czy wspomaga leczenie.
2: No
1: właśnie.
2: Nie wiemy dokładnie, jakie są informacje, ale są to informacje pozytywne.
1: Ale są bardzo pozytywne,
2: wiele
1: właśnie osób się zgłasza, więc myślę, że też jakby mają doświadczenie
2: tak,
1: już.
2: Tak, muszą mieć doświadczenie. Co widzicie Państwo, znowu się gdzieś tam potwierdza z
1: tych testach i tak dalej. No właśnie.
2: Trzeba przyznać, że no, jako wizjonerka wielki szacunek, bo żeby dokopać się do pewnych badań i znaleźć tą literaturę, trzeba troszeczkę prześledzić z innymi. I tu właśnie jest ta przewaga świętej Hildegardy nad innymi osobami. Bez dwóch zdań.
1: No właśnie, my musimy literaturę śledzić, ale czasami można po prostu jej zaufać, także
2: dokładnie.
1: Do tego Państwa zachęcamy. My oczywiście będziemy poszukiwać i poszukujemy w Stowarzyszeniu Sympatyków Hildegardy oczywiście takich dowodów, bo tak współczesny człowiek działa, że chce dowodów, jak chce w coś zainwestować, to musi mieć pewność.
2: A jeszcze na koniec bardzo ciekawą rzecz powiem, do męskiej części.
1: Tak.
2: Do męskiej części, jeżeli chodzi o Bertram. Mhm. Ja o tym nie mówiłem na tym, no, jak mieliśmy posty, ale jest niesamowitym afrodyzjakiem.
1: O, proszę, nawet.
2: Tak, tak, ja o tym
1: czyli
2: nie mówię.
1: Czyli przyjemne, spożyteczne.
2: Ale we współczesnym świecie to jest bardzo ważne.
1: Bardzo ważne. Tak,
2: bardzo ważne. Ja naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy mówią, że mówimy o raku prostaty, mają ogromne wątpliwości, jeżeli chodzi o leczenie związane z hormonoterapią, bo jednak to jest takie, że tak powiem, no pozbywanie, że tak powiem, męskości. To jest, a jeśli się tego pozbywa, no to, że tak powiem, te osoby słabną, popadają w taką melancholię.
1: Tak.
2: Czyli jeżeli stosujemy Bertram, możemy się pewnych takich funkcji, jak pani Olubanie to wspomniała,
1: poprawić
2: i możemy się spodziewać. Nie zdziwmy się temu,
1: nie zdziwmy się.
2: Bo może tak być.
1: Czyli
2: tak,
1: wieloaspektowo, wielokierunkowo działające zioło czy przyprawa. Zachęcamy po prostu Państwa do spróbowania, także będziemy te kolejne zioła i propozycje świętej Hildegardy przybliżać, a Państwa możemy tylko zachęcać do tego, żeby tą przygodę z Hildegardą rozpocząć.
2: Pytanie właśnie, czy to jeżeli poprawia właśnie libido, poziom jakości nasienia, no to wiemy, że w współczesnym społeczeństwie no jest problem
1: problem
2: z ciążą,
1: tak, z zajściem
2: w ciążę,
1: tak.
2: Z jakością nasienia. Być może to jest jedno z, że tak powiem, z rozwiązań.
1: Z
2: ja podaję tak po prostu to, co się spotyka w literaturze. I to nie jest taka mała ta literatura odnośnie tego wpływu Bertramu na działanie takie.
1: W tym kierunku. No właśnie, także
2: kierunku. Coraz więcej. Tak od głowy aż po nogi.
1: Tak, prawie. I myślę, że będzie tego coraz więcej. Po prostu nauka jeszcze nie wszystko zbadała, ale zachęcam do popróbowania już teraz i dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio. Do widzenia.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Okay, so this is a NECA. Yeah.

0: ze studia w Złej Wsi Małej, panią Aldonę Fenek. Jak zwykle w środę, 12:30.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa i skorzystając z okazji chciałabym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby nam się wszystkim dobrze darzyło i obyśmy w zdrowiu pozostali.
0: Właśnie, to najważniejsze, żeby ten nowy rok był dla nas taki, jaki byśmy chcieli sobie życzyć go. Pani Aldono, a my tak ostatnio rozmawialiśmy przed świętami o kosmetykach, a dzisiaj chcielibyśmy panią tak trochę zaskoczyć, bo takim kosmetykiem, który jest znany chyba od zarania naszych dziejów, jest mydło. I jak takie mydło zrobić w domu? To takie też podstawowe pytanie, ale może w ogóle zaczniemy od tego, czym jest mydło tak naprawdę, bo może niektórzy nie wiedzą, kupują w sklepie kostkę i z czego ono się składa, że myje, że właśnie tak działa, a nie inaczej?
1: Dokładnie. No. Szczerze mówiąc, to do produkcji mydła, to jeśli byśmy chcieli sobie w domu wykonać, to może niekoniecznie bym polecała, żebyśmy się bawili tak od początku, dlatego że tutaj potrzebny nam jest łuk sodowy. Prawda? I to, no to jest niebezpieczeństwo, że możemy sobie zrobić krzywdę. I musimy jeszcze też czekać, żeby to mydło nam tutaj nadawało się w ogóle do użytku, przynajmniej tutaj tydzień, dwa tygodnie, żeby ono dojrzało i żeby już przestało być właśnie żrącą substancją, więc to trzeba długo czekać. Tak naprawdę teraz możemy sobie bez problemu kupić tak zwaną bazę mydlaną, gdzie już mamy ten proces chemiczny cały tutaj jakby ktoś za nas tak zrobił. Tak. A tak naprawdę jest to, tutaj wykorzystujemy tłuszcz do produkcji mydła. Wydawałoby nam się, że jak to tłuszczem się możemy umyć, prawda?
0: No właśnie, tak.
1: Tak,
0: natłuścić bardziej.
1: Tak, po połączeniu właśnie z ługiem sodowym. Tutaj, no ja już nie jestem chemikiem, nie będę się wypowiadał, jaki to związek chemiczny powstaje, bo szczerze mówiąc, to już nie pamiętam, jak to dokładnie nazwać. Państwo mi też się nie dali przygotować, więc proszę mi tu wybaczyć.
0: No to nie, zostawmy, pani Aldono, już tam chemiczne rzeczy, to nie będziemy...
1: Tak, to możemy pominąć. Ale no, do produkcji potrzebny nam jest tłuszcz roślinny, bądź też zwierzęcy, który właśnie tutaj uzyskuje właściwości pieniące po dodaniu ługu sodowego, a my możemy sobie go, tak naprawdę możemy sobie nawet zwykłe mydełko, które w sklepie kupujemy, takie najzwyklejsze, sobie wzbogacić, żeby miało właściwości pielęgnacyjne. Dobrze jest sobie zrobić też samemu mydełko w domu, zwłaszcza jak ktoś ma problemy ze skórą, jak ma skłonności do alergii.
0: No właśnie.
1: Dlatego, że te, które kupujemy w sklepie już gotowe, zawiera wiele substancji, też dodatków chemicznych, które są substancje zapachowe, prawda? Nie wiemy do końca na przykład, czy dla nas może mieć właściwości uczulające i co. Tych substancji jest sporo, więc warto sobie, jeśli mamy problemy, samemu wykonać takie mydło. Możemy sobie do tego dodać, do takiej bazy mydlanej, którą sobie możemy zakupić, gdzie najczęściej glicerynową dostaniemy taką. Może być taka przejrzysta, transparentna, może być też taka mleczna. To tutaj jak gdyby, oczywiście też są inne mydła dostępne, takie sauté, tak. Na rynku, ale te najczęściej, z których możemy skorzystać. I możemy sobie je rozgrzać w takiej łaźni wodnej, którą możemy sobie zrobić w garnku z wodą. Po prostu wkładamy tam kawałeczki takiego mydła, może być na tarce starkowane albo pokrojone nożem i rozgrzewamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego możemy sobie dodać jakiegoś oleju pielęgnacyjnego, może to być nawet zwykły olej słonecznikowy. Pamiętajmy tylko, żeby tego nie było zbyt dużo, żeby nam to mydło, oprócz tego, że myło, to też bardzo nie natłuszczało skóry,
0: no właśnie,
1: żeby te właściwości myjące nie były jakby zneutralizowane przez ilość
0: żeby
1: tego...
0: Żeby nam się nie zrobił krem.
1: Dokładnie.
2: Taka mazia.
1: Możemy sobie zaromatyzować olejkami eterycznymi, naturalnymi, tylko też no, pamiętajmy, że tutaj ilość to kilka kropel, tak, dajemy do takiego mydła, a nie na przykład całe opakowanie, dlatego że wtedy nas może już takie mydło uczulić. No i najlepiej wszystkie składniki, które do tego mydła będziemy dodawać, to jest sobie przed tutaj sporządzaniem wykonać testy skórne, czy jakiś z tych składników nas nie uczula i wtedy będziemy wiedzieć, prawda, czy dla nas to mydło będzie bezpieczne. Jeszcze, żeby sobie na przykład te mydło, żeby jeszcze miało też właściwości peelingujące, możemy sobie do tego dosypać chociażby płatków różnych kwiatów. To będzie bardziej może takie dekoracyjne, ale też będzie przy okazji delikatnie działało tutaj jako taki peeling delikatny. Już takie mocniejsze to możemy sobie dodać chociażby zmielone pestki malin, nasiona tutaj, czy też struskawek nawet możemy. Możemy sobie sami je zresztą w domu też przygotować.
0: A kawę, o której kiedyś mówiliśmy, pani Aldono, też?
1: Kawy fusy? Też możemy. Mhm. Możemy też dodać troszeczkę tutaj jakby takiego mocnego naparu z kawy. To będzie działało też troszeczkę tak antycelulitowo, bo mamy takie właściwości właśnie tutaj diuretyczne, gdzie będzie nam troszeczkę to nadmiar płynów też ładnie odprowadzać z tkanek. Więc jak najbardziej możemy dodać takich składników. No i mamy gotowe mydełko, które sobie jeszcze możemy też uformować odpowiednio, bo jak nam ta masa będzie zastygała, to możemy również, jak ktoś ma zdolności tutaj rzeźbiarskie, to może sobie w takiej masie miękkiej też i porzeźbić. Więc to dodaje jeszcze też i takie możliwości artystyczne wyżycia się na takim mydle własnoręcznej produkcji.
0: No tak, bo można nawet sobie jakąś formę przygotować, prawda, i to
1: dokładnie,
0: odlać
1: tak,
0: tego.
1: Tak, naprawdę to można, proszę Państwa, wykorzystać do tego jako formę, choćby szklankę, tak, czy też pojemniki takie plastikowe, które nam pozostają od różnych produktów, które kupujemy. Warto sobie zachować takie. Niekoniecznie trzeba kupować silikonowe, drogie formy typowo dedykowane do mydeł. Mhm. Możemy też wykorzystać do tego choćby formy do ciast. Takie do ciasteczek, tak, do babeczek na przykład. To też możemy wykorzystać. Więc tutaj nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydać, żeby sobie taką manufakturę, prawda, mydlaną w domu samemu otworzyć.
0: Pani Aldono, a czy do tej bazy też możemy dodać, bo na przykład często zostają nam jakieś takie kawałeczki mydła, prawda, już nie do wykorzystania.
1: Oczywiście.
0: Też możemy to dołożyć, tak?
1: Tak. Mhm. Tak. Tylko pamiętajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o barwniki, jeśli chcemy, no bo też żeby to mydło wizualnie wyglądało.
0: No właśnie, żeby nam nie wyszło tam.
1: To pamiętajmy tylko, że z naturalnych barwników, które byśmy dodali tutaj, pochodzenia roślinnego, nie za bardzo nam się to sprawdzi, dlatego że to jest tutaj środowisko zasadowe takiego mydełka i będą nam zmieniały barwę i niestety wszystkie będą te kolory wyglądały tak jednolicie, takie brązowe, byle jakie, więc no całkiem do końca tak naturalnie się nie da zrobić, chociaż można spróbować sobie na przykład barwić chociażby kurkumą czy też papryką. Może trochę mniej będą tutaj się kolory zmieniały, ale barwniki spożywcze do tego możemy też wykorzystać.
0: Czyli takie barwniki jak do barwienia jajek?
1: Tak. Takie możemy. Z tym, że pamiętajmy, że tego barwnika dajemy naprawdę kropelkę, niewiele, bo potem, żebyśmy nie mieli odwrotnego efektu, że mydło nasze nie myje, a barwi.
0: I się umyjemy i... Nagle apacze będziemy.
2: Pani Aldono, a wspomniała Pani, że tylko dodać olej słonecznikowy. Czy to jest tylko słonecznikowy, czy lniany, czy jeszcze inny można również?
0: Myślę, że inny.
1: Każdy inny możemy dodać. To w zależności od

0: wtedy też może nas uczulać, wiele osób zresztą jest uczulonych na nie samo jakby prawda, zboże, tak, czy cytrusy bardzo często, wiele osób jest uczulonych nie na same cytrusy, tylko na tą chemię, która jest do ich do ochrony stosowana.
1: Tak, żeby one przetrwały, prawda?
0: Tak, dokładnie, więc tutaj to też musimy na to zwrócić uwagę, bo na sam na przykład olej nie będziemy mieć uczulenia, ale już na taki, który jest wysoce jakby zasobny,
2: przetworzony.
0: Tak, przetworzony, to możemy już mieć uczulenie.
1: Mhm.
0: No, także tutaj też trzeba mieć to na uwadze.
2: Pani Aldona, pani w domu robi mydełka?
0: Niekiedy z córką robimy jako prezenty.
1: Ale na warsztatach tam pewnie robicie, jeśli chodzi o instytut, czy nie?
0: Tak, w instytucie też są mydełka robione.
1: Mhm.
2: Dlatego takie doświadczenie. Pani Aldono, wspomniała pani o tym, że może mydło mieć już w sobie naturalny peeling, czyli co? Jeśli mamy latem maliny, to może wysuszyć te ziarenka i zostawić sobie później do produkcji.
0: Dokładnie. Ja może powiem, jak ja w ogóle przetwarzam maliny.
1: O właśnie.
0: U mnie się nic nie marnuje z malin, bo żal, żeby się marnowało cokolwiek. Więc sok robię na zimno, czyli tylko zasypuję maliny cukrem, na noc zostawiam i ten sok, który tam się naturalnie sam
1: wytworzy,
0: zlewam do buteleczek i pasteryzuję, więc tam obróbki termicznej jest naprawdę niewiele. I proszę mi wierzyć, że smak takiego soku zrobionego na zimno i takiego, gdzie poddamy obróbce termicznej razem z pestkami, które się znajdują, prawda, w owocu, jest zupełnie inny. On jest bardziej łagodny. Te, które są poddane z pestkami obróbce termicznej, jest taki bardziej cierpki i lekko
1: taki drapieżny. Gryzący jest.
2: Gryzący.
1: Mhm.
0: Tak, dokładnie. Natomiast potem jeszcze te maliny, które pozostają po produkcji soku, przecieram przez drobne sitko i powstaje mi mus, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o jako dodatek do kaszy mannej, do ryżu, czy też do lodów. Naprawdę super. Można do tego dodać trochę pektyn i zrobić sobie drzemik.
1: Albo taki drzemik.
0: Tak, albo dodać żelatyny i zrobić też drzemik taki żelatynowy, bądź też dodać mąki ziemniaczanej i taką frużelinę sobie z tego zrobić, więc możliwości tutaj mamy sporo. A te pestki, które zostają, czyli nasiona maliny, suszę. One są troszeczkę słodkie ze względu na to, że tam cukier był dodany, więc ja je suszę w zupełności. One takie fajny różowy kolor mają i po wysuszeniu je mielę w młynku do kawy.
1: Tak.
0: I jest to baza do peelingu. Takiego naturalnego. Ma piękny kolor, piękny aromat, no i właściwości też, bo tam jest olej w tych nasionach.
2: Jest,
1: dokładnie, tak.
0: Tak, znajduje się olej, który ma właściwości odżywcze, pielęgnacyjne dla skóry, więc możemy z tego naprawdę zrobić super sobie peeling, którego w sklepie raczej nie kupimy.
2: No dobrze, ale do tego mydełka, jeśli dołożymy taki peeling, to oczywiście też będziemy peeling te maliny, to ono też będzie troszeczkę tak złuszczało.
1: No tak,
0: tak, oczywiście. Mhm. I też kolor, no czy kolor to może nie, bo niestety kolor będzie tutaj brązowy się z tego nam zrobi pod wpływem właśnie tego zasadowego odczynu, ale właściwości peelingujące będzie miało takie mydełko jak najbardziej.
1: A pani Aldono, takie rzeczy jak skórki z owoców, płatki, jakieś odręby owsiane, płatki kwiatów, listki, ziół też możemy dodawać?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko możemy dodać, będzie też działało jako peeling, a przy okazji też jeszcze troszeczkę substancji czynnych przy okazji, prawda, mycia i kontaktu z wodą też będzie nam tutaj...
1: A, czyli też możemy dodać sól na przykład, tak, do tego mydła, czy nie za bardzo?
2: Za bardzo chyba wysuszy, czy nie?
0: To tak, sól to raczej sól to bym może jako peeling taki oddzielnie zastosowała, bo żeby
1: czyli
0: to
1: lepiej...
0: Tak. Chociaż no oczywiście też dodaje się, zresztą sól jest bardzo często do kosmetyków dodawana do zagęszczenia kosmetyków. My nie smakujemy zazwyczaj.
2: No nie.
0: Ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład szampony, jak spróbujemy, to one słone są, tak, bo tam jest solą właśnie zagęszczane. Dlatego trzeba bardzo dobrze spłukiwać, bo żeby nam później pozostałości i sól też nie wysuszała skóry. Sól oczywiście też tą skórę pielęgnuje ją. tutaj wygładza. Także to też dlatego też jest składnik.
1: Często stosowana w pastach do zębów też, bo pamiętam różnego typu pasty, te bardziej naturalne,

0: To też jest właśnie... konserwujący, musimy pamiętać, że taki, zresztą peeling solny czy cukrowy nie wymaga dodatku żadnych konserwantów tutaj do tego. Do takiego peelingu z malin też warto jest łyżkę soli dołożyć albo cukru, żeby było to zakonserwowane, żebyśmy mogli taki peeling dłużej używać. Taki solny peeling spokojnie możemy przechowywać przez rok, a nawet dłużej, dlatego że no, nic się nam nie stanie z komponentami, które tam będą się znajdowały.
1: A do tego, do tych malin, bo tak on mi się ten peeling bardzo spodobał, dokładam oprócz malin, co jeszcze, soli troszeczkę i...
0: I jakiś olejek eteryczny dla zapachu możemy dodać. Możemy
1: też wszystko? Oczywiście.
0: Tak, i wystarczy. Możemy na przykład też łyżkę miodu dołożyć, zamiast cukru na przykład. Może to być miód. Miód też ma właściwości takie łagodzące, wygładzające, odżywcze, więc jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli mamy problemy z naczynkami, czyli cerę naczynkową, to miodu nie możemy używać, dlatego że jakby wzmaga jeszcze te dolegliwości, czyli rozszerza naczynka krwionośne. To dla osób właśnie o cerze naczynkowej miód jest tutaj niewskazany, bo w ogóle miód jako nawet taka naturalna maseczka super się sprawdza.
1: Dodaje pani co do tego miodu? Jak maseczkę robi?
0: Słucham?
1: Jakie komponenty pani dołoży do takiej maseczki z miodem? Oprócz miodu oczywiście.
0: Oprócz miodu to mogę dla młodych osób polecić taką maseczkę na wągry, do usuwania wągrów. Mhm. To są dwie łyżki miodu i łyżeczka cynamonu. Mieszamy to razem i nakładamy na skórę właśnie tam, gdzie mamy takie widoczne wągry. Zresztą na całą też skórę możemy nałożyć. Oczywiście sprawdźmy najpierw, czy nie mamy uczulenia.
2: No tak, bo możemy sobie nałożyć.
0: Bardzo fajnie taka maseczka zmiękcza skórę i pozwala tym wągrom jakby się oczyścić, oczyszcza pory bardzo dobrze, więc nie mamy widocznych wągrów tak zwanych, bo to są po prostu takie czarne kropki, prawda, i zalegające pozostałości złuszczonej skóry i tego łoju, które się w tych tutaj, prawda, znajdują w gruczołach łojowych, więc to tak brzydko wygląda, zwłaszcza na nosie, na czole, gdzieś na policzkach, więc to nam pozwala bardzo łatwo usunąć. No i to i możemy sobie na spierzchnięte usta miód, na pięty, na łokcie, bo to też bardzo dobrze zmiękcza skórę. Zwłaszcza taką spierzchniętą, z rogowa ciału. Także miód jest świetnym tutaj jakby kosmetykiem sam w sobie, bez nawet żadnych
2: dodatków.
0: Tak, dokładnie. No pod warunkiem, że nie mam oczywiście uczulenia.
1: Pani Aldona, wracając do mydełka. Teraz jest też taka duża moda, no oczywiście po pandemii to się zrobiło, że są te mydełka takie bakteriobójcze. Czy my również możemy takie sobie w domu zrobić?
2: Znaczy przede wszystkim to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne.
1: Ale jak już?
0: Jeśli już, to możemy sobie na przykład z dodatkiem olejku chociażby z drzewa herbacianego, który jest najbardziej, można powiedzieć, biobójczy, bo jest bakteriogrzybowirusobójczy, więc jeśli dodamy sobie do takiego mydełka, to myjąc ręce dodatkowo jeszcze sobie też tak naturalnie zdezynfekujemy. Czyli jak najbardziej możemy dodać takiego olejku i możemy go w większych ilościach stosować, dlatego że olejek z drzewa herbacianego, jako jeden z dwóch, bo jeszcze olejek lawendowy, możemy stosować bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Raczej nie powinien spowodować nam tutaj żadnych dolegliwości. Oczywiście też musimy wykonać sobie próbę uczuleniową, bo każdy produkt może uczulić, prawda? Nawet te, które są tak zwane hipoalergiczne, które nie uczulają, ale to wszystko jest osobnicza reakcja, prawda? Każdy organizm jest inny i może zareagować, więc powinniśmy sobie i tak sprawdzić, czy nam takiego uczulenia nie spowoduje. Ale jak najbardziej jako dodatek do mydełka i właściwościach dezynfekujących możemy sobie zastosować. Zresztą olejek z drzewa herbacianego polecam w ogóle do dezynfekcji domu. Zamiast środków chemicznych, żrących, możemy sobie do mycia podłogi dodać olejku z drzewa herbacianego i mamy zdezynfekowaną podłogę, stół, tak, czy też inne elementy wyposażenia. W łazience na przykład możemy sobie kafelki do mycia kafelków, czy też łazienki całej użyć tutaj oleju z drzewa herbacianego.
2: No tak, często.
1: Pani Aldona, ale często też kupujemy do pomieszczeń, tak jak pani wspomniała, już takie gotowe preparaty, czyli tutaj możemy zastosować olejek herbaciany ze spirytusem, czy bez? Jak to wygląda?
0: Wystarczy tak naprawdę...
2: Woda.
0: Tak, na wodę, ale proszę państwa, nawet możemy je użyć nawet na dywan możemy go rozpylić, dlatego że olejki eteryczne, one odparowują w całości. Mhm. Nie pozostawiają tłustej plamy, tak jak to oleje pozostawiają, prawda?
2: Tak.
0: Więc tutaj to nam wszystko odparuje, więc to nawet nie musi być taki kominek, prawda, do aromaterapii, tylko możemy nawet sobie po kropelce gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tego widać, a będzie nam uwalniało ten zapach, nawet możemy otworzyć buteleczkę z olejkiem i włożyć tam nawet wykałaczkę, która będzie nam nasiąkała i będzie powolutku ten zapach uwalniała, więc możemy nawet w taki sposób zastosować.
1: A ja tak pomyślałam o pomieszczeniu takim, jak my mamy w studio, przychodzą do nas goście. Zatem też często wiadomo, że stosujemy też różnego typu takie środki, żeby zachować i bezpieczeństwo dla kolejnych osób.
2: I dla nas przede wszystkim.
1: I dla nas, bo wiadomo, że różne osoby przychodzą. I dlatego zapytałam, czy to można, bo niekiedy kupujemy już taki gotowy, przygotowany taki preparat. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można to wlać troszeczkę wody i tego olejku,
2: tak?
0: Dokładnie, tak. Możemy sobie rozrobić z wodą i możemy tutaj spryskiwać, prawda, spryskać na dłoń i rozeczyć, ale też możemy rozpylać w powietrzu.
1: Tak.
0: To będzie też bardzo dobrze nam powietrze dezynfekowało. Muszę powiedzieć, że my w pandemii też stosowaliśmy olejek z drzewa herbacianego do odkażania właśnie powietrza głównie, bo w pracy u nas dużo osób zawsze przebywało i mieliśmy zajęcia ze studentami, więc tych... ryzyko było bardzo duże i muszę powiedzieć, że chyba skutecznie działało, bo dosyć długo nam się udało ustrzec przed zakażeniem, pomimo tego, że dużo ludzi się przewijało, więc na pewno są skuteczne. Zresztą olejek z drzewa herbacianego jest na wyposażeniu armii amerykańskiej jako właśnie taki środek, który jest łatwo dostępny i może służyć do dezynfekcji pomieszczeń, jak też i w razie na przykład skaleczenia też do zdezynfekowania, prawda, ran.
2: Pani Aldono, a w jakiej proporcji rozrobić ten olejek z wodą, żeby miał no, takie działanie właśnie antyseptyczne?
1: Taką siłę rażenia.
2: Siłę rażenia.
1: Ja bym tak powiedziała.
0: Tak. Ja stosuję do ochrony roślin w takiej proporcji 23 krople na litr wody. Mm-hmm. Wydaje mi się, że w takim stężeniu też można stosować do dezynfekcji dłoni, prawda, czy też tak powietrza. Bo jest to wystarczające do tego, żeby zabić, prawda, bakterie, grzyby, które się na powierzchni roślin rozwijają, więc wydaje mi się, że tak samo też i wystarczy takie stężenie, jeśli chodzi o dezynfekowanie, prawda, powietrza czy też przedmiotów.
2: Na pewno spróbujemy.
1: Tak, specjalnie dopytywałam pani Aldono, bo już mam zamiar to zrobić.
2: Tak, bo to bardzo ważne jest, no, tak jak pani wspomniała, osoby przychodzą, wychodzą, to są różne i bakterie, i wirusy, i mogą być i grzyby różne, więc tutaj trzeba zachować tą higienę.
0: No. A tym bardziej, że teraz w okresie, kiedy jesteśmy narażeni, prawda, na działanie różnych patogenów, to nawet w domu, proszę państwa, warto sobie takie odkażanie naturalne zastosować. To też ze względu na to, że i jest to okres, kiedy na przykład możemy mieć zawilgocone mieszkanie i mogą nam się różnego rodzaju pleśnie rozwijać, a to nam tutaj pomoże ustrzec się, prawda, przed rozwojem tych pleśni. Nawet takie miejsca, które mamy newralgiczne, gdzie te grzyby nam się mogą rozwijać, to możemy właśnie spryskiwać takim roztworem olejku z drzewa herbacianego. A przede wszystkim nie uodparniają się na niego tutaj patogeny.
2: Pani Aldono, tak, bo często przechodzimy z różnych miejsc, no wiadomo, przecież nie, na zewnątrz nie jest sterylnie, jak wchodzimy do domu, no to też zostawiamy to na obuwiu, na innych rzeczach, to też warto...
0: Dokładnie. Tutaj jeszcze może polecę może inny, jak na przykład komuś nie pasuje zapach olejku z drzewa herbacianego, bo jest on taki specyficzny, to jeszcze z naszych rodzimych również olejek sosnowy. też ma podobne właściwości, może nie aż tak silne, ale również też jest właśnie bakteriobójczy przede wszystkim, więc też możemy go tutaj do dezynfekowania i dodatkowo jeszcze korzystnie wpływa na drogi oddechowe, co też w okresie takim sezonie grypowym, prawda, też bardzo ważne jest, także możemy sobie nawet zamiennie, żeby nam się po prostu no, nie znudziło, że wchodzimy do mieszkania i znów tym drzewem herbacianym, prawda, to możemy sobie zmienić, prawda, nutę zapachową.
2: To będziemy mieli sosnę.
0: Tak, można też z lawendą, bo lawenda też zresztą. Generalnie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości biobójcze, z tym, że może nie w takiej sile i też niektóre działają wybiórczo tylko na niektóre, prawda, organizmy. Natomiast jeśli chodzi o drzewo herbaciane, to jest takie chyba najbardziej uniwersalne, bo działa na wszystkie te organizmy. Ale sosna też dobrze się tutaj sprawdzi.
1: Pani Aldona, wracając do mydła, są też mydła, bo mówiliśmy o mydle w kostce, ale są mydła w płynie. Jak zrobić takie mydło w płynie?
0: Dokładnie. No tutaj też możemy sobie gotową bazę kupić, szczerze, do takiego mydła w płynie. Bo samemu tutaj może, no musimy jakiś detergent mieć, prawda?
2: Tak.
0: Ale tak naprawdę możemy sobie zrobić też naturalne mydło w płynie, jeśli dla alergików zwłaszcza mogę polecić.
1: Tak.
0: Kłącze mydelnicy.
1: Rzeczywiście.
2: O tak, no właśnie.
0: Tak, czy słuchacze znają taką roślinę?
1: No nie wiem, pytanie będzie.
0: Tak, ale ja polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie są alergikami, możemy też do prania używać. I co ciekawsze, że bardzo najlepiej się pieni nie w wysokiej temperaturze, tylko w takiej temperaturze około 40 stopni, nawet trochę poniżej. Wtedy ma te właściwości właśnie pieniące. Super myje włosy, włosy są po tym miękkie, takie delikatne w dotyku, no i skóra również, więc to taka alternatywa właśnie dla detergentów tych chemicznych,
2: tak.
0: Tutaj tak naturalnego pochodzenia. Kiedyś na wsiach zwłaszcza sadzono na przychaciach właśnie specjalnie mydelnice, żeby można było, bo mydło... Jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, było towarem luksusowym. Nie każdy sobie mógł na mydło pozwolić. I właśnie ci biedniejsi tutaj do prania, do kąpania, do mycia włosów stosowali właśnie kłącze mydelnicy. No oczywiście też całą roślinę możemy tutaj zastosować, z tym, że w kłączu jest największa kumulacja saponin, które właśnie mają te właściwości pieniące się i też usuwające zanieczyszczenia. Więc jak najbardziej możemy zastąpić sobie takimi naturalnymi specyfikami.
1: To co, mamy kłącze mydlnicy i co do niego wtedy robimy?
0: I tak naprawdę wkładamy do garnka i doprowadzamy, no, rozgrzewamy, z tym, że możemy tak rozgrzać, nie zagotowywać może całkiem, tylko w takiej wyższej temperaturze troszeczkę je, tak żeby się te substancje uwolniły do tej wody. No i schładzamy właśnie do temperatury takiej, która jest... przyjazna do mycia i może do prania mniej. Chociaż no też, jak ręcznie pierzemy, to nie jesteśmy w stanie bardziej gorącej wody włożyć, prawda, i tak dłoni. Więc w takiej temperaturze około tam 36 stopni możemy używać właśnie do mycia, do prania, do mycia głowy. Wtedy się pieni naprawdę bardzo dobrze.
1: A mydełko jak zrobić?
0: Słucham?
1: Mydełko jak zrobić, pani Aldono? No tak do rąk. Z kłącza mydlnicy, bo wspominała pani, że to jest alternatywa dla alergików.
0: Tak, no tutaj stałego to mydełka z tego raczej nie zrobimy, ale możemy po prostu w takim wywarze, tak?
2: Mycie ręce.
0: Najnormalniej tak pocierać się dłonie i taki sam efekt uzyskamy, jak prawda, pieniąc mydło takie stałe w dłoniach, czyli tak samo możemy wykorzystać, no może troszeczkę bardziej pracochłonne, prawda, bo musimy sobie taki napar tutaj przygotować, znaczy napar, to bardziej wywar, prawda, bo to dłużej musimy troszeczkę podgrzewać. Ale jak najbardziej to można mieć już taką przygotowaną, prawda, bazę, którą tylko podgrzewamy sobie do tego, żeby umyć w tym dłonie.
1: No to już teraz wiemy i wracamy do tego mydełka w płynie. Czyli mamy bazę mydlaną, kupujemy, tak? I co dalej, żeby takie było płynne?
0: To znaczy, są też bazy mydlane płynne.
1: A, w ten sposób.
0: Tak, gotowe. Tak naprawdę jest to detergent zagęszczony właśnie głównie tutaj przy użyciu soli, dlatego wtedy też ma taką konsystencję, bardziej troszeczkę jak sos, prawda, żeby był gęściejszy, chociaż no nie musi być. Tak naprawdę może też być zupełnie całkiem płynem. Czyli możemy sobie też taki bardzo skondensowany i płyn nawet z mydelnicy przygotować, prawda, gdzie będziemy mieć jakby, no po prostu używamy małej ilości wody do tego, żeby takiego wywaru uzyskać i możemy sobie też również do pojemnika z pompką dołożyć, prawda, i też stosować tak, no może wtedy więcej będziemy musieli tego użyć, tak?
2: Tak.
0: Też możemy oczywiście sobie do tego jakichś substancji zapachowych typu właśnie olejki dodać. No mniej może akurat do takiego mydła w płynie dodamy sobie jakieś substancji nawilżające. No nawilżające oczywiście możemy, ale napuszczających to może niekoniecznie nam się to sprawi, dlatego że będzie nam się na powierzchni, prawda, utrzymywało tego płynu i myśmy musieli za każdym razem wstrząsać takim pojemnikiem, żeby jakby też trafiło troszeczkę tego oleju do tego roztworu tutaj.
2: Pani Aldono, tak sobie tutaj analizuję cały ten proces naszej produkcji mydła.
1: Myślenia.
2: Tak, i myślę, że chyba trzeba je na końcu wysuszyć, tak przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ono było jakoś do użytku, prawda? Bo takiego świeżego od razu po zrobieniu, to ono nam się zrobi taka paćka chyba, nie? Trzeba je też...
0: To znaczy nie, ono nam powinno zastygnąć. Mhm. Oczywiście jeśli dodamy za dużo tutaj składników dodatkowych, tak, poza tą bazą mydlaną, no to wtedy będzie rzadsze, więc to też musimy pamiętać, żeby te dodatki nie stanowiły więcej jak gdzieś 10% naszego mydełka, bo wtedy będziemy mieć je w takiej postaci właśnie półpłynnej i wtedy bardziej właśnie jako mydło w płynie będziemy stosować. Tak, natomiast takie nam powinno, tego samego dnia nam zastyga i jest w formie stałej, z tym, że ewentualnie jeśli mamy foremki takie niesilikonowe, to dobrze też jest je natłuścić przed wlaniem.
2: Żeby nam się nie przyklejały, tak?
0: Tak, żeby nam się nie przyklejały, że nam tutaj wychodziło dosyć łatwo, chociaż one z zasady dosyć dobrze się tutaj oddzielają. I możemy użytkować, bo takie, które mamy z bazy mydlanej zrobione, nie musimy już go właśnie tutaj pozostawić na jakiś okres, żeby nam dojrzało, więc możemy od razu je używać.
2: Czyli takie foremki do lodu jakieś małe też mogą być przydatne?
0: Tak, tak najbardziej. Mhm. Tak naprawdę to tylko od naszej fantazji zależy, od tego, czego użyjemy jako takiej bazy, znaczy jako formy. Możemy, jeśli oczywiście robimy tego dużej ilości, to zrobić to w większej formie, a potem kroić.
2: A no tak, to możemy zrobić w większej foremce, ma pani rację.
1: Mhm. Ale też mi przyszło na myśl, pani Aldono, bo mówimy już o tych foremkach i zaraz mi przyszło kuleczki okrągłe, a kuleczki okrągłe to najczęściej zakładamy do ubikacji, czyli tutaj coś takiego też możemy zastosować, żeby w ubikacji dobrze coś myło i zarazem było bakteriobójcze.
0: Dokładnie, no możemy też w ogóle do tej miski spustowej, prawda, też zrobić sobie taką mieszankę właśnie detergentu plus chociażby olejku jakiegoś, który będzie miał właściwość, znaczy no, mówię tutaj lawenda, może być właśnie drzewo herbaciane czy też sosnowe, który będzie się uwalniał i będzie spłukiwał nam tutaj, prawda, muszlę i dezynfekował ją. To pamiętajmy, że te, które kupujemy zazwyczaj chemiczne, no to tam mamy głównie odkażające tutaj na bazie chloru, prawda?
2: Tak, tak, chloru.
0: Co też niekoniecznie, zwłaszcza jak mamy przydomową oczyszczalnię ścieków, no to chlorowych tutaj nie możemy stosować. Tutaj musimy już sobie innych jakichś szukać, bardziej przyjaznych
2: biologicznie.
0: Bakteriom, tak, biologicznie, to wtedy też i nie za bardzo i z olejkami eterycznymi też, żeby nam tych bakterii, które tam mają, prawda, oczyszczać nam nasze ścieki, żebyśmy też za wiele, za często tego nie stosowali, żeby nam nie zabijały, prawda, czyli tutaj już ostrożnie, ale to wszystko w zależności od tego, czy posiadamy taką instalację, czy też nie.
1: Nawet nie pomyślałam, pani Aldono, że tu jak ktoś ma właśnie taką oczyszczalnię, to musi bacznie obserwować, co wkłada.
0: Dokładnie tak, bo możemy sobie po prostu zabić wszystkie bakterie, które tam nam
2: oczyszczają
0: i nie będzie spełniało swojej funkcji. Ale to bardzo dobrze się, proszę Państwa, wtedy sprawdza przy takich ocet, jeśli chodzi o zachowanie czystości w łazience, tak, to będzie przede wszystkim kamień usuwał, ale przy okazji też i dezynfekująco będzie działał.
2: No właśnie, możemy wykorzystać siłę natury, czyli zwykły ocet.
1: Tak, zauważyłam.
0: Tak, raz w tygodniu możemy spokojnie użyć wtedy do tego, żeby zdezynfekować i tutaj osad usunąć.
2: Pani nam napisała, jak zrobić czarne mydło, bo ona lubi czarne mydło. O. Węgla, proszę panią, chyba by trzeba dosypać, myślę.
0: Znaczy tutaj to chodzi o te czarne mydło afrykańskie, tak?
2: Nie wiem, o czarne mydło takie.
0: Mm-hmm. No, można kawy dodać.
2: Ale to z kawy może brązowe wyjdzie bardziej.
0: No tak, bo niestety czarny. Tutaj akurat takie dodatki. No oczywiście barwnik możemy dodać czarny i będziemy mieć czarne. Podejrzewam, że to chodziło może o te czarne mydło afrykańskie. To szczerze mówiąc...
2: A może węgiel aktywny, o takie tabletki tutaj, które są...
0: Ale już można, tylko tyle, że liczmy się z tym, że będzie nam wtedy bardzo
2: czarno. Będziemy my czarni od mydła.
1: No tak, ale pani...
0: Ale to fakt, że no z węglem to akurat węgiel się dosyć dobrze tutaj spłukuje. To też przecież w pastach wybielających do zębów teraz węgiel jest jako dodatek. I muszę powiedzieć, że super są te pasty z węglem aktywnym.
1: Tak?
2: A nie próbowaliśmy.
1: Nie próbowaliśmy.
0: Ja próbowałam i muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką. Dlatego, że no jak myjemy zęby, to rzeczywiście czarne one są. Ale po spłukaniu rzeczywiście te osady są bardzo ładnie usuwane. I muszę powiedzieć, że usuwanie kamienia również z zębów trzeba wtedy rzadziej robić. Więc nawet i taką tabletką węgla sobie, jak nie mamy pasty do zębów, to nawet można sobie po prostu wtedy choćby przepłukać, tak? Tak po prostu z węgla aktywnego usta. To na pewno nam tutaj dobrze podziała, tak, też na same zęby.
1: Ale przy okazji też będzie działało dobrze na układ pokarmowy.
0: No. Tak, no wszelkie jakieś toksyny, prawda, tak, które trafiają do naszego organizmu, też nam zwiąże. No zwłaszcza, kiedy mam jakieś dolegliwości jelitowe i nie wiemy, co jest przyczyną, prawda, tego, to na pewno nie zaszkodzi.
1: To był taki środek bardzo popularny kiedyś, dzisiaj troszeczkę chyba już rzadziej używany.
0: Chyba tak, chociaż kiedyś też się, nie wiem, czy pamiętacie państwo, że się stosowało prażone na blasze ziarna zbóż.
2: Nie. Tak, no to tak jak kawa zbożowa, prawda?
1: Ja nie.
0: Dokładnie, no. Ale to też przy takich różnego rodzaju takich zatruciach, to też pamiętam, jak się po prostu na blacie kuchni prażyło te ziarna, aż się spaliły. I tak później taki ten węgiel właśnie dodawano, robią z tego taki napar i jako taką odtrutkę, prawda, podawano. Czy też kobylak można było też sobie zaparzyć, prawda, też wypić i to też działało na takie różnego rodzaju dolegliwości właśnie jelitowe.
1: Tak, zwłaszcza, że kiedyś ta woda też nie miała takiej jakości, bo ze studni była brana, nie wiadomo, co tam się działo.
0: Dokładnie. To też jest sposób na to, żeby odkazić sobie wodę, ewentualnie właśnie upalić, tak, uprażyć nasion tutaj. Zresztą no taki węgiel nawet i drzewny będzie nam tutaj działał.
2: Tak, pomocny będzie.
0: Tak, dezynfekująco, więc to jak najbardziej, to już takie survivalowe.
2: Rady, jak przetrwać.
1: Pani Aldona, mówiła pani o mydle afrykańskim, jakie to jest?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak się je otrzymuje, bo już gotowe zazwyczaj kupuję. Więc nie wiem, nie powiem, szczerze mówiąc.
1: No tak, ale jakie one mają właściwości, bo my nigdy takiego mydła też nie kupowaliśmy, ani nie mieliśmy takiej potrzeby.
0: Znaczy ono też na dolegliwości skórne, wtedy kiedy mamy problemy skórne, to ja tak dla córki kupowałam tutaj też na atopowe zapalenie skóry, bo ono też jakby tak, no... antyalergicznie, przynajmniej u mojej córki, dosyć dobrze się sprawdziło tutaj. Także to też do pielęgnacji skóry takiej wrażliwej bardziej.
1: Pani Aldona, jakie zastosować tam komponenty, żeby to mydło tak również troszeczkę leczyło nam dłonie? Bo wie pani, jak sama pani wspomniała, często mamy jakieś takie problemy skórne, kiedy po myciu zaczynają nam dłonie pękać.
0: To przede wszystkim to musimy pamiętać o tym, żeby te nasze dłonie też nawilżać. Samo mydło tutaj, no mydło niestety działa też i wysuszająco, więc tutaj
1: właśnie
0: na pewno
1: to chodzi.
0: Dodatek, tak, na pewno dodatek różnych tutaj olei, czy też mydeł, przepraszam, maseł, które mamy naturalnych, roślinnych, możemy dodać. Możemy też nawet do takiego mydła dodać troszeczkę lanoliny.
1: Mhm.
0: Z tym, tak, że nie za dużo. Pamiętajmy o tym, żebyśmy też nie przedobrzyli, bo jak wszystko, niekiedy nadmiar gorszy od niedoboru.
1: Tak.
0: Więc tutaj umiar musimy zachować we wszystkim. Ale przede wszystkim to ważne jest po umyciu rąk, osuszeniu, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby jakiś krem zastosować, prawda, nawilżający, który też oczywiście sami możemy sobie przygotować. Albo już takie bardziej coś jak serum, tak, czyli też o mocniejszym działaniu, gdzie tutaj jakby nagromadzenie substancji czynnych jest większe. Co tutaj można polecić? Ja powiem tak, kiedyś nawet na wsiach ludzie używali do tego celu chociażby smalcu.
1: Tak, ale pomyślałam.
0: Tak, może nie wieprzowego, ale bardziej to był jakiś tłuszcz gęsi, który ma niższą temperaturę topienia i który też udowodnione też właściwości w ogóle też i lecznicze, więc tutaj te nagromadzenie substancji czynnych, które będą na pewno działały na naszą skórę korzystnie, przede wszystkim złagodzą podrażnienia i taką skórę już spękaną nam tutaj też nawet potrafi wyłagodzić te dolegliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, co z roślin możemy sobie tutaj zastosować, to choćby zwykły olej słonecznikowy możemy, olej z oliwek też, to co mamy dostępne pod ręką, prawda? Możemy sobie zrobić taką maskę na nasze dłonie. Możemy też masło tutaj shi użyć, takie jedne z najtańszych, które możemy dostać. Olej chociażby tutaj z migdałów, też taki, który jest bardziej dostępny, może tak szukam tego, co możemy szybciej dostać, czy w aptece, czy chociażby nawet i możemy również wosk sojowy. To, co bardzo często używamy do produkcji świec obecnie, takich zdrowszych, bo żeby nie parafinowe, prawda, żeby tutaj nie produkty ropopochodne, prawda, używać, tylko te naturalne, to właśnie wosk sojowy, który jak się rozpuści, to możemy go również wmasować w dłonie. I bardzo dobrze je nawilża i regeneruje.
1: I nic więcej?
0: Słucham?
1: I nic więcej do niego nie dodawać, tylko ten wosk rozpuścić, poczekać, aż on troszeczkę...
0: Tak. Możemy oczywiście do tego, jak mamy jeszcze jakieś inne masło, tak, czy też olej, możemy też do niego dodać, to wtedy będzie jeszcze lepiej działało. Ale ja już mówię tak przy okazji, jak świece sobie robimy, tak? To do świecy możemy właśnie same świece, tak naprawdę nawet tego przetapiać nie trzeba, tylko wystarczy sam knot do szklanki nawet zasypać to właśnie woskiem sojowym. Możemy oczywiście też jeszcze kilka kropel jakiegoś olejku ulubionego dodać, to wtedy będzie już od razu ta świeca taka zapachowa i zdrowa, bo te, które mamy ze sztucznymi dodatkami, to niestety to nie jest zdrowe dla naszych płuc, dla oskrzeli, dlatego że są to substancje bardzo często, które no, mają nawet i właściwości rakotwórcze, więc tutaj to powinniśmy...
2: Trzeba uważać.
0: Tak, z wszelkiego rodzaju tymi odświeżaczami chemicznymi powietrza naprawdę uważać, bo możemy sobie krzywdę zrobić, jeśli stosujemy je w nadmiarze i zbyt intensywnie.
1: A w reklamach są takie piękne.
0: psik. Oczywiście, tak. Tylko tyle, że no niekoniecznie zdrowe dla nas.
1: No, niekiedy jak wchodzimy do różnych pomieszczeń, pani Aldono, to tak jest, zapach aż zabija.
0: Dokładnie. Ja na przykład osobiście nie lubię tych sztucznych zapachów. One dla mnie działają drażniąco. Wręcz nawet chyba to jest jakaś już odczyn alergiczny, dlatego że mam no, problemy tutaj z... No kaszel zaczyna mnie męczyć.
2: Także na właśnie, to...
0: jakąś śluzówkę.
1: To ty też tak
2: masz. Też tak mam, tak, od tych zapachów sztucznych właśnie.
1: Nie, mnie oczy szczypią zaraz. Oczy...
0: Tak, też. Dokładnie.
1: Oczy. I też jak są perfumy, które mają dużo olejku różanego tak dodane, takie ciężkie, to też źle się czuję w takim towarzystwie.
0: No olej różany, no tam on jest po prostu bardzo mocny. To trzeba pamiętać, że jak wąchamy sobie kwiat róży, to tam są tego śladowe ilości tak naprawdę. bo do wyprodukowania 1 litra olejku różanego potrzeba 3 ton róż, płatków różanych.
1: Ojenki, to dużo.
2: Ogromna.
0: jak tego olejku jest tam niewiele, a jak my potem sobie tak mocno, prawda, przyprawimy tutaj tym, a to jest bardzo taki intensywny zapach. Ja osobiście, jeśli chodzi o olejek różany, to nie za bardzo chyba mi ten zapach taki mocny pasuje.
1: Mi też nie. A często jest stosowany w perfumach.
0: Tak. Ale również też w kremach dla cery dojrzałej.
1: Tak.
0: Dlatego, że to jest bardzo dobry olejek, jeśli chodzi o cerę dojrzałą. Bardzo dobrze ją regeneruje i odmładza. Ale ja na przykład zbyt intensywnego zapachu na skórze tego nie jestem w stanie znieść. Działa on na mnie drażniąco.
1: Ja po prostu odkładam taki zaraz krem na bok i w ogóle nie używam, bo drażni mi oczy. Od razu jestem...
2: No, bo to jest bardzo trudne.
1: Nie mogę. Wolę jak... I pani Aldono, przyzna pani pewnie mi też taką rację, że żeby dziś znaleźć na przykład dobry szampon, to szampon to może jeszcze, ale takie olejki, które nawilżają włosy, to wszystkie strasznie pachną.
0: Ja powiem, że chyba to jest... Dla mnie to jest udręka teraz, właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki, dlatego że one są bardzo mocno
2: perfumowane, aromatyzowane.
0: Tak. Być może, że większość ludzi takie lubi, natomiast no, ja mam bardzo czuły węch i na mnie to działa drażniąco. Jeśli coś jest delikatne, to jest fajne, ale natomiast jeśli coś jest bardzo intensywne, ja po prostu mam dolegliwości bólowe w nosie. Mam po prostu śluzówkę wtedy podrażnioną i wręcz aż mnie boli ta śluzówka.
2: Ale tak samo jest ze środkami do prania, pani Aldono. Czy to jest proszek, czy płyny do prania, one są też często tak... nafaszerowane zapach. No, ja rozumiem, no niektórzy ludzie lubią, że to pranie pachnie.
1: Lenor pachnie.
2: Tak, ale no...
0: Trzeba też pamiętać, że te niestety te środki
2: zapachy
0: też chemiczne, tak? To też nie jest zdrowe ani dla naszej skóry, ani dla naszych płuc. No bo to są wszystko substancje lotne, które niestety nie działają dobrze na nasz organizm.
2: Nie są pochodzenia naturalnego przede wszystkim, prawda?
0: Bo, tak, dokładnie. Ale nawet zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nawet olejków eterycznych użyjecie dużo, to będziemy mieć dolegliwości, chociażby ból głowy się pojawi.
2: Tak.
0: Może pojawić się rozdrażnienie, bo to też, znaczy olejki eteryczne działają na nas głównie poprzez, prawda, jak je wdychamy, czyli działają na tutaj układ oddechowy, ale również i na układ nerwowy. I zbyt intensywne bodźce no, spowodują, że nasze doznania wręcz będą odwrotne niż od tego, które chcieliśmy uzyskać. I na przykład jeśli mamy uzyskać odprężenie, to wtedy właśnie nabawimy się bólu głowy. Ja to akurat też testuję niekiedy, jak mamy zajęcia ze studentami i robimy różnego rodzaju kosmetyki i wiadomo, te zapachy się mieszają, jest ich dużo i są intensywne niekiedy też. Naprawdę wychodzimy potem z bólem głowy z takich zajęć, bo jest po prostu zbyt dużo, zbyt intensywne są te zapachy. Więc zapachem możemy leczyć, tak, możemy sobie poprawić nastrój, samopoczucie, ale możemy sobie też i te samopoczucie zepsuć i wręcz nabawić się bólu głowy, a nawet i nudności i wymiotu.
2: To wtedy następny olejek na złagodzenie bólu głowy. No, żartuję oczywiście.
0: Oczywiście trzeba we wszystkich państwa zachować umiar.
2: Właśnie. To jest najważniejsza rzecz. Mamy takie pytanie dotyczące takiego jakby wyboru mydła, to znaczy może tutaj powiem tak mniejszego czy większego zła, czy lepsze dla naszego zdrowia, naszej skóry jest tak zwane mydło szare, czy te mydła kolorowe, takie bardziej pachnące?
0: Oczywiście mydło szare. Jest, tak naprawdę tam nie mamy dodatków żadnych, tak, w szarym mydle. Więc zdecydowanie dla większości z nas będzie ono korzystniejsze. No oczywiście, jeśli ktoś nie ma skłonności alergicznych, to może używać tych perfumowanych. Z tym, że jeśli chodzi o właściwości takie dla, jakby można powiedzieć, bardziej neutralne dla naszej skóry, to jak najbardziej mydło szare. W czasach mojej młodości te mydło szare było znienawidzone przez nas.
2: No moje też.
0: Miało taki byle jaki zapach, prawda? No. Kolor też może nie za bardzo zachęcający. ale okazuje się, że teraz się wraca do tego szarego mydła. Ten biały jeleń, który kiedyś wszem panował, to obecnie przeżywa swój renesans i ludzie do niego wracają, bo okazuje się, że właśnie dla większości jest dobrze tolerowany. No i też nie wysusza tak, bo pamiętajmy, że te kosmetyki, te dodatki chemiczne, zapachowe, tak, które dodajemy, czy też i barwniki, one też działają na naszą skórę no niekorzystnie, też ją potrafią podrażnić, czy też wysuszyć, więc im mniej tych dodatków, tym dla naszej skóry też lepiej.
1: A my teraz chcemy, im bardziej pachnie, im bardziej kolorowe, tym fajniejsze.
2: No bo kupujemy oczami po prostu, dlatego...
0: Dokładnie, oczami, nosem, tylko pamiętajmy, że to jest takie pierwsze, jak można powiedzieć, zauroczenie. Jak już to zauroczenie minie, to zauważamy błędy, wtedy jakieś mankamenty, prawda? Tak samo i tutaj też. Na początku nam ten zapach może się wydawać ładny, natomiast po jakimś czasie może nas drażnić, jeśli jest zbyt intensywny.
1: Pani Aldona, ja tak na koniec, ja tak już podejdę do włosów, z mydła do włosów przejdę, bo mnie bardzo interesuje taki olejek, który można nakładać na włosy, które są bardzo przesuszone, ale żeby nie pachniał.
2: To trzeba szarym mydłem umyć.
1: Szarym mydłem, dobrze, już umyłam. Szarym mydłem, teraz chcę je nawilżyć.
2: Nie, chyba nie można mydłem raczej włosów myć, nie za bardzo. Bo...
1: Trzeba je chyba później zakwasić.
0: Tak, potem trzeba by było dodać do wody trochę octu, żeby bo po myciu szarym mydłem zostaje taki osad.
2: Tak.
0: Te włosy są takie mało, że tak powiem, elastyczne po użyciu. Niestety no, nie wyglądają one wtedy tak korzystnie, bo są takie jakby posklejane troszeczkę do siebie, więc ja na przykład osobiście szarym mydłem nie lubiłam myć włosów, bo miałam potem wrażenie, jakbym ich wcale nie umyła.
2: Tak było.
0: Więc lepiej chyba do tego już mydelnicy tutaj użyć. Natomiast jeśli chodzi o takie już można powiedzieć zniszczone włosy, prawda,
1: tak,
0: które byśmy chcieli...
1: Zwłaszcza teraz zimą, pani Aldo. No pani wie, czym mówię. Wiatr, mróz, kaloryfer robi swoje. Latem też słońce zrobi swoje z naszymi włosami, farbowanie. I te końcówki są takie, no bo wiadomo, tutaj na skórę nie będę nakładała, ale końcówki są zniszczone. I żeby nie pachniało.
0: Żeby nie pachniało. Dobrze, ale przez krótki czas możemy nawet i zwykłym olejem rycynowym, to co mamy w domu, może niekiedy też w aptece i nie jest drogi, to możemy. Możemy olejem właśnie z migdałów, możemy też i masła tutaj nakładać. Może być też masło shi, które chyba jest najtańsze ze wszystkich takich, jeśli chodzi o dodatków kosmetycznych i które też łatwo możemy kupić. Może być zwykły olej, nawet słonecznikowy.
2: Byle nie silnikowy.
0: Byle nie silnikowy, tak. Tutaj. Tak naprawdę tutaj oliwa z oliwek też może być. No te, które nie pachną.
1: Ale to trzeba, pani Aldono, później zmyć, czy nie muszę zmyć? Jak nałożę? To...
0: No raczej musimy zmyć. Najlepiej jest je po prostu jako taką maskę nałożyć na włosy. Jak mamy tylko same końcówki, prawda, zniszczone, no to tylko na same końcówki możemy tutaj nałożyć.
1: Tak, bo chodzi o końcówki.
0: Tak, i potem możemy to tylko lekko spłukać. To wszystko zależy od tego, jak to w nasze włosy, czy się dosyć dobrze wchłonie, czy nie. To
2: też podejrzewam, że zależy, pani Aldona,
1: od porwatowości.
2: To tak, ale też i od temperatury tego oleju, prawda? Bo...
0: Lepiej zawsze, żeby był lekko ciepły, żeby nie był taki całkiem zimny, bo wtedy też oczywiście penetracja będzie tutaj w strukturę włosa lepsza, jak jest cieplejszy. A oczywiście warto też jeszcze sobie na głowę założyć wtedy taki turban, który będzie nam tutaj ogrzewał. Ale tak naprawdę to dobrze jest też połączyć jeszcze te oleje, chociażby na przykład z żółtkiem jaj. Dodatkowo to jeszcze odżywi nie tylko same włosy, ale też i skórę przy okazji. Więc to taką maskę sobie naturalną możemy wykonać na nasze włosy. I też nie będzie pachniało, bo po spłukaniu samo tutaj nie będzie pachniało.
1: Pani Aldona, a czy olejek arganowy ma taki intensywny zapach, czy to po prostu...
0: Jeśli to też wszystko zależy od tego, jaki kupujemy, bo tak naprawdę wszystkie oleje mają jakiś zapach.
2: Zapach taki swoisty, tak.
0: Bardziej. Musimy patrzeć, czy są to oleje rafinowane. Z tym, że tutaj przy kosmetycznych olejach to rafinacja nie polega na tym, jak przy choćby oleju tutaj takim spożywczym, że to jest tutaj jakby rozpuszczalnikiem chemicznym, tak, ten tłuszcz ekstrahowany, tylko w tych kosmetycznych polega na tym, że on jest filtrowany, czyli pozbawiany tych zanieczyszczeń takich dodatkowych, które się w oleju podczas tłuczenia znajdują, czyli też i pozbawia go przynajmniej częściowo zapachu. I to zwłaszcza dla alergików, którzy mogą być uczuleni na przykład na nie sam olej, ale jakieś składniki, tak, które jeszcze występują w danym owocu czy też na nasieniu, to dodatkowo jeszcze pozbawia tak jakby tych dodatków, czyli dla alergików te rafinowane są bardziej dedykowane niż takie naturalne, prawda? Czyli takie stuprocentowe, bez żadnej obróbki. I wtedy też nie będą miały takiego zapachu.
1: No i pani Aldona. No
2: to będą czyste po prostu.
1: Czyste. Mam już zadanie. Będę robiła teraz do spryskiwania pomieszczenia olejek herbaciany, tak?
2: Mydło glicerynowe.
1: Mydło. No i teraz muszę jeszcze sobie zrobić na włosy.
0: To mam. I jeszcze można sobie kule kąpielowe zrobić też w domu.
1: Też?
0: O. Tak. I to generalnie wykorzystujemy składniki, które mamy w domu. Bo potrzebna jest nam soda, kwasek cytrynowy, jakiś olej do tego. Mogą być też tutaj płatki kwiatów i generalnie takie podstawowe składniki, które w takiej kuli kąpielowej się znajdują, jak najbardziej już mamy zapewnione. Może następnym razem podam przykład.
1: No tak, właśnie. Na kule, bo ja już tyle mam.
0: Jest to tani sposób, a super. Takie kule dosyć drogie są nawet, jeśli kupujemy. To a naprawdę możemy sobie zrobić we własnym zakresie jako prezent, jako nawet wspólnie, jeśli chodzi o pary, tak, mogą tutaj przygotować i później używać w kąpieli. Czyli to takie można
1: Pani powiedzieć. Pani Aldo, no to nie zdradzajmy. Będziemy mieli temat kule kąpielowe, żebyśmy go już nie przegadali, bo my i tak dużo zajęć mamy już od pani i słuchacze również. W ogóle dziękuję słuchacze za...
0: To może na walentynki zostawimy takie...
1: ale może
0: niech... kosmetyki we dwoje.
1: Kosmetyki we dwoje. No ale muszą na początku przygotować się do tego i znaleźć komponenty. To już wcześniej na pewno. Pani Aldono, słuchaczki bardzo dziękują pani za wszystkie przepisy, które pani im podała przed nowym rokiem. My również z pewnych skorzystaliśmy, ale teraz czas.
2: A przed nami nowe wyzwanie teraz.
1: Nowe wyzwanie. Bo odświeżacz rzeczywiście kupujemy. Tutaj nie, tutaj o pomieszczenie, jeśli
2: nie,
1: chodzi.
2: Nie, to znaczy to jest...
1: Inaczej to się nazywa.
2: To nie jest odświeżacz, nie, to jest taki środek właśnie biobójczy. On jest ale jest dość bezpieczny, bo jest w sumie na bazie, najwięcej tam jest alkoholu, więc etylowego, no to co najwyżej można się nawdychać.
1: Ale możemy zrobić po swojemu.
2: Ale możemy zrobić tak, jak pani powiedziała, no, bez...
0: Dokładnie, to tak samo będzie działało.
1: Widzisz?
0: To jest zawsze jakieś urozmaicenie.
2: Tak, bo tutaj to trzeba go wietrzyć, bo można się, te opary są no, alkoholowe, więc może być później.
0: Nie upić, tylko nawdychać.
2: Tak, wesoło może być później w studiu.
0: Dokładnie.
1: Pani Aldono, to co? Do przeszłej środy, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, pani Aldono.
2: Zapisujemy sobie.
1: Zapisujemy sobie. Mówimy, będziemy mówili o kulach kąpielowych.
2: Kule śniegule.
1: Pani Aldono, my życzymy dobrego i radosnego dnia i dziękujemy, że była pani z nami.
2: Tak.
0: Dziękuję i wzajemnie wszystkiego dobrego. Życzę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: My też życzymy naszym słuchaczom, a naszym dzisiejszym gościem była jak zwykle w środę pani doktor Aldona Fenek. Zapraszamy na dalszy ciąg programu. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater, to już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia. Może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. Mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. Skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. Ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy. I jest to zwierzę, które pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe, ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przychodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat.
kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle. Ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może. Także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować. Ale zdarzają się sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje?
Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać.
Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat.
60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no. Też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy, jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I
mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No, tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy, w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat, i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących, bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów. Nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad?
Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj po wykonaniu badań wiadomo, że przekracza ten wiek.
Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stułobiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dohrnii.
Uwaga, i w zasadzie jest to stół biopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no, stół biopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki

nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów. Ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił, więc nie wiem. Ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze, przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań, nie wiem czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać. No więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad polskim morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

Ja nazywam się Katarzyna Pytkowska. Jestem z wykształcenia przede wszystkim chemikiem, jak Państwo widzicie, politechnicznym, bo z inżynierem. Ale jestem także doktorem nauk medycznych, ponieważ doktorat robiłam z zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiej skóry, z fizjologią skóry. No i tak nie bardzo był to temat politechniczny, więc właśnie poszłam w kierunku bardziej medycznym. I tak prawdę mówiąc jest bardzo wieloma naszymi pracownikami dydaktycznymi. Właśnie staramy się być otwarci, multidyscyplinarni i staramy się, żeby nasza uczelnia też właśnie była otwarta na bardzo różne idee i naukowe, i idee dydaktyczne. Ja w tej chwili jestem rektorem naszej uczelni. Tym bardziej miło jest mi jeszcze raz Państwa u nas powitać. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, bo my poza wykładami i innymi formami aktywności podczas Festiwalu Nauki często organizujemy różne inne formy otwarte, także zapraszamy zawsze bardzo gorąco do korzystania z tego, co robimy, nie tylko dla naszych studentów. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są prawdy i mity na temat kosmetyków. Chciałam pokazać Państwu, skąd takie mity się biorą, bo to nie zawsze jest tak, że to, co dzisiaj na temat kosmetyków słyszymy, a jest dzisiaj nieprawdziwe, zawsze było nieprawdziwe. Oczywiście zobaczycie Państwo na przykładach, że nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tego, dlaczego coś o kosmetyku, o danym typie kosmetyku się mówi. Nie zawsze to jest takie proste. Będę starała się pokazać, jakie mechanizmy mogą wpływać na ten najbardziej popularny przekaz mówiony, szeptany, pisany, dotyczący kosmetyku. Wybrałam 3 przykłady, bo oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych mitach, które kosmetyków dotyczą, i starałam się wybrać takie przykłady, które właśnie pokażą różne mechanizmy formowania opinii. Zacznę od przykładu związanego z kosmetykami do włosów, bo część teorii, którą tutaj będę przywoływała, posłuży nam też przy rozwiązywaniu mitu drugiego. No i ten mit pierwszy to jest taki mit, który dosyć często jeszcze ja, będąc w wieku nastoletnim, słyszałam i czytałam o nim w prasie kobiecej, że czym częściej myje się włosy, tym szybciej się one przetłuszczają. I poza właśnie tym stwierdzeniem, że czym częściej włosy myjesz, tym większe będą problemy z łojotakiem, pojawiały się także inne wersje, oparte jakby na tym samym założeniu, tak wersje takiego stwierdzenia, mówiące chociażby o tym, że włosów przetłuszczających się nie należy myć zbyt często, bo to im szkodzi, albo powiedzmy zalecenia, że jeżeli ma się łojotok, to włosów właśnie nie należy myć nadmiernie często, bo coś tam, prawda? Bo jakieś wymieniano różne szkodliwe efekty. W latach 80., 90. XX wieku to już był mit. To stwierdzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze składem szamponów i jakby z możliwościami oddziaływania szamponów na skórę głowy, wpływania na aktywność gruczołów łojowych. Ale dlaczego to stwierdzenie w ogóle się pojawiło? Skąd ono się wzięło? Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Cofnijmy się w czasie do lat 20. i 30., do dwudziestolecia międzywojennego. Bo to, że ja coś widziałam w prasie kobiecej w tych latach 80. czy 90., no to wiadomo, mogło to być
przypadkowe, starałam się cofnąć w tył, szukając podobnych stwierdzeń wcześniej. Starałam się dotrzeć do korzeni takiego twierdzenia. I właściwie od końca XIX wieku, z apogeum właśnie w latach 30., później 40. XX wieku, pojawiają się stwierdzenia, że częste mycie jest zbyteczne, a nawet szkodliwe, tak jak w poradniku dr Świtalskiej Jak pielęgnować włosy, w poradniku wydanym przez wydawnictwo Bluszcz. I poza takimi ogólnymi stwierdzeniami o szkodliwości zbyt częstego mycia włosów, pojawiały się właśnie stwierdzenia o tym, że zwłaszcza w przypadku włosów przetłuszczających się, to zbyt częste mycie absolutnie nie jest wskazane. Dalsze dociekanie. Zacznę od tego, żeby Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak włos jest zbudowany. Bo ma to dosyć duży wpływ na efekty stosowania różnego rodzaju preparatów myjących. Oczywiście na sam łojotok budowa włosa nie wpływa, ale chciałabym pokazać tutaj szersze tło tego mitu. Włos jest zbudowany z keratyny i keratyna na powierzchni włosa jest uformowana w łuski. Łuski podobne troszkę do łusek pokrywających ciało ryb. Łuski ułożone właśnie w taki sposób dachówkowaty, tworzące osłonkę, tak zwaną wokół trzonu włosa. Osłonka jest po to, żeby chronić wnętrze włosa przed utratą wody, żeby chronić wnętrze włosa przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest taką typową warstwą barierową, bardzo podobną do tego w swojej konstrukcji, jak są zbudowane inne warstwy barierowe w organizmach ssaków przede wszystkim, ale także chociażby u gadów czy u ryb. My w naszych ludzkich włosach, co pokazuje przekrój z prawej strony, mamy przeciętnie kilka warstw łusek tworzących osłonkę. Także to nie jest tak, że to jest jedna warstwa keratynowych łuseczek, tylko mamy troszkę taki układ jak łuski cebuli. Pojedyncze łuski ułożone koncentrycznie, ułożone dachówkowato, pokrywają pokrywają część korzenia też, ale przede wszystkim pokrywają trzon włosa. Łuski są zamocowane tak jak łuski ryby, czyli przymocowane są w jednym miejscu, także koniec, krawędź, ten, który widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, jest wolny, jest takim krańcem odstającym. U ryb wykorzystujemy to do efektywniejszego oskrobania ciała ryby z łusek, a jakby zahaczając nożem o te odstające krawędzie. Tak samo, jeżeli będziemy za pomocą jakichś narzędzi mechanicznych intensywnie czesać włosy pod włos, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu, tak samo będziemy ukruszać krawędzie łusek osłonki. One mogą odstawać, zwłaszcza wtedy, jeżeli zostanie usunięte spoiwo, które pomiędzy tymi łuskami się znajduje. Pomiędzy łuskami osłonki powinno się znajdować spoiwo tłuszczowe, ale jeszcze nie jest to wydzielina gruczołów łojowych, jeszcze nie ma to żadnego związku z łojotokiem, bo te lipidy powstają w trakcie podziału komórek tworzących później włos, powstają w tak zwanej macierzy włosa. Powinny wypełniać przestrzenie pomiędzy łuskami osłonki po to, żeby osłonka była szczelna. No i osłonka się niszczy, tak jak każda struktura barierowa. One są zaprojektowane przez naturę właśnie po to, żeby być między innymi barierą mechaniczną, niszczącą się, i wzrost włosa, wyrastanie nowych fragmentów, a później wymiana włosów powoduje, że nowy włos odrasta
w dobrej kondycji, bez zniszczeń, tak jak widać to na zdjęciu spod mikroskopu elektronowego po lewej stronie. No, natomiast jeżeli włos ma czynnik, ma, przepraszam, kontakt z czynnikami mechanicznymi, a także z niektórymi typami czynników chemicznych, następują zniszczenia i tak jak tutaj widać, łuski zaczynają powoli odstawać od powierzchni włosa. Jeśli zaczynają odstawać, no to włos staje się matowy. To jest pierwszy objaw. Przestajemy widzieć połysk, zaczynamy widzieć matowość, natomiast jeżeli ten proces postępuje dalej, jeżeli zniszczenia są bardzo silne, to włosy zaczynają się gorzej rozczesywać, zaczynają się plątać, bo te wszystkie drobne uszkodzenia, osłonki, te odstające łuseczki zaczynają o siebie zahaczać. Włos przestaje być gładki. Oczywiście czym bardziej zaawansowane są zniszczenia, tym trudniej jest też utrzymać odpowiednią ilość wody we wnętrzu włosa. Włos zaczyna znacznie łatwiej wysychać. Dla naszych dalszych rozważań ważny będzie też skład chemiczny keratyny tworzącej łuski osłonki. Większość aminokwasów wchodzących w skład keratyny to są aminokwasy o stosunkowo niskiej polarności. One są na tym rysunku zaznaczone z prawej strony. I te aminokwasy powodują, że keratyna włosa jest z założenia hydrofobowa. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwo była zwilżalna za pomocą wydzieliny gruczołów łojowych, za pomocą sebum produkowanego przez gruczoły łojowe. Taki sam mechanizm funkcjonuje i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, zwłaszcza tam, gdzie należy zapewnić albo okrywie włosowej, albo piórą odpowiednią wodoodporność. Tylko powierzchnia hydrofobowa będzie dobrze zwilżalna lipidami. Czyli żeby dało się taką warstwę izolacyjną, wodoodporną łatwo rozprowadzić na sierści czy na piórach, sierść bądź pióra muszą być hydrofobowe. Keratyna jest hydrofobowa, stąd jest właśnie budulcem i włosów, i piór. Ale nie wszystkie aminokwasy tworzące struktury keratyny są w takim samym stopniu hydrofobowe. Tutaj z lewej strony zaznaczyłam Państwu na schemacie trzy aminokwasy z grupami polarnymi. Kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, prawdopodobnie Państwu znane, oraz mniej typowy kwas cysteinowy. Kwas asparaginowy i glutaminowy mają wolne grupy karboksylowe, COO, minus, które oczywiście mogą przyłączyć proton, może nam powstać grupa COOH, ale to są kwasy, no powiedziałabym, o umiarkowanym pKa, także w większości przypadków one będą miały, mówimy o pH fizjologicznym, będą miały raczej formę zjonizowaną. Będzie się tutaj pojawiał ładunek ujemny. Przy silnym zakwaszeniu będą protonowane i ten ładunek ujemny będzie znikał. Mamy jeszcze jeden kwas cysteinowy. W bardzo wielu źródłach podających przegląd aminokwasów nie znajdziecie Państwo kwasu cysteinowego jako odrębnego wymienionego aminokwasu. To jest związek, który powstaje na skutek utlenienia cysteiny i utlenienia cystyny. Dwóch aminokwasów zawierających grupy tiolowe, SH. Grupy bardzo charakterystyczne dla właśnie keratyny, dające możliwość sieciowania poprzecznego keratyny, decydujące o tym, że włos jest wytrzymały mechanicznie i bardzo odporny chemicznie. Ale nie jest odporny na czynniki utleniające, zwłaszcza na silne utleniacze. Jest to też stosunkowo mało odporny na
działanie utleniające związane z procesami wolnorodnikowymi, zwłaszcza w obecności wody. I wtedy cystyna i cysteina utleniają się, wiązania dysiarczkowe zostają rozerwane, powstaje kwas cysteinowy. Z grupy mocnych kwasów, także on w większości warunków będzie zjonizowany. Mamy grupę SO3- powstającą w wyniku i mechanicznych, i chemicznych zniszczeń włosów. Czym bardziej włos jest zniszczony, tym więcej grup anionowych znajduje się na powierzchni keratyny tworzącej łuski osłonki, no i oczywiście także wewnątrz włosa. Czyli ten precyzyjny skład chemiczny włosów związany ze składem aminokwasów keratyny zmienia się w czasie. Zależy od zniszczeń włosów, od tego, co z tymi włosami robimy. A ponieważ zmiany dotyczą grup funkcyjnych mogących przyłączyć proton, no to jest też oczywiste, że w zależności od pH, w którym znajdują się włosy, od środowiska, w którym znajdują się włosy, będzie zależało to, jak dużo grup naładowanych ujemnie będzie na powierzchni włosa i oczywiście na powierzchni poszczególnych łusek tworzących osłonkę. W pH niskim, kwaśnym, mamy protonowanie i grup karboksylowych, i grupy SO3- kwasu cysteinowego. Natomiast czym dalej idziemy w prawą stronę skali pH w kierunku 14, tym silniejsza jonizacja, tym więcej grup z ładunkiem ujemnym. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, w związku z czym, czym dalej jesteśmy od tak zwanego punktu izoelektrycznego, czyli takiej wartości pH, gdzie mamy wszystkie, gdzie nie mamy ani ładunków dodatnich, ani ujemnych, bądź są one w równowadze. Czym dalej idziemy w prawo, tym silniejsze rozpęcznienie włosa i tym większe ryzyko, że te łuski osłonki, które powinny do siebie przylegać, zaczynają odstawać. To oczywiście z prawej strony jest sytuacja eksperymentalnie wywołana, rzadko spotykana w naturze, ale taki jest mechanizm. Włosy nie lubią środowiska alkalicznego, bo wtedy pęcznieją, bo wtedy stają się matowe, stają się szorstkie, trudno jest je rozczesać, poza tym, że oczywiście nie są nadmiernie piękne, tracą połysk. Jak to się ma do naszego mitu? No bo zastanówmy się teraz, czym myto włosy w latach 20. i 30. przed II wojną światową, wtedy, kiedy właśnie u dr Świtalskiej i u innych autorów pojawiały się zalecenia, że zbyt częste mycie włosów to nie jest fajna rzecz, że należałoby to mycie w jakiś sposób ograniczać. Właściwie sytuacja wygląda tak, że przez cały okres, o którym mówimy, przez cały okres początku XX wieku, ale także w czasach dawniejszych, częstotliwość mycia włosów była niska. Dlatego, że nie było dobrych środków, za pomocą których można było włosy umyć skutecznie, nie powodując szkód, nie powodując na początku, jak się wydawało, brzydkiego wyglądu. Co robiono? Czym się posługiwano? Stosowano różnego rodzaju roztwory alkaliczne, pomimo tego, że włosy pęczniały, robiły się matowe. Także ja tutaj jako przykład dałam roztwory amoniaku. Mechanizm działania takich środków był, prawdę mówiąc, bardzo wysublimowany od strony chemicznej, bo traktowano tymi roztworami włosy bardzo silnie przetłuszczone, czyli zawierające na swojej powierzchni wiele triglicerydów. W sebum, czyli w łoju, głównym składnikiem tłuszczowym są triglicerydy, estrygliceryny i kwasów tłuszczowych. Te estry w środowisku alkalicznym hydrolizują i w wyniku hydrolizy są uwolnione wolne kwasy tłuszczowe, które w środowisku alkalicznym tworzą mydła. Czyli stosowanie na bardzo brudne włosy roztworu amoniaku
powodowało, że w momencie mycia powstawały cząsteczki mydła, działające jako emulgatory, ułatwiające zmycie tego brudu, zmycie tego tłuszczu z włosów. Czystą wodą by tego nie zrobiono. Po zwykłym zalkalizowaniu amoniakiem, sodą oczyszczoną, uzyskiwano coś w rodzaju mycia, prawda? Dalekiego od współczesnych, od współczesnego mycia za pomocą detergentów, ale mechanizm był podobny. Oczywiście potem trzeba było włosy zakwasić, żeby przywrócić gładkość osłonki. Dobra, myto. Jak przesadzono, jak pH było za wysokie, jak czas kontaktu był za długi, jak robiono to za często, to zaczynały się kłopoty. Druga grupa preparatów. Napary kory Panama i napary z innych surowców roślinnych bogatych w saponiny. Saponiny są naturalnymi detergentami o skuteczności znacznie, znacznie niższej, jeśli chodzi o zdolność myjącą, od współcześnie stosowanych detergentów. Także owszem, myto, ale efektywność tego mycia nie była zachwycająca. Już lepiej myły te roztwory amoniaku i roztwory innych substancji alkalicznych. Nie zawsze mycie włosów musi być związane ze stosowaniem środków powierzchniowo-czynnych. Stosowano metody, o których ja jeszcze będę za chwilę mówiła, przy drugim micie stosowano metody oparte na procesie, powiedzielibyśmy dzisiaj, ekstrakcji. Za pomocą rozpuszczalników niepolarnych bądź rozpuszczalników o niskiej polarności wymywano lipidy z założeniu z powierzchni włosa, ale w efekcie bardzo często wymywano również lipidy z pomiędzy łusek osłonki. Zależało to od czasu kontaktu, od temperatury, od typu rozpuszczalnika itd. itd. Ten mechanizm uzasadniał użycie nafty, ale także, nie mając nafty, czy sięgając po inne pomysły, wykorzystywano także eter etylowy, palny, wybuchowy, toksyczny, inne rozpuszczalniki, także toksyczne. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, bardzo często za pomocą tych niskocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych silnie wysuszano włosy. Znowu, czym częściej, tym bardziej. Jajka traktowano jako źródło naturalnych emulgatorów pozwalających na usunięcie tłuszczu z powierzchni włosa. W jajkach mamy fosfolipidy jako substancje emulgujące. No i w końcu stosowano mydło i szampony oparte na mydle. Tutaj jest przykład amerykańskiej reklamy z 1914 roku, szampon w proszku, taki do rozpuszczenia w wodzie przed użyciem, typowy szampon oparty na mydle. Pierwotnie słowo szampon dotyczyło wszystkich preparatów pieniących się, służących do mycia włosów, także tych zawierających mydło, bo nie znano innych detergentów. Właściwie dopiero dzisiaj my używamy słowo szampon do tych preparatów, które mydła nie zawierają. Wtedy ten termin obejmował jakby znacznie większą różnorodność typów preparatów myjących. Mydło nie jest najfajniejszym środkiem do mycia włosów. Roztwory mydła zawsze są alkaliczne, bo mydła są solami słabego kwasu tłuszczowego i mocnej zasady. Roztwór musi być alkaliczny, to jest chemia. W związku z tym jonizują grupy karboksylowe i sulfonowe, łuski, osłonki się podnoszą, włos pęcznieje, włosy tracą połysk. Po myciu mydłem koniecznie trzeba było zakwasić włosy, no bo inaczej one w ogóle się nie dawały często rozczesać, jeżeli to były na przykład włosy zniszczone. Ale to nie jest jedyny problem. W przypadku mydeł stosowanych w twardej wodzie tworzą się mydła wapniowe i magnezowe, w wodzie nierozpuszczalne, dosyć silnie lipofilowe, bardzo silnie mające bardzo wysokie powinowactwo do lipofilowej keratyny włosa.
Czyli po myciu mydłem, jeżeli nie zakwaszono odpowiednio intensywnie powierzchni włosa po to, żeby rozpuścić te, zneutralizować, zdysocjować te sole wapniowe i magnezowe, włos był matowy. Nie tylko ze względu na alkaliczność, ale ze względu na tworzący się na powierzchni włosa dodatkowy osad. Czym częściej myto, tym było gorzej. Trzeci czynnik prowadzący nas już w kierunku naszego mitu. Alkalizacja skóry głowy sprzyja podrażnieniu. Bez względu na to, czy to będzie roztwór amoniaku, czy to będzie rozjaśniacz alkaliczny, czy to będzie alkaliczna farba do włosów, czy to będzie mydło. Czym bardziej alkaliczne środowisko, tym większe ryzyko podrażnień. A czym więcej podrażnień, czym częściej działają czynniki drażniące, tym intensywniej pracują gruczoły łojowe. To jest podstawowy mechanizm obronny naszej skóry, a zwłaszcza skóry głowy. Na drażnienie reaguje łojotokiem. Szampony zmieniały się, właśnie trudno powiedzieć, że powoli, ale ta zmiana nie następowała w sposób jednorodny. To postarałam się tutaj zrobić taki wykres pokazujący najbardziej popularne w poszczególnych okresach typy szamponów. Oczywiście cały czas, przez całą historię, aż do czasów współczesnych, mieliśmy i mamy do czynienia z preparatami opartymi na saponinach. Pewna mydlnica, kora Panama i tak dalej, i tak dalej. Szampony oparte na mydle szeroko wkroczyły na rynek po I wojnie światowej, i dominowały właściwie w Europie do końca lat 50. Stopniowo wypierane przez szampony oparte na innych koncepcjach. Te szampony były zarówno szamponami ciekłymi, płynnymi, jak i szamponami w proszku do rozpuszczania przed użyciem. Poza tym stosowano szampony tak zwane suche. Odróżniano je i należy je odróżniać od szamponów w proszku do rozpuszczenia. Szampon suchy to jest taki proszek, który nanosimy na włosy, następuje sorpcja składników lipidowych na tym proszku i potem proszek z zaabsorbowanymi na swojej powierzchni zanieczyszczeniami wyczesujemy. To jest suchy szampon według tej klasyfikacji. One jakby w takich kategoriach bezpieczeństwa, podrażniania skóry głowy były bardzo bezpieczne, natomiast wymagają dużo pracy, dużego wysiłku przy wyczesywaniu i nie zawsze dawały ładny efekt, bo zwłaszcza na włosach ciemnych niestaranne wyczesywanie dawało matowość. Więc to też nie była taka idealna grupa kosmetyków. W latach 30. pojawiły się inne niż mydło detergenty, inne niż mydło środki myjące. Pierwsze grupy to były związki sulfonowane, sulfonowane oleje, związki typu sodium lauryl sulfate, silnie myjące, silnie drażniące. Za chwilę pokażę Państwu przykłady receptur. I tutaj to, że nie było to mydło, wcale nie wpływało bardzo fajnie na naszą skórę głowy. I dopiero w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się epoka szamponów bliskich współczesnym. Ze względu na wojnę w Europie to było troszkę przesunięte. Troszkę później, właśnie w latach 70., 80., zniknęły szampony oparte na mydle i szampony zawierające sodium lauryl sulfate SLS. Szampony oparte na mydle były na ogół bardzo proste. Przykład receptury: mydło, proszek mydlany i węglan sodu i boraks. Po co węglan sodu?

potasowe w tym przypadku. Etanol, żeby ładniej się to rozpuszczało, żeby roztwór był bardziej klarowny. Terpineol troszkę do dezynfekcji, troszkę do zapachu. Węglan potasu alkalizujemy. Woda różana, zapach, no i woda destylowana jako baza. Ta sama koncepcja. Alkaliczny roztwór mydła. Później musimy to wszystko zakwasić. Rewolucja zaczęła się od lat 30., od nowych syntetycznych środków myjących, ale proszę zwrócić uwagę, one na początku pojawiały się jako dodatek do mydła w recepturze. Mamy mydło, mamy sodium lauryl sulfate, sól sodową siarczaną alkoholu laurylowego, kwaśny węglan, sodu alkalizujemy, boraks alkalizujemy, prawda? Mamy roztwór alkaliczny mydła i niemydła. Dzięki niemydłu, czyli sodium lauryl sulfate, jest fajna piana nawet w twardej wodzie. Nowsze dają lepszą pianę, ale tutaj już poprawiono tą zdolność pianotwórczą. Natomiast odtłuszczamy, wysuszamy i drażnimy skórę głowy nadal za pomocą tych preparatów. Tak samo tutaj przykład soli sodowej sulfonianu cetylu. Sulfonated Laurel to jest nazwa handlowa, też sodium lauryl sulfate. Pierwsze koncepcje wcale nie dawały niczego rewolucyjnego. Dawały owszem ładniejszą pianę i silniejsze mycie, silniejsze odtłuszczenie. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że to wcale nie jest dla włosów i dla skóry głowy bardzo dobre. Tutaj już przykład, który potraktowałam jako przykład takiej już dramatycznej receptury. Prawda? Mamy etykiety, że to jest bez mydła, więc konsument myśli, coś nowego, innego. Boraks, kwaśny węglan sodowy, soda, czyli węglan sodu, saponina w bardzo niewielkiej ilości. Czyli tak naprawdę ta receptura bez szamponu bez mydła jest wariacją na temat roztworu amoniaku zastosowanego do umycia włosów bardzo silnie przetłuszczonych. Nic nowego. Zastosowano tylko inne substancje do uzyskania alkalicznego roztworu. Później zaczął się dalszy postęp, ale mieliśmy właściwie od końca I wojny światowej aż do właśnie lat 50., 60. w Europie okres, w którym stosowano substancje drażniące, alkalizujące, które powodowały, że czym częściej myto włosy, tym silniej działały gruczoły łojowe w prostym mechanizmie obronnym. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana receptur, sytuacja się zmieniła, ale właściwie aż do lat 70. XX wieku mój dzisiejszy pierwszy mit nie był wcale mitem, był prawdą, bo ówczesna receptura szamponów powodowała, że one tak działały. Nie dało się znaleźć takiego środka, który umożliwiłby częste, efektywne mycie włosów przetłuszczających się, zwłaszcza silnie przetłuszczających się włosów męskich, które to działanie nie byłoby związane z działaniem drażniącym, a więc wzmaganiem, nasileniem łojotoku. Każde drażnienie skóry głowy nasila łojotok. To jest do dnia dzisiejszego prawda, bo fizjologia naszej skóry się nie zmieniła. Natomiast zmieniły się receptury. Współczesne szampony są kwaśne, nie zawierają nadmiernie drażniących środków powierzchniowo-czynnych. SLS, sodium lauryl sulfate, nie jest stosowany w tej chwili praktycznie w ogóle w kosmetykach. Jest stosowany raczej w chemii gospodarczej. Zastąpiono go nowymi, zupełnie innymi, łagodniejszymi środkami powierzchniowo-czynnymi, łagodniejszymi detergentami. Także dzisiaj włosy możemy myć
naprawdę.

0: naprawdę dowolnie często, jeżeli tylko stosujemy szampon dobrany do typu naszych włosów, to nie powinno to im szkodzić, nie powinno to szkodzić im w kategoriach piękna, bo o możliwościach zaszkodzenia zdrowotnego czy niepożądanego wpływu na gruczoły łojowe właściwie już nawet dzisiaj nie możemy mówić, bo regulacje prawne i praktyka rynkowa, o przepraszam, coś się stało, są takie, że nie sposób jest znaleźć na rynku taki szampon, który dawałby te wszystkie niepożądane efekty, przed którymi przestrzegano nas właśnie mówiąc, że czym częściej myjesz włosy, tym silniej się one przetłuszczają. Pójdźmy proszę Państwa dalej, do kolejnego mitu związanego nadal z włosami. To on też do dzisiaj jest obecny. To czym więcej szukam w internecie informacji popularnych, obrazujących to, co się mówi współcześnie o kosmetykach, tym częściej nafta powraca. Nafta właśnie jako świetny środek do pielęgnacji włosów, wręcz przyspieszający ich wzrost. Moje pierwsze wspomnienie dotyczące potencjalnego zastosowania nafty w kierunku poprawy wzrostu włosów to było spotkanie z muminkami w dzieciństwie. Kiedy panna Migotka po spotkaniu z hatifnatami straciła grzywkę i tatuś Muminka polecił nacieranie głowy naftą w celu lepszego odrostu włosów i jak mama Muminka dodała, one jeszcze powinny się kręcić. Tove Jansson napisała książkę w Dolinie Muminków, o ile dobrze pamiętam, w latach 40. I to rzeczywiście był okres, w którym wierzono, że nafta jest super środkiem do pielęgnacji włosów i super środkiem, który może wpływać na wzrost włosów. No to zaczęłam szukać. A o co chodzi? Dlaczego tak sądzono? Bo to, co współcześnie jest nazywane naftą kosmetyczną, bardzo mało ma wspólnego z możliwościami wpływu na wzrost włosów. Nie ma takiej opcji. Tam nie ma nic, co mogłoby na wzrost włosów wpływać. No to tym razem zacznijmy od tego, co określano słowem nafta właśnie na początku XX wieku i później w latach 40. Słowo nafta stosowano do opisania różnego rodzaju produktów otrzymywanych w pierwszej destylacji ropy naftowej. Z lewej strony widzicie Państwo produkt w bardzo niskim stopniu oczyszczony, bliższy surowej ropie naftowej niż współcześnie wysoko oczyszczonej nafcie. Natomiast z prawej strony jest mieszanina węglowodorów oczyszczona, czyli odpowiadająca no właśnie współczesnemu terminowi słowa, współczesnemu znaczeniu słowa nafta. W praktyce, w okresie międzywojennym, wojennym, II wojny światowej posługiwano się różnego rodzaju produktami pośrednimi pomiędzy tą prawie że surową ropą naftową, a współczesną naftą oczyszczoną w kategoriach farmaceutycznych. Co w tych naftach było? Bardzo trudno jest powiedzieć. Za chwilę pokażę Państwu dalsze szczegóły. Definicje zarówno z Wikipedii, jak i z większości podręczników nie mówią nam o nafcie tak naprawdę niczego interesującego. No, mówią nam, że to jest ciekła frakcja ropy naftowej, że stosujemy ją jako paliwo, mówią nam o przeciętnym rozmiarze cząsteczek węglowodorów wchodzących w skład nafty. Dowiadujemy się, że jest to ciecz palna, więc jej stosowanie do oczyszczania włosów mogło wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, ale Jakby z tego opisu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków, które mogłyby dotyczyć potencjalnego wpływu na wzrost włosów. Sięgnęłam do definicji starszej, pochodzącej z podręcznika dla szkół drogeryjnych 31 roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal mamy dane dotyczące składu. Proszę zwrócić uwagę, współcześnie w naftę charakteryzujemy jako mieszaninę węglowodorów o 12 do 15 atomów węgla. Wcześniej mamy inny zakres, lżejszą frakcję, 7 do 12. Oczywiście to się mogło zmieniać w zależności od typu nafty, w zależności od źródła jej pochodzenia, w zależności od sposobu destylacji itd., itd. Natomiast można zauważyć, że obecnie raczej określamy terminem nafta mieszaniny węglowodorów o mniejszej lotności, o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż poprzednio. Daje to konsekwencję taką, że te starsze nafty o mniejszych cząsteczkach miały nieco większą siłę ekstrakcyjną, na przykład pod kątem wymywania lipidów, także lipidów ze struktur włosa, w stosunku do nafty współczesnej. Ale jeżeli byśmy porównali nawet tą starą naftę z eterem etylowym, to eter etylowy odtłuszcza skutecznie, za bardzo, znacznie, znacznie silniej niż nafta. Także za pomocą nafty można było zmyć z powierzchni włosa zanieczyszczenia tłuszczowe, natomiast nie dawała ona jakichś specjalnych zniszczeń. Nie dawała też bardzo dużego zagrożenia. Na powietrzu nafta ulatnia się wolno. W przeciwieństwie do eteru, do chlorowcowanych węglowodorów, zagrożenie wybuchem było znacznie, znacznie mniejsze. Jakie węglowodory mamy w nafcie? Oczywiście parafiny liniowe, parafiny ewentualnie typu izo, ale mamy też tak zwane frakcje parafinowe o większych masach cząsteczkowych, przykład jest tutaj, i tak zwaną frakcję naftenową, a także w naftach słabiej oczyszczonych może być dodatek związków aromatycznych o działaniu drażniącym. Nafteny, izoparafiny nie drażnią. Skóry głowy są całkowicie bezpieczne, są wielkie w kategoriach rozmiaru związku chemicznego. Nie mogą penetrować przez barierę naskórkową, więc nie mogą drażnić. Są bezpieczne dla nas. No oczywiście, jeżeli chcielibyśmy porównać no właśnie oczyszczanie, to działanie ekstrakcyjne za pomocą takich dużych związków z działaniem eteru, no to właśnie ten rozmiar i ten kształt cząsteczek dawał tą mniejszą efektywność. Ale dawał za to działanie pielęgnacyjne. Przypomnijmy sobie, czym my to włosy. Amoniak niszczył, kora Panama i inne saponiny były mało efektywne, eter wysusza, odtłuszcza, zagrożenie poza tym straszliwe powoduje, jajka nie są nadmiernie efektywne, mydło alkalizuje, matowość powoduje, drażni itd., itd. Z tego całego zestawu nafta, nawet ta mało oczyszczona, okazuje się być najbardziej przyjaznym dla włosów i skóry głowy środkiem. Znajdujemy w tym całym zestawie naraz coś, co zaczyna być wręcz korzystne. Czyli ta metoda ekstrakcyjna, zmywanie tłuszczu za pomocą czegoś innego tłuszczowego, ale o przyjemniejszym zapachu bądź bez zapachu, zaczęło mieć pewien sens w tamtym czasie, wtedy, kiedy nie było współczesnych szamponów umożliwiających bezpieczne oczyszczanie powierzchni włosów. Podsumowując jeszcze, co te metody ekstrakcyjne mogły zrobić? Poza tym, że dawały pewne oczyszczenie włosów. Mogły odtłuścić? Mogły odtłuścić także włos wewnątrz. Mogły usunąć lipidy z pomiędzy łusek osłonki. I to, na ile efekt był zły, zależało i od stanu włosów. Czym bardziej były zniszczone pierwotnie, przed tymi zabiegami, tym silniejsze zniszczenia później mogły nastąpić. Stopień zniszczeń zależał od rodzaju rozpuszczalnika, właśnie polarności, penetracji, rozmiaru cząsteczek itd., itd., czasu kontaktu i temperatury. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto był przy zdrowych zmysłach, próbował podgrzewać eter do takich zabiegów, ale węglowodory na ciepło próbowano stosować w charakterze takich oczyszczających kompresów, jak to wtedy zalecano. Nafta tutaj nie dawała nadmiernego wysuszenia włosa, wręcz dzięki tym właśnie naftenom i dużym izoparafinom mogła dawać pewne działanie pielęgnacyjne. No i na pewno była znacznie, znacznie bezpieczniejsza w stosowaniu niż inne rozpuszczalniki stosowane ówcześnie do tych metod ekstrakcyjnych oczyszczania włosów. A gdzie ten wzrost? Skąd to się wzięło? No tutaj już doszliśmy do działania pielęgnacyjnego nafty, które oczywiście było korzystne. Są dwie teorie. Są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest obecność frakcji aromatycznej. Ja jestem osobiście najbliższa temu wytłumaczeniu i po prostu drażnienie. Drażnienie skóry głowy, poza tym, że stymuluje aktywność gruczołów łojowych, czego nie chcemy, daje też poprzez zwiększenie krążenia w tak zwanym splocie naczyniowym okołomieszkowym zaopatrującym mieszek włosowy, daje po prostu lepszy transport substancji odżywczych, co na pierwszych etapach łysienia, w pierwszych fazach łysienia typu męskiego, androgenowego, może troszeczkę to łysienie spowolnić, troszeczkę.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zahamować. A w przypadkach innych typów łysienia, nie wiem, typu łysienia plackowatego, też w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach można zaobserwować troszeczkę lepszy wzrost włosów. Pewną stymulację związaną z tym, że jeżeli było upośledzone zaopatrzenie mieszka włosowego w substancje odżywcze, to takie drażnienie dawało lepszy efekt i minimalną poprawę wzrostu włosów. Efekty nie były spektakularne, ale jakieś były, czasami się zdarzały, co w przypadku ówczesnych środków na porost włosów i tak było rzadkością. My do dzisiaj nie potrafimy w bezpieczny sposób zahamować łysienia typu męskiego i w jego zaawansowanych formach przywrócić wzrostu włosów. Potrafimy przeszczepić mieszki włosowe, ale nie potrafimy zaawansowanego łysienia bezpiecznie cofnąć. Także coś tutaj jest, prawda? Bo ten mechanizm drażnienia był przez setki lat wykorzystywany nie z użyciem nafty, z użyciem wyciągów z ostrej papryki, z użyciem różnych substancji drażniących wykorzystywany, właśnie pomimo efektów ubocznych, pomimo pieczenia, szczypania, był wykorzystywany do stymulacji wzrostu włosów. Obecnie go nie wykorzystujemy ze względu na drażnienie, prawda? Staramy się metodami farmakologicznymi bądź chirurgicznymi jakoś z tym problemem walczyć. Druga teoria. Jest taka grupa związków rzadko występujących w przyrodzie naturalnie. To są związki o nieparzystej liczbie atomów węgla, które mogą być wykorzystywane w cyklu Krebsa do pozyskiwania energii w układach biologicznych. Przykładem takiego związku jest 15-węglowy kwas tłuszczowy, kwas pentadekanowy. On jest stosowany jako właśnie takie obejście zablokowanego przez androgeny zaopatrzenia mieszka włosowego w energię. Ta nietypowa długość łańcucha alifatycznego daje pewne oszukanie, pewne wejście bocznymi drzwiami w cykle energetyczne w komórce, dając też pewną stymulację wzrostu włosów. Trudno się spodziewać w nafcie kwasów tłuszczowych, bo to jest inny typ surowca. Natomiast w zależności od tego, z jakiego źródła ta nafta pochodziła, mogło się tak zdarzyć. Nie możemy tego wyeliminować. Skład nafty bardzo silnie zależy od tego, z jakiego ujęcia ropy naftowej ona pochodziła, prawda? Co zostało poddane destylacji, na ile ta destylacja była efektywna, co się działo po drodze, czy tam nie szły jakieś procesy uboczne. Mogło tak być, że te stare nafty, stojące trochę bliżej ropy naftowej surowej niż współczesne, zawierały związki z tej grupy i mogły dawać efekt poprawy wzrostu włosów. Nie dowiemy się tego dzisiaj, bo nie mamy już szans na analizę tamtych preparatów, a nikt też nie pisał publikacji na ten temat, szukając świadomie kwasu pentadekanowego czy jego analogów w ówczesnych naftach. Wydaje mi się, że w przypadku tego mitu o nafcie wpływającej na wzrost włosów mamy dwa źródła. Mamy połączenie czynników racjonalnych i czynników socjologicznych. No bo w porównaniu z innymi środkami myjącymi nafta znacznie mniej niszczyła włosy. Była czymś, co można było stosunkowo często stosować bez ryzyka pogorszenia wyglądu włosów, bez ryzyka przyspieszenia przetłuszczania się włosów itd., itd. Niektóre typy nafty mogły trochę z tym wpływem na gruczoły łojowe być gorsze ze względu na drażnienie, ale to właśnie one mogły dawać efekty u niektórych osób przy niektórych typach łysienia, poprawy wzrostu. No i w końcu czynniki socjologiczne, prawda? Zachęćmy jakąkolwiek metodą do stosowania nafty po to, żeby ludzie odsunęli się od eteru, od chlorowcowanych węglowodorów, od tego, co było ewidentnie niebezpieczne. Prawda? Groziło wybuchem, spaleniem włosów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj możemy oczywiście naftę kosmetyczną stosować. Na ogół ma ona już mało wspólnego z naftą, na ogół jest to olej parafinowy z różnymi dodatkami. Na pewno jest to środek kondycjonujący, poprawiający wygląd włosów, poprawiający rozczesywalność. Z tym, że jeśli chodzi o łatwość dopasowania go do typu włosów, to współczesne odżywki oparte na kationowych środkach powierzchniowo-czynnych są znacznie łatwiejsze w użyciu, są prostsze w dopasowaniu. Czyli nie musimy mówić nafcie nie, ale jeżeli nie spodziewajmy się stymulacji wzrostu włosów i bierzmy pod uwagę, że jeżeli chcemy szybszy efekt, bardzo spektakularny, to inne odżywki będą znacznie właśnie szybsze, lepsze, prostsze w stosowaniu. Trudniej będzie między innymi uzyskać efekt nadmiernego obciążenia, takiego przetłuszczenia włosów. No i w końcu, to jest też taka teza, którą słyszałam w młodości, później jeszcze w latach studenckich i później nawet dzisiaj czasami zdarza się mi to gdzieś widzieć. Nie używaj kremów nawilżających zimą, bo mogą zamarznąć na twarzy i będzie strasznie. Uszkodzą skórę, będzie strasznie. No dobra, fajnie. No. Czy w ogóle jakiś krem może zamarznąć na naszej skórze? Oczywiście, jeżeli wystawimy słoik kremu na mróz, no to zamarznie. No, ale skąd to się wzięło? Dlaczego pojawiła się taka opinia, która jednak przez te wiele lat była słyszana, prawda? Krążyła gdzieś w społeczeństwie używającym kosmetyki. Zacznę od pokazania Państwu, co się dzieje po nałożeniu kremu na skórę. Krem to jest emulsja. Współczesne kremy to są emulsje albo typu olej w wodzie, albo woda w oleju. Nakładamy je na skórę, woda odparowuje. Nie ma innej opcji, jest równowaga. W przyrodzie, jak na zewnątrz wilgotność jest niska, a zawsze jest niższa niż w takiej emulsji, no to nadmiar wody odparowuje. Powstaje warstwa, którą my nazywamy w kosmetologii warstwą okluzyjną. To jest warstwa, w której są substancje higroskopijne, są lipidy. No i te substancje higroskopijne mogą wiązać wodę. Ale zawartość wody w warstwie okluzyjnej to jest zawartość poniżej 1% na ogół. Bardzo, bardzo niska. To, co jest tak zwaną wodą związaną, co się wiązaniami wodorowymi utrzymuje w substancjach higroskopijnych. No i z tej warstwy różne składniki aktywne mogą sobie penetrować do naszej skóry, ale i tak większość działania kosmetyków to jest warstwa okluzyjna. To, że ona na powierzchni skóry utrzymuje wodę, że hamuje odparowywanie wody z wnętrza skóry, że napina, że wygładza. Substancje aktywne to jest niewielki, niewielki procent efektów, które my widzimy. Większość to jest nawilżenie dzięki warstwie okluzyjnej. Co w tej warstwie zostaje? Tak jak mówiłam, emolienty, składniki nawilżające, bardzo często o charakterze higroskopijnym, takie jak glikole, gliceryna, one są dodawane do kremów, do emulsji kosmetycznych, nie tylko po to, żeby nawilżać naszą skórę, ale też po to, żeby emulsja sama z siebie nie wysychała, żeby krem, nawet jak go niedokładnie zakręcimy, nie był, tak jak czasami niezakręcona pasta do zębów, żeby się nie robiła skorupka. Prawda? Po to są właśnie te składniki. No i zostają te niewielkie ilości wody związane wiązaniami wodorowymi w warstwie okluzyjnej. Czy to w ogóle może zamarznąć? A jeżeli tak, to w jakiej temperaturze? To jest przykładowy wykres temperatury krzepnięcia wodnych roztworów glikolu. Jednej z substancji, które stosujemy jako substancje nawilżające w kremach. Na górze mamy stężenie. Przy stężeniu glikolu rzędu 80-90%, prawda? Czyli woda zniknęła, tych substancji higroskopijnych jest bardzo dużo, temperatura zamarzania jest w okolicach minus 30. Ale proszę brać pod uwagę to, że nasze ciało ma swoją temperaturę, no 30 parę stopni. To jakbyśmy nieboszczyka posmarowali tym kremem, to prawda, dopiero przy około minus 30 ten krem zacząłby zamarzać. Czyli nie tędy droga. Ta mieszanka, która pozostaje po aplikacji nawet bardzo silnie nawilżającego, zawierającego dużo wody kremu, na żywym człowieku nie zamarznie. Skąd to się wzięło? Gdzie tutaj szukać źródeł? Nie znalazłam w starych poradnikach ostrzeżeń, właśnie typu nie stosuj, bo zamarznie. Ale wtedy nie znano kremów nawilżających. Przynajmniej nie takich jak dzisiaj. Receptury były inne. Znalazłam natomiast bardzo wiele rad, jak sobie dawać radę z odmrożeniami. Co robić? Ochrona przed zimnem była bardzo, bardzo rozbudowana w ówczesnych poradnikach. Ochrona przed odmrożeniami. Oczywiście zalecano jako warstwę izolacyjną tłuszcze, maści niezawierające wody. Między innymi dlatego, że stosowanie kosmetyków przed II wojną światową nie było tak popularne jak dzisiaj. To nie był standard, że wstajemy rano, myjemy się i aplikujemy na twarz krem. U mężczyzn tym bardziej, prawda? Takich zwyczajów nie było. Częste odmrożenia były związane też z tym, że zwłaszcza w uboższych warstwach społeczeństwa zimą ogrzanie mieszkania było bardzo trudne, kosztowne. W związku z tym często budzono się w pokoju, w którym temperatura spadała poniżej zera. Prawda? Nie było już wtedy na twarzy żadnej warstwy ochronnej. Podwyższona wilgotność, powiedzmy w warunkach, kiedy mamy twarz okręconą szalikiem, pod którym gromadzi się para wodna, sprzyjała odmrożeniom. To też bardzo przestrzegano przed tym, żeby przy silnym mrozie jakby ocieplać odsłonięte części skóry mądrze, tak żeby nie gromadziła się wilgoć, prawda? Nie nosić ciasnych rękawiczek przylegających do twarzy woalek, pod którymi gromadziła się para wodna pochodząca z oddechu. Nadal nie ma ani słowa o tym, nie stosuj kremów. A poradnik z lat 30. W momencie, kiedy kremy stały się bardziej popularne, okazało się, że taką najlepszą izolacyjność, najbardziej zbliżoną do zalecanych dawniej maści czy naturalnych tłuszczów, dawały tak zwane kremy sportowe. Taki klasyczny krem typu woda w oleju. Z tym, że inne kremy też dawały ochronę, ale słabszą. Z dostępnych kosmetyków, z dostępnych kremów, te o recepturach zawierających najwięcej składników tłuszczowych dawały najlepszą ochronę przed zimnem, najlepsze możliwości zapobiegania odmrożeniom. Bardzo często podkreślano to w reklamach. Nivea jest tylko jednym z przykładów, bo receptury były bardzo podobne pomiędzy poszczególnymi markami kosmetyków z dwudziestolecia międzywojennego, ale produkty były porównywalne. Skąd to się wzięło? No, wszystko mi tutaj wskazuje na prostą socjologię. No, zmuśmy siłą młodą kobietę, chcącą wyglądać atrakcyjnie, wychodzącą gdzieś zimą, do posmarowania się gęsim smalcem, żeby ta skóra błyszczała. No nie, będzie nam uciekać, prawda? Zrobi wszystko, żeby nie wyglądać nieatrakcyjnie. No skoro argumenty racjonalne nie trafią, to postraszmy. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. W pewnym momencie, kiedy receptura kremów zaczęła się rozwijać, kiedy zaczęło być coraz więcej kremów, jak my mówimy dzisiaj, lżejszych, a jeszcze nie wprowadzono szeroko podkładów pod makijaż, make-upu, który też ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, trzeba było coś zrobić, użyć jakiegoś podstępu, żeby ci, którzy nie chcą, stosowali też te kremy cięższe, bardziej tłuste, właśnie typu kremu sportowego. No i tutaj chyba po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jak postraszymy, że zamarznie, to taka metoda podziała. Także tak jak Państwo widzicie, to co mówi się o kosmetykach może mieć bardzo różne przyczyny, zarówno racjonalne, związane z rozwojem receptury, jak i socjologiczne. Co będzie się za lat 50 mówiło o kosmetykach dzisiejszych, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to też mogą być bardzo, bardzo różne historie. Co za 50 lat ktoś powie o parabenach, które są absolutnie bezpieczne, natomiast są dzisiaj odsądzane od czci i wiary? Nie wiemy. Bo tutaj potrzeba by rzeczywiście wielkiej pracy socjologicznej, żeby coś takiego zbadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, służę.

0: moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby.
0: Tak.
1: Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać. Ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych.
0: Mhm.
1: Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły.
0: Mhm.
1: Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te

0: Właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała
1: się.
0: pleśń,
1: Nawet
0: albo czarna.
1: jak pniaki rosną, znaczy pniaki są takie duże, pnie
0: Tak.
1: złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocinki chup na przykład.
0: Tak,
1: Może
0: dokładnie.
1: się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że tym, dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: Bo jeżeli
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy,
0: tak.
1: te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie, ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich,

0: 1665 boisk.
1: Ojej.
0: To jest, to krótko mówiąc, około 9 km kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
1: tak.
0: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny.
1: Mhm.
0: Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych
2: wiekowo,
0: ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
1: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
1: Grzybia. Nie.
0: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
1: I tak samo tutaj z tym.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
0: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
0: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparasysta.
1: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
0: Mhm. Dokładnie, tak takie chyba kozie brody to nazywa, mhm. taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść.
1: Mhm.
0: Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
1: tak, bo tam ten zawsze widział, piasek.
0: Wszystkie zakamarki, szczególnie starszy jak owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
1: Jak gąbka tak trochę wygląda.
0: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
1: No to już teraz wiesz.
0: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
0: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
1: Tak.
0: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
1: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
0: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie, to było po prostu, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nas nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
1: to musimy je namoczyć.
0: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
1: Właśnie, bo tej wodzie jest tak. Cenna. Bardzo cenna.
0: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
0: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam
1: taki koszyk. Właśnie.
0: Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
0: To jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać.
1: Właśnie.
0: Wykręcamy,
2: czy wycinamy.
1: Czy wycinamy, tak.
0: Dokładnie.
1: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka. Problem.
0: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
1: teorii.
0: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
0: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Charakterystyczna i jest to cecha, po której
1: możemy
0: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie
2: kanie.
0: Tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
0: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, to może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
1: to mamy możliwość porównania.
0: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu, niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok. Zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
1: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
0: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
1: Tak, to rozkopię zaraz dziurę.
0: Wykręca, to niektórzy wykręcając bądź wyrywając to z całym mchem, ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
0: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Dość często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
1: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
0: Mogą być następne.
1: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
0: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelnoforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca też... Jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
0: Podstawa.
2: Potwierdzam.
0: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy, był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
0: Czy proszę o tym pamiętać. Mhm. Czy te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o hymnoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
0: Zawieść, mm-hmm. To dosyć
1: mocno,
0: tragicznie,
1: tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, mm-hmm. takim właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
1: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne.
2: Tak już, ja.
0: Proszę państwa, gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
0: Takie wielkie, olbrzymie purchawki.
2: Tak.
1: Rosną u nas
0: to
1: też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
0: A oprócz tego, właśnie. Że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie damy rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, jak czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką
1: tak.
0: Sprawdźmy, czy to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, Obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilka, kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki, ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
0: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że ona, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. To jest, ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
1: szkodników.
0: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
1: No dokładnie,
0: właśnie tutaj warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję i nie urosną.
0: Dokładnie, tu nie będzie, Nie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie,
1: bo to lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
1: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o pieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew. Tak. Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryze, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
1: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zawniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
1: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
1: bo u nas jest dużo, dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy i tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
1: Czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły. A jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki. Grzybnia wytworzy owocniki i będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
1: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, przy muchomorze zielonkawym to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
1: tak.
0: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężko strawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie, można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o próbę zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
1: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy, ale często...
0: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
1: oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później, jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. w domu i tak była później selekcja.
1: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
2: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się, zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby. Liście, które opadły, no one muszą jakoś się ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak.
0: Tak, jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czuć. Czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
1: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
1: No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
1: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: I teraz ewentualnie to jest cała...
2: Cały temat.
0: Cały temat, który przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb
1: właśnie
0: współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy na przyszły tydzień.
0: Nie, bo tego tak, jest dosyć sporo.
1: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
1: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli ma być typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też rację.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
1: No właśnie, u nas koźlarze jest tak.
0: Typowy koźlarz lubi
1: tak.
0: brzozę.
1: Właśnie, pod brzozami.
0: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
1: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. to już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
1: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy. Mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie. Wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Oczywiście takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie, wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
1: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej, i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
0: czerwony.
2: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
1: Czarka wygląda,
0: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa. Postaram się państwu gdzieś tam wrzucić może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
1: Pięknie wygląda. Tak by tutaj sobie.
0: I smaczne.
2: A jak smakują?
0: Jak grzyby? Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
1: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: tak,
1: chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu, to co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
0: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
2: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
1: Oczywiście.
0: Września, tak. Za tydzień.
1: Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
1: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
1: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze.
1: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Ja chyba, nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia nam prześle.
1: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej... Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
0: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
0: i
2: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 15. Zapraszamy Państwa na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim wspólnie się pomodlimy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Kiedy przez długi czas dusza otrzymywała wiele światła i natchnień i kiedy spowiednicy zatwierdzili jej spokój i pochodzenie ich, jeżeli miłość jest wielka, teraz Jezus daje jej poznać, że czas, aby to, co otrzymywała, wprowadziła w czyn. Dusza poznaje, że Pan liczy na nią, a ta wiadomość dodaje jej sił. Ona wie, że aby być wierną, będzie musiała nieraz narazić się na różne trudności, ale ona ufa Bogu i dzięki tej ufności dochodzi tam, gdzie ją Bóg wzywa. Trudności jej nie przerażają. Są dla niej jakby chlebem powszednim. Wcale jej nie przerażają ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju i nie przeraża go huk armat.

0: Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego

0: Tego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. 10 minut, 10,5 minuty po 15. No za chwilkę dalsza część naszego programu. Zabieramy Państwa do Gabonu.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20:39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do
0: właśnie,
2: Gabonu?
0: O, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicą nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja, nam ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako
0: czyli
1: misjonarze,
0: jesteście...
1: ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Mówi się profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, które ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia to są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni tu prowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę tak. wielka czyli, sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: Chyba najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, mhm. bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam. Tylko, że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie i ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych też z takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
0: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom. Nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, mhm. to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, mhm. Liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Kościele w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, mhm. bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, mhm. to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie.
0: to się tam
2: to,
0: dzieje?
1: To my się wydaje, że to my z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Dlatego się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: nie znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie.
0: Ojciec wie, słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, mhm. ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze te kolory. I kolory powodują,
1: takie,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że my ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak tu ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówisz dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca, tak, na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry. Jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze. I dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest to droższe. Też
1: ciężko jest tam pracą. Dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: My mamy
0: drewno z Gabonu. Też.
1: My mamy to u siebie, ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce i sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tego wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: Nie ma problemów.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: To niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsca, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, te
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty. Tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chlepiecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski. Aha. Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego pióre ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie pióre ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakisi, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są, tak, bo nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią
0: się... Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. Bardzo się różnią. I ja na przykład tak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru. Będziemy w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem. To też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie. Zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie jest niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
1: Takie słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to takie są przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taka
0: gęste
1: esencja z ryby. Ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie. Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówiłem, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw. Czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury. Bynajmniej ja jestem z Mazowsza. Może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładają po to, żeby dodało taką suszona ryba, ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tutaj jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie.
0: I ojciec też
1: i aligatory.
2: Jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem czy czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem, tak? Tak jak Gazela, czy nawet przyznam, że jadę też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest to ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliża się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że do każdego wystarczy.
1: Tak, jak tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego gdzieś spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja taka urżąca, taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki... No to jest też taka rzeczywistość, która to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czasu?
1: Jedzą na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porkepik. Porkepik to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych. Tylko, że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko, że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może część z nas kojarzy jeżo z wierzchem.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierzch do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię, nie dziwię się.
1: Nie ma jego i... Aha. Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład ojciec był krótko już w Gabonie i teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co to zrobić?
2: Zjeść czy schować
0: do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przy obcokrajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakoś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu na kościach.
1: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że ja jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chętny do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porkepik, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer, zaraz sprawdzę, bo ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak mrówka.
1: Po polsku to jest... Nie, to jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem.
0: Ale podobne...
1: to, że to jest...
2: Do czego to takie, podobne?
1: To jest... podobne do żownicy bardziej, takie żownicy, tylko jest krótka taka żownica. Mhm. I to, że je, to są takie robaki, takie...
0: takie larwy, coś takiego, nas, tak jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, takie kurniki u nas są na przykład, to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek, mhm, lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw, mhm, i jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, mhm, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega i ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dają jakąś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
2: kurczaka.
0: Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
1: Tak.
0: No zje tego.
1: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: A, no tak, to się nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są w tej termity, czyli te takie duże termitory, mhm, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
0: nie
2: jest
0: dziwię
2: jeszcze.
0: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no, ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z cukru orkietu, no, a tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan, o bananę trzeba dbać. Sadzisz go
0: rośnie i tam już.
1: Z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzałe na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, mhm, tak? I rośnie kolejne drzewo i dalej kolejne banany. czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku no, to można dobrze mają, zrobić? Bo... Ojcze, ile razy do
0: pewnie
2: roku
0: dwa,
2: można?
0: Albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
1: Można kilka razy do roku można to zrobić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
0: To duże, to naprawdę
1: jak jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre i później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree. Tutaj też problem, jeśli chipsy z bananów się robi, jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, na właśnie na smażone banany. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
0: nazwy.
1: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ja ich często nie jem. Ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, takie na przykład są takie niebieskie owoce timba, tak to się nazywa chyba timba. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie, takim francuskim,

0: w określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest robiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Aha. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakichś takich rzeczach, które my mamy właśnie w naszych, w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
1: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
1: To
0: choć nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości. Nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mm-hmm. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy na podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
1: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej, to już, nie?
0: Jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: będą. Inne produkty wtedy trzeba, bo... Z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: A, poważnie? No tak, bo jak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo dużo mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. Uh-huh. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: Ojej!
0: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
1: Tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji?
0: Gabonie?
1: To teraz gdzie ojciec jest?

0: Ilu was jest razem?
1: Nas jest tutaj dwóch. Nas jest tutaj dwóch, jestem ja i brat Jarek. I tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało. Mhm. No ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę cię zapytać o taką rzecz, bo tutaj tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
0: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
1: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
2: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
1: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one są one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary ci nie gryzły i jest to możliwe. I ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem tu 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości czy do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj. Tak? Tylko, że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
2: medycznym.
1: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
2: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
1: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Na malarię nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
2: Nikt nie zrobił tego.
1: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
0: Nie opłaca się.
1: Nie opłaca się od 40 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. to jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
0: No tak, jak z pandemią, tak, to bardzo szybko.
1: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
2: No właśnie,
1: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drużuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja.
2: Tak. Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
1: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że pijesz teraz napój, czyli coś taki, coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana. Osmozę, taką właśnie wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie. Można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
0: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
1: Zabieram ze sobą butelki, zabieram całą grzewkę, na przykład wody w butelkach i nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
0: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
2: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja, ogarniacie jakiś teren.
0: Tak. No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
1: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
2: Aha. W ten sposób.
1: Czyli i uwaga, jest taka specyfika, że jest to taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive, i ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę na pasożyty, Tutaj tam są recepty i jest tutaj taka tradycja. Raz na 3 miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą. Bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty na
2: No tak, to bardzo ważne jest.
1: Sobie mogą być po prostu, i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje.
0: No a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
2: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
1: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta, bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy 2 księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplicę, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
2: To dużo, to bardzo dużo.
1: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium na przykład, przychodni, tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać, o kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać, i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem 30 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
2: To jeszcze brakuje.
1: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jest, jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest balata. Chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
2: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby... No.
1: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja i a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
2: To, który
1: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
0: to też posługa.
2: No tak. To, o której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
0: Chyba w ogóle nie śpi.
1: Wstajemy
0: o piątej.
1: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mamy modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było... To
2: urwanie
1: było
2: głowy?
1: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I żeby się udało mi wyspać.
2: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
0: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, wierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
1: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Eryk zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. I jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000, ojciec mówił.
2: No.
1: Tak, tak, to jest właśnie ta różnica, tak, czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
0: No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
2: No bo często tam słyszymy osób z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
0: szamani, nie wiem,
2: i tak
0: jak
2: dalej,
0: to nazwać,
2: tam różni,
0: lokalni tacy.
1: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, to bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, profety, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny, to nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia, to jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
2: Aha.
1: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski ze światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
2: No, u nas też się takie zdarzają.
0: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
1: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
2: No właśnie.
1: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
0: Tak.
1: No, one też są widziane, one też są wróżki.
2: Tak,
1: jak najbardziej, jak najbardziej.
2: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
0: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
1: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka, nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestniczy w tych obrzędach inicjacji Bwiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają Iboga. I tą Ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
2: przyrodzony,
1: tak, żeby zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuały, tak.
0: A jak?
1: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
2: będzie
1: jest tutaj,
2: na pewno
1: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z najwielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze podobne takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
0: Poważnie?
1: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
2: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
0: To nie jest pod tory... Pod
1: nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można przez nich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. Mhm. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
2: nie
1: dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
0: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
1: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
0: Czyli może
1: po dwóch latach.
0: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
1: Nie. Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
2: A, Białej Podlaski.
1: Gdzie urodził się
2: Tam, gdzie honorat.
0: Tak. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale w Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśli ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
1: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże się to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówisz o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i proszę im to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
0: Czyli tej gałęzi turystyki nie ma? Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma?
1: Nie, bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki tak. Są.
1: A oni, na Gabończyk, bo Gamałczyk nie powie, że się to marnuje, tylko ten Gamałczyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
0: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
0: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście. Bo przecież oni mają troszeczkę...
1: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze. A czy byśmy... No, choroby myślę, że to nie jest.
2: Nie, takie, to teraz chyba nie jest problem. Nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
0: Odwrotnie, pasożyty.
1: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno. Tak. No to jest tak, to jest takie rzeczy, które się by nie dało uniknąć. Tak.
0: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem wprost, więc tutaj dlaczego też i... A tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
0: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec...
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
0: A tam sobie
1: mało o tym się mówi i mało jest.
0: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
1: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy, przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych,
2: tak, to nam się wydaje, że...
1: sanitarne, to nas to mniej dotyka na pewno, jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
0: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak, podsumowując oczywiście, co najbardziej...
2: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, tak, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
0: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
1: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba wpływamy wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię. I przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźliście nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to... Jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony są te ogrody są trochę niebezpieczne, bo bo właściwie jest pełno węży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, żeby chodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
2: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
0: I nie wirtualnie. Chyba ostatni raz.
2: Nie, na pewno nie ostatni raz.
0: Tak, ojcze? Bo...
1: Też tak myślę. Też tak myślę.
2: Sporo nas osób...
1: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
2: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
0: Ale z Polski
2: są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
2: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonka, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
0: Pozdrowić ojca serdecznie.
2: Tak, pozdrawiamy.
0: Pomachać
2: z małej
0: mu.
2: Miejscowości, Zławieś Mała.
0: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
2: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
1: U mnie obecnie jest 28, u mnie jest obecnie 28, więc także i taka temperatura.
2: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
0: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
2: Tak, ustalimy, na pewno będziemy.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
2: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
1: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, i ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa, tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu po ludzku. I dlatego my jako misjonarze, myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko w formie takiej właśnie głoszenia czegokolwiek, ale też bycia jako taki człowiek, który daje miłość, i to miłość taką dosłowną, w akcję, czyli prowadzimy szkoły, szpitale, pracujemy rzeczywiście z ubogimi, z biednymi, z ludźmi w kryzysach, po to, żeby na początku okazać miłość, a potem powiedzieć, że robimy to ze względu na to, że sami zostaliśmy ukochani przez naszego Boga.
0: No właśnie, bo to taka cenna informacja, bracie Sebastianie, bo często taki może stereotyp też powstał albo jest wśród nas, że misje to są związane tylko z tą ewangelizacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda, bo tam żyjecie normalnie jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabończyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, o co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego.
0: Bracie, tam coś tam to burząca nie ma
2: tak,
0: to przeszkadzało.
2: Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Tak, byłem właśnie na swoim pierwszym urlopie takim powrocie do Polski i też jakby moją okazję też odpocząć i trochę się wyleczyć. I szczerze przyznam, że po pierwsze to powrocie do Polski, pierwsze co odczuwałem, to dużą różnicę temperatur i rzeczywiście zimno, które spotkałem zimno, no to 15 stopni czy 17, to było już zimno i dla mnie. I ja szczerze przyznam, że odczuwałem bardzo ogromny na przykład ból stawów, mięśni. Że mięśnie przyzwyczaiły się rzeczywiście do ciepła i to jest tak, że organizm się przyzwyczaja, organizm reaguje. I ja na przykład teraz dużo bardziej rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy czy do Polski z Afryki i oni w lato chodzą w kurtkach zimowych, bo dla nich już 20 stopni to będzie zimno. I to było tak samo, ja wracałem tutaj też pod względem z ogromną radością, że
2: się wygrzeje.
1: Że jeszcze wygrzeje.
2: Ojcze, misję.
1: Jeszcze wygrzeje, chociaż teraz to nie jest już takie jednoznaczne, bo po czasie, jestem 3 miesiące w tym urlopie swoim tutaj znowu w Gabonie, to my teraz mamy tą porę mokrą i połączenie tego deszczu codziennego, ogromnego deszczu z wysokimi temperaturami, kiedy ta wilgotność jest naprawdę ogromna, 90 kilka procent nawet, to też nie jest to przyjemne, bo po prostu człowiek się poci, wszystko cieknie po nim, ciągle w deszczu, ciągle w błocie, nie jest to jakaś przyjemna rzeczywistość też.
2: Ojcze,
0: no na pewno.
1: To tak. Ma swoje plusy.
2: No tak, wracając, nie wszyscy słuchacze wiedzą, a my jesteśmy też fanami tego, co ojciec robi, zatem może to takie słowo, może nie fajne, ale tak jest. Wybudowaliście w ostatnim czasie szkołę w Gabonie.
1: Tak, tak. To też jakiś wielki, trochę bym tak, może to słowo nie dotyczy sfery duchowej, ale cud jak dla mnie, dlatego że rzeczywiście udało nam się wybudować w rok czasu szkołę. I to jest niesamowite, że to się udało zrobić w rok czasu, bo mi się wydaje, że nawet na takie warunki polskie my budujemy pewne budynki 2-3 lata minimum, tak mi się wydaje, a my wybudowaliśmy rzeczywiście duży budynek, bardzo duży budynek tak naprawdę, w rok czasu i że się to udało, to uważam, że tylko na pewno ciężka praca nasza tutaj misjonarzy, bo my też również tam fizycznie pracowaliśmy jako bracia, ale cała społeczność, wszyscy, którzy tutaj nas otaczają, rzeczywiście starali się, cały czas była ta budowa postępowała do przodu, i udało nam się w rok wybudować szkołę i ją otworzyć i ona teraz działa i już dzieciaki się uczą w tej szkole. No i to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość i naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
2: No tak, a jak wyglądała ta praca? Bo my mamy troszeczkę inne wyobrażenia, Gabończycy inne, inne temperamenty.
0: Mamy, tak, ale też na pewno mamy inne wyobrażenia o budynkach, bo tak. W Polsce to tam wiadomo, beton, żelbeton.
2: No tak.
0: Ciężkie te budynki muszą być, a w Gabonie jak to wygląda? Ojcze Sebastianie?
1: Jeżeli chodzi o nasz budynek, to może się ktoś zdziwić, ale sam projekt przyleciał
0: z Polski.
1: Do nas z Polski. Sam projekt przyleciał z Polski. Dlatego, że choć był wzorowany na różnego rodzaju szkołach i architekturze takiej afrykańskiej, to znaczy, bo dostaliśmy ten projekt jakby w prezencie i on przyleciał do nas z Polski i on był tutaj aktualizowany przez nas na bieżąco, że tak powiem, więc na pewno taka różnica jest, ogromna różnica jest taka, że nie trzeba robić instalacji grzewczej.
0: Żadnego grzewczej. Izolacji tam takich ten.
1: Żadnej izolacji, plus do tego nie trzeba wstawiać żadnych okien jakichś tam plastikowych, zamykanych, które będą szczelne i to też odchodzą duże pieniądze i duże problemy. Plus tak naprawdę robi się, to takie budynki buduje się tak, żeby miały jak największy przewiew. Dlatego ze względu na tą temperaturę i wilgotność, tak naprawdę dobrze jest, kiedy te budynki mają ogromny przewód, dlatego my mamy bardzo dużo okien i bardzo duże okna i to okna nie są to takie okna, jak my sobie wyobrażamy, to są po prostu takie jakby konstrukcje desek. To są takie deski, trochę takie drabinki wstawione po prostu, wmurowane w ściany, po prostu, żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale też żeby nie wyszedł, ale to są przestrzenie po prostu wolne, odseparowane od siebie deskami i to są nasze okna. Choć jak na standardy afrykańskie i gabońskie wybudowaliśmy tutaj bardzo nowoczesną i bardzo ładną szkołę, w tym miejscowości, w której my jesteśmy, właściwie takiej szkoły nie ma i jest to chyba najpiękniejszy budynek obecny w mieście. Najpiękniejszy i najnowocześniejszy budynek w mieście, więc to też jest tak, że staraliśmy się, żeby nie tylko pomagać tym ludziom, ale żeby też pokazać, że można inaczej i że można też w innym starać się nauczać dzieci, bo to chodziło też o pokazanie, że może być inna szkoła niż oni tutaj ją mają. Niż znają, tak. Dlatego, że tutaj warunki w szkołach są bardzo ciężkie i no tylko powiem tak, że w szkołach publicznych potrafi się uczyć w jednej klasie dużo mniejszej niż nasza. Nasze klasy są naprawdę bardzo duże w tej naszej szkole. Potrafi się uczyć ponad 130 dzieci w jednej klasie.
2: Ojej.
0: W jednym pomieszczeniu.
1: W jednym malutkim pomieszczeniu. Dzieci na jedną ławkę potrafi być 4-5 osób na jedną ławkę. Taką malutką ławkę. Mhm. Bo chodzi o to, że po pierwsze system jest strasznie niewydolny. Chce nauczania. Nie dość, że dużo dzieci się nie uczy, to jak już się ktoś jest zapisany do szkoły, to chodzi do klas, które są ogromne, których jest ogromne w sensie ilościowo. I też przez to system edukacji w ogóle jest niewydolny, bo na przykład, kiedy taka nauczycielka ma 130 dzieci do ogarnięcia jedna,
2: to
1: ja uważam, że to się nie da. Nie da się dobrze nauczyć, tak? Nie da się dobrze przekazać wiedzy. Plus do tego oni się w szkołach publicznych uczą się tutaj na zmiany, czasem 2-3 zmiany nawet są tej w szkole, więc czasem wychodzi tylko 3-4 godziny dziennie tej nauki. Nie dość, że uczysz się w klasie 130-osobowej, to uczysz się jeszcze po 3-4 godziny dziennie. No i uważam, że to też pokazuje na słabość tego systemu. Plus do tego trzecia rzecz, która motywuje nas do dawania tutaj tej edukacji na dobrym poziomie, to jest też to, że często ci nauczyciele nie są płacani. Oni pracują, ale nie dostają pensji. I wtedy, kiedy nauczyciel nie dostaje pensji, to nie ma motywacji do tego, żeby uczyć.
0: No tak,
1: więc system edukacji, nie dość, że nie ma wystarczająco szkół, nie dość, że dużo dzieci nie chodzi do szkoły, to nawet to, co jest, no jest w stanie takim niedobrym.
2: Proszę mi powiedzieć, jak dużo dzieci jest w waszej klasie jednej? Bo klas macie ile w tej chwili?
1: Ogólnie mamy obecnie ponad 320 dzieci w szkole. Jak na pierwszy rok działalności szkoły, to jest bardzo, bardzo dużo, uważam. Jak na naszą próbę po prostu wejścia w ten system edukacyjny, to jest bardzo dużo, zaczynamy z bardzo dużą ilością dzieci, bo są takie po prostu potrzeby, rzeczywiście są takie potrzeby, żeby ta szkoła była i to pokazują też te dzieci, ilość tych dzieci i u nas mamy, żeby ich dobrze uczyć i żeby ta formacja jako taka wyglądała i ja wiem, że na nasze warunki to będzie nadal dużo, ale my mamy po 40 dzieci w klasie.
0: No to jest różnica ogromna.
1: Tak,
0: w porównaniu do tego, co tam.
1: 40 jest ogromna różnica, ale 40 to jest nadal dużo, tylko my ze względu na takie, na po prostu na potrzeby, na to, że rzeczywiście te dzieci, że jest po prostu tyle chętnych, nie chcemy, czyli jest ten limit w klasie, ale on nie jest też taki, no jakoś taki bardzo mały, jak w Polsce, gdzie mamy czasem po 20-25 osób w klasie.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jak wiekowo przychodzą do was dzieci? Czy takie 6-7 lat, czy już dużo, dużo starsze? Jak zaczynają?
1: Nasza szkoła to jest szkoła, to się nazywa w ogóle Zespół Szkół Świętego Franciszka z Asyżu, dlatego, że właściwie mamy 3 poziomy tej szkoły i szkoła nasza zaczyna się już od żłobka, to nawet nie żłobka, tylko od, nie wiem, czy to tak się mówi w Polsce, jak są dzieci takie, które mają od 6 miesięcy do 2 lat.
0: Tak, to żłobek chyba.
2: To żłobek.
0: No.
2: Tego u nas trochę...
1: Zaczyna się od żłobka, mamy żłobek, w żłobku mamy 30 dzieci. Często są to dzieci rodziców, którzy pracują, tak? Czyli jeżeli ktoś pracuje, to po prostu może oddać na swoje dziecko po to, żebyśmy mu je przypilnowali.
2: To maluchy.
1: Mamy takich maluszków troszkę. 30 dzieciaków, ja często tam u nich jestem, są niesamowicie, fajne dzieciaczki, tak, bardzo, bardzo. I potem mamy przedszkole i mamy, w przedszkolu mamy bardzo dużo dzieci, mamy 3 grupy, małe dzieci, średnie i duże. To są 3-latki, 4-latki i 5-latki i w tym przedszkolu mamy, razem 120 dzieci.
0: To dużo, to naprawdę.
1: Tak, 120 dzieci i plus do tego mamy szkołę podstawową i w tej szkole podstawowej mamy na razie 4 klasy szkoły podstawowej, bo ogólnie szkoła podstawowa tutaj ma 5 klas i to się zaczyna od 7 roku życia, zaczyna szkołę podstawową i 4 klasy, dlatego że w 5 klasie zaczęliśmy z 4 klasami i w każdej klasie mamy tam po 30 dzieci mniej więcej, nie ma jeszcze tego limitu osiągniętego 40 osób, bo mamy jeszcze trochę miejsc, ale jest, mamy 4 klasy, dlatego że w 5 klasie jest egzamin i my nie jest, byliśmy w stanie jeszcze, że to nowa szkoła, mamy nową kadrę pedagogiczną, mamy jakby nowy, jest to dla nas duże wyzwanie ogarnić to, jaką ilość dzieci, to postanowiliśmy nie otwierać klasy z egzaminem, tylko w następnym roku chcemy otworzyć klasę 5 po to, żeby przygotować dzieci, już nasze dzieci przez 2 lata minimum do tego egzaminu, żeby po prostu mogli zdać ten egzamin dobrze, taki na zakończenie szkoły podstawowej. I ja może tutaj zdradzę pewną tajemnicę. Mhm. Mamy marzenie.
2: Ale jakie?
1: Mamy marzenie, ponieważ udało nam się tą szkołę wybudować w rok i rzeczywiście widać, że to jest jakieś tam dzieło Boże, ale też i coś pięknego, co się udało i rzeczywiście to działa i przynosi dobre owoce. Mam nadzieję, że będzie przynosić piękne owoce. To naszym marzeniem, następnym marzeniem, oprócz tego, że jest to, żeby tą szkołę wykończyć, bo mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb do wykończenia tej szkoły, bo naruszyła, a w warunkach gabońskich się da ruszyć ze szkołą niewykończoną. To oprócz tego, że chcemy wykończyć tą szkołę, to mamy marzenie, żeby wybudować jeszcze gimnazjum. Czyli szkołę taką już dla dzieci starszych, po to, żeby potem te dzieci mogły... Bo czasem mi się wydaje, że właśnie, żeby dać dobrą przyszłość dzieciom, żeby zapewnić im taką możliwość rzeczywiście rozwoju, ale też jakiegoś takiego dobrego startu, zmiany może mentalności, dania im czegoś więcej, to nie można się zatrzymać, uważam, na takich 10-12-latkach, tylko trzeba próbować iść dalej. Tak, iść dalej i dlatego naszym marzeniem następnym jest wybudowanie gimnazjum, szkoły takiej już średniej, tak, po to, żeby te dzieci mogły po prostu iść dalej i jakoś mieć troszkę wyższe wykształcenie niż tylko to czytanie, pisanie czy jakieś podstawy różnego rodzaju przedmiotów, więc żeby to wyszło ponad podstawy. Więc to jest też nasze nowe marzenie, które zdradzam po raz pierwszy.
0: Premiera na antenie Radia Trójmorza.
2: Ojcze, proszę mi powiedzieć, skąd kadrę wzięliście? Czy to są lokalni mieszkańcy, czy tu przyjechali wolontariusze?
1: Akurat w Gabonie jest tak, że żyje jest trochę ludzi wykształconych, też ludzi, którzy skończyli szkoły, tylko jest też ogromne bezrobocie. Ludzie nie mają pracy, nie ma szkół, nie są zaangażowani i my, szczerze przyznam, że nie mieliśmy problemu ze znalezieniem ludzi w miarę wykształconych, czy z naszych misji różnych, z okolic, czy ze stolicy. Więc mamy razem 17 osób, które zatrudniamy w szkole, które u nas pracują. I my również, ja na przykład uczę katechezy w szkole.
2: Właśnie chciałam zapytać, czego ojciec uczy.
0: No to już ojciec
1: ja uczę katechezy i jestem też takim człowiekiem trochę taki, który jest trochę takim...
2: Dyrektorem.
1: Dyrektorem może. Mamy dyrektorkę taką, która jest gabonką, ale ja i mój brat, z którym tutaj mieszkam we dwóch tutaj w Nutum, jesteśmy trochę takimi głowami, że tak powiem, tej szkoły do ogarnięcia wszystkiego i do pilnowania wszystkiego, żeby to działało dobrze, żeby to miało ręce i nogi. Plus do tego my uczymy katechezy i dlatego, że nie było potrzeby, żebyśmy uczyli innych przedmiotów ze względu na to, że rzeczywiście w parafii naszej, która jest ogromną parafią, w której jest ogrom ludzi, naprawdę ogrom ludzi, znalazły się osoby, które są w stanie po prostu robić to jako Gabończycy i my jesteśmy też w stanie dać im pracę. Więc to też jest niesamowite, że oprócz tego, że uczymy te dzieci, to dajemy pracę też również tym ludziom, którzy uczą w tej szkole.
0: No to jest naprawdę, to jest takie dzieło, które no, podnosi ich, prawda? Z tego.
2: Franciszek pomaga.
0: No, Franciszek, no.
1: Ojcze. Tak, patrzę naszej szkoły święte Franciszek, to nam pomaga i myślę, że nie tylko on, ale jest jakiś, jest jakaś takie coś, co na pewno, w czym jest na pewno ręka Boża, że to się udało i naprawdę się udało i to się dobrze działa i to też jest niesamowite.
2: Ojcze, a czy mówicie o Polsce niekiedy?
1: Tak, jak najbardziej. Dzieciaki wiedzą, gdzie jest Polska i jest tak, że wiedzą my, że również my jesteśmy z Polski. I również nas często o to pytają.
2: I co ich cię interesuje najbardziej? Śnieg? Temperatura? Bałwany?
1: Ja bym powiedział, że może to nie zabrzmi pozytywnie, ale niestety tak jest, że często jeżeli oni oglądają jakiś film albo jakąś nawet bajkę, no niestety mają taką wizję też Europy i Polskę jako Europę traktują, że oni myślą, no i to prawda jest, że u nas jest po prostu, że my jesteśmy bogaci i że my mamy wszystko pod dostatkiem, kiedy oni dostają tej swojej nędzy, tego trudu takiego codziennego, tej walki o taką codzienność, to po prostu, no widzą nasz kraj jako raj. Jako ziemią obiecaną i tak patrzę na Polskę, jako coś, co jest
0: rajem.
1: Nie z tego świata.
2: Nie pomyślałam.
1: Więc naprawdę zawsze, kiedy tylko mówisz o Polsce, to dzieci mają otwarte oczy ale na pewno znają nas, jeżeli chodzi o to, z czego znają Polaków, to jest tak, że znają Jana Pawła II.
2: Tak?
1: Na to, że Jan Paweł II również odwiedził Gabon. Raz był w Gabonie podczas pielgrzymki do Europy, do Afryki Centralnej, odwiedził Gabon, więc znają Jana Pawła II i dzieciaki znają Jana Pawła II i Gabonczycy znają Jana Pawła II. Gabonczycy znają również świętą Faustynę Kowalską ze względu na to, że ze względu na koronkę do Bożego Miłosierdzia i dziennicę.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Święty Faustyny, więc to są dwóch Polaków, których znają bardzo dobrze. Plus do tego, może to dziwnie zabrzmi, ale również znają często imię i nazwisko naszego prezydenta.
2: Tak? Ojemy.
1: Andrzeja Dudę, dlatego że tutaj jest taka. Dla nas może się wydać to dziwne, ale oni tutaj często uczą się w szkole imion prezydentów państw na pamięć. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że w Afryce prezydenci zazwyczaj się nie zmieniają często. Mamy tutaj jednak często też takie dyktatury, czy ogólnie prezydent ma największą władzę. Jest tak, że jest tutaj jakby często są rządy prezydenckie. I dla nich prezydent to jest jakaś tam najważniejsza osoba w państwie i jeżeli uczą się na geografii państw, to często uczą się na geografii państw również z nazwiskami
0: prezydentem
1: tego kraju. Tak, prezydentów.
0: Także Bożenka, jak zostaniesz prezydentem, to...
2: To będą wiedzieli, Bożena Wiśniewska, prezydent.
0: Żartuję oczywiście.
2: No, na razie nie myślałam o czymś... No,
0: zawsze możesz występować w przyszłym roku.
2: Będzie ojciec na mnie głosował.
1: Za 2 lata.
2: Ale dobrze. Będzie ojciec na mnie głosował.
1: Myślę, że nie wiem, kto będzie kandydatem.
2: Ale... O, słuszna uwaga.
0: No właśnie, bo to trzeba brać pod uwagę. Nie tylko ciebie. Bracie Sebastianie, skąd bierzecie fundusze na utrzymanie całej szkoły? Bo to też nie jest takie proste, prawda?
1: tak, tych warunkach. Tak, tak. Jeżeli chodzi o samą budowę to jest tak, że prawda jest taka, że oprócz tego, że największą jakby taką zaangażowanie wykazał się nasz sekretariat misyjny w Polsce, który zbierał pieniążki po prostu na budowę tej szkoły, bo to nie były małe pieniądze i w rok się rzeczywiście to udało, bo mieliśmy taką akcję, różnego rodzaju sklepik, akcje, wysyłamy misia do Afryki, sprzedawanie kaw, herbat, różnego rodzaju rzeczy, plus jakieś tam niedzielne misyjne zbiórki. To sekretariat misyjny w większości pomagał nam w wybudowaniu tej szkoły, plus my jako misjonarze, ja jako misjonarz również tam szukaliśmy jakichś funduszy czy jakiegoś wsparcia od ludzi, żeby nam w tym pomogli. Plus ja mogę tak powiedzieć, że jest tak, że w naszej szkole nie wszystkie dzieci, które mamy, nie wszystkie dzieci uczęszczają do naszej szkoły za darmo. Mhm. Znaczy jest tak, że nasza szkoła, my mamy dobry poziom w tej szkole, to jest też szkoła, która ma też dobre warunki i my mamy też trochę dzieci,
0: które
1: płacą na tą szkołę. Tak, które płacą, nie są duże pieniądze. Jakbyśmy to powiedzieli na nasze, to naprawdę nie są duże pieniądze. Ale przez to, że mamy, bo to jest tam 100, około 170 zł, ale na jakby dzięki temu, że mamy część dzieci, które, bo część ludzi tutaj w Gabonie ma jednak pracę, czy ma jakąś tam rodzinę, która coś robi,
0: tak,
1: która
0: może utrzymać,
1: jakoś się utrzymuje, to jeżeli masz wybór posłania dziecka do publicznej szkoły na 3 zmiany, 130 klas, 130-osobową klasę, gdzie często też nie ma też wartości, bo chodzi o to, że my w naszej szkole też mamy te wartości chrześcijańskie, które staramy się przekazywać, czy wychowywać również jakoś tam w wartościach chrześcijańskich, to mamy też trochę dzieci, które płacą za tą szkołę, i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać i dzięki temu też możemy utrzymać dzieci, które nie płacą. Plus mamy też duże wsparcie z Polski na utrzymanie tej szkoły. Wielu ludzi, którzy jakoś tam wspierają, czy mnie osobiście, czy nasz sekretariat jakoś tam regularnie i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać. Bo to są duże pieniądze, utrzymanie takiej szkoły, ale mi się wydaje, że w co nie inwestować, w jaki sposób nie zmienić Afrykę, jak nie inwestując w
0: właśnie,
1: dzieci, w edukację, w formację. Bo mi się wydaje, że to każdy z nas na pewno zna tą zasadę, że co lepiej dać rybkę czy wędkę i oczywiście łatwo jest zjeść, przejeść pieniądze, czy przejeść jakieś różnego rodzaju rzeczy, które są dawane, ale dużo trudniej jest nauczyć żyć, nauczyć pracować, nauczyć dać możliwość jakiejś tam lepszej przyszłości.
2: Tu ma pan brat słuszną uwagę, bo często boimy się tych osób, które mogłyby kiedyś tutaj gdzieś do nas przyjechać, ale takie wyedukowane już społeczności, one wiedzą czego chcą, pozostaną u siebie i będą pracowały tam, a nie chciały tylko korzystać z czegoś.
1: Prawda, mi się wydaje, że kryzys migracyjny, który przeżywam, jest bardzo, bardzo skomplikowaną rzeczą i ma wiele jakby podtekstów, ja bym nie chciał wchodzić w jakieś kwestie polityczne, ale ma wiele podtekstów i mi się wydaje, że Afrykańczycy, jeżeli by... Niestety ja uważam, że Afryka jest nadal bardzo, bardzo wykorzystywana przez kraje zachodnie gospodarczo, politycznie, mentalnie. Mamy nadal coś takiego, co nie ma kolonii, ale jest postkolonializm, czyli jest tak, że kraje są nadal, wiele krajów afrykańskich jest nadal
0: zależnych od...
1: ekonomicznie zależnych, skolonizowanych tak naprawdę ekonomicznie. I prawda jest taka, że przez to, że my nie pozwalamy im się rozwijać, my w jakimś sensie my czy jakoś tam Europa, Ameryka, czy nawet Azja jakoś tam próbuje, bardziej wykorzystuje Afrykę niż pozwala jej jakoś się rozwijać, to no to też potem mamy konsekwencje tego, bo jeżeli człowiek, który cierpi i który rzeczywiście doświadcza biedy, który nie ma szans i perspektyw na przyszłość u siebie, no to niestety będzie zawsze miał ochotę wyjechać. Miał ochotę zmienić miejsce. My doświadczyliśmy czegoś podobnego i w Polsce.
0: Tak, bo też wiesz, że
1: niedawno, tak, że były ogromne migracje, czy nawet po wejściu do Unii Europejskiej. Ja mam dużo znajomych, którzy nadal są gdzieś tam w Anglii, w Irlandii, właśnie za jakimś
0: za pieniędzmi, tak, za pieniędzmi.
1: Za rzeczami materialnymi. I mi się wydaje, że że to my jako misjonarze na pewno jesteśmy po pierwsze tutaj, żeby dawać im nadzieję i głosić Chrystusa, ale potem właśnie też, żeby no, dawać im tą perspektywę innego życia, żeby dawać im perspektywę właśnie jakąś tego, żeby no, dawać tą nadzieję na to, że może będzie lepiej, że żeby tu na miejscu coś robić, a nie właśnie, żeby oni nie musieli wyjeżdżać.
0: No to właśnie mi się przypomniały tutaj słowa ojca Honorata, że on też nie chciał wtedy, przecież Polski nie było, była pod zaborami rozdzielona, a też nie chciał, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę, dlatego no, starał się tam robić tak, żeby pozostali, bo wiadomo, no, wyjechać łatwo jest, ale też no...
2: To nie o to chodzi.
0: To nie o to chodzi, nie?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Ojcze, to jest bardzo, bardzo...
2: Co tutaj ojca zmotywowało do powrotu, bo mógł ojciec pozostać w Polsce? Czy misje tak ojca wciągnęły, pokochał ojciec to, co robi tak za granicą, że no, już sercem jest tutaj w Afryce?
1: Myślę, że sprawa bardzo skomplikowana, bo byłem w Polsce, to też moje serce tam pałało bardzo i rzeczywiście też widzę, że Polska jest takim miejscem, gdzie jakoś jest teraz obecnie kryzys troszeczkę takiej wartości, kryzys kościoła w ogóle, uważam, wewnętrzny nasz.
2: No tak, bo ojciec przyjechał i widział, jak teraz to wygląda.
1: Tak, widziałem i rzeczywiście ten kryzys widać i potrzeba kapłanów, potrzeba też ludzi, potrzeba ludzi wierzących, którzy mają jakąś taką zapał, którzy mają jakąś gorliwość i miłość, to jest pewne, ale mnie chyba motywuje nadal bardzo ta moja prywatna motywacja. Na pewno to jest po pierwsze to jakiś tam głos Pana Boga, który we mnie jest, ale po drugie to też to, że tutaj nadal jest bardzo mało kapłanów, bardzo, bardzo mało kapłanów. Jeżeli my mamy w Polsce 40 tysięcy kapłanów mniej więcej, czyli jest 1 na 1000 osób, mniej więcej, to jest bardzo dużo, w sensie, że bardzo dużo kapłanów nadal, to no tutaj jak ja patrzę na, nie wiem, no prawie jak na jakiś tam duży powiat albo 2-3 powiaty, no jest nas 2, nasza parafia tak wygląda, więc jakby, więc jest ogromna różnica, też taka dysproporcja tej potrzeby tych ludzi, którzy czekają na kapłana, którzy czekają na posługę, którzy czekają na mszę świętą. Jeżeli ja tutaj na przykład mogę odprawić czasem mszę świętą tylko raz na 2 miesiące gdzieś i ci ludzie czekają raz na 2, mają możliwość uczestniczyć w Eucharystii raz na 2 miesiące, a w Polsce my mamy często msze święte codziennie i to 5 razy dziennie.
0: Dokładnie.
1: W każdym kościele, na każdym rogu i jakoś tego nie doceniamy. No to jakoś moje serce takie jest, że chcę dać to tym ludziom. Plus do tego ja uważam, że dopóki mam jakąś taką, jeszcze jestem młody, jakoś tam mam zdrowie i siłę, to mi się wydaje, że chciałbym, żeby płonął we mnie jakoś ten ogień takiego życia po prostu, tak? Mi się wydaje, że ja nie mówię, że nie wrócę do Polski i że tam nie ma co robić. Jak najbardziej podziwiam każdego kapłana, który pracuje w Polsce, ale uważam, że jakoś tu widzę większą potrzebę mojego kapłaństwa i większą potrzebę też realizacji tego bycia z ludźmi tutaj, tak? Widzę tego takiej dawania też Ewangelii wprost, bo jeżeli Jezus mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a mnie przyodzialiście, no to ja nie muszę interpretować tej Ewangelii tutaj duchowo, jakoś tam.
0: No tak, bo to widać materialnie.
1: Tylko ja to robię.
0: Tak.
1: Tylko ja to robię.
2: Ojcze, tak. A jakie macie kolory w szkole?
1: Kolory?
2: No.
0: Afrykańskie, no jakie?
2: Za dobrze. Nie wiem, żółty, brązowy.
1: Nasza szkoła nie jest taka typowo afrykańska, no bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo kolorowo. Ale nasza szkoła jest, ponieważ jest szkoła Świętego Franciszka, to my mamy bardzo dużo brązowego.
2: Czyli celne mam.
1: Jak nasz habit. Nawet dzieci mają takie mundurki brązowe.
2: Tak, ślicznie wyglądają.
1: Tak, brązowo-gromowe jak nasz habit. I plus do tego sale są bardzo kolorowe. Żółty, biały. Taki kremowy, plus no, elewacja ze względu też na budynku, ze względu na to, że jest tu dużo wilgoci i dużo takiego i deszczów, to jeżeli ty pomalujesz lewację na bardzo jakiś taki kolor...
0: A to zmyje później.
1: Troszeczkę taki nie jakiś dobry, to ona się bardzo szybko zabrudzi. Ona bardzo szybko taka brzydka. Mhm. I dlatego my zdecydowaliśmy, że nasza lewacja jest szara. Tak? Tylko, że to jest taki szary, ładny, piaskowy. I po prostu, żeby mniej było widać brudu potem, tak naprawdę.
0: Czyli praktyczne. Użytkowa cecha.
2: Teraz tak, też tak, są tak, u nas w Polsce takie kolory.
1: Ale to jest tak, że jest to bardzo piękny budynek. Naprawdę dzieci się bardzo cieszą, nawet na przykład tutaj takim, no nie ma w szkołach na przykład płytek, no mam w szkole płytki, to już to, że dzieci mogą się uczyć w warunkach takich naprawdę bardzo dobrych, bo przez to, że nawet, że mamy te płytki, to jest taki wymiar pewnego standardu, który im daliśmy. Mhm. No to jest, że nie ma betonu po prostu albo piachu, bo tak często w szkołach jest, to też jest coś takiego, że te dzieci się cieszą, no, mogą sobie usiąść, że jest czysto. Tak, więc no, takie proste rzeczy dają dużo radości.
0: A posiłki... to wtedy z radością idą do szkoły, nie? Bo nie zawsze takie warunki mają w domach na przykład, prawda?
1: Mhm. Oj, bardzo, bardzo. No. W domach mają bardzo ciężkie warunki. Bardzo często mają ciężkie warunki. To są domy często z desek drewnianych, które po prostu ciekną, których nie ma posadzy, których jest sklepisko samo, w których, no tym bardziej nie ma łazienek, których nie ma jakichś nawet okien. Więc jeżeli oni przychodzą do takiej szkoły, to naprawdę
0: to czują się
1: poczuć trochę jak w Europie, to naprawdę bardzo z wielką radością przychodzą do szkoły. To plus do tego, mi się wydaje, że to jest takie, z naszej strony to jest danie im po prostu człowieczeństwa. Takiego, że oni nie muszą, że my, nie, to mi się wydaje, że nie o to chodzi, żeby komuś coś tylko dać, ale żeby dać też serca i dać coś pięknego.
0: Ten szacunek, nie? Też właśnie.
1: Tak, ksiądz Stryczek, który założył Szlachetną Paczkę, właśnie też o tym mówił, że dlaczego ta paczka jest szlachetna? Dlatego, że nie dajemy rzeczy używanych, nie dajemy rzeczy, które są jakoś takie po prostu z łaski, które nam zbywają, ale dajemy serca, dajemy rzeczy piękne, dajemy to, co to najlepsze, co możemy dać i dlatego to jest coś szlachetnego. I mi się wydaje, że my też chcieliśmy dać tym dzieciom coś szlachetnego, czyli nie zrobić tego tak po prostu na odwal, żeby było, ale żeby dać coś pięknego i coś, co jest po prostu, też podnosi jakiś poziom takiego człowieczeństwa.
0: Czyli podnieśliście poprzeczkę po prostu w Gabonie.
1: Tak, jeśli chodzi o... Bardzo. Jeśli chodzi o tutaj u nas na prowincji, to można by powiedzieć, że jest najpiękniejsza szkoła. To nie ma żadnego, nikt nie ma żadnych wątpliwości i to jest, została podniesiona poprzeczka bardzo wysoko. Ojcze, a jak jeszcze uda nam się kiedyś zbudować tą
2: gimnazjum?
0: Gimnazjum? To już w ogóle będzie.
2: Ojcze, a kogo to był pomysł? Ojca czy tego drugiego współbrata?
1: Myślę, że to był nasz wspólny pomysł, dlatego że po poznawaniu tej rzeczywistości, która jest wokoło, po zobaczeniu właśnie jak wygląda ten system edukacji, to jak wchodziłem w to rzeczywiście czas po prostu człowiek był zaskoczony, że tak może, jak tak może to funkcjonować. I to samo z siebie inspirowało do tego, żeby spróbować coś zrobić. Szczerze znam, że na początku nam się wydawało to coś, żeby budować taką szkołę, coś nierealnego, a to się okazało, że się udało.
2: Jaki jest język taki podstawowy dla dzieci? Francuski czy i jakich one tam się uczą języków?
1: Nie, dzieciaki jak najbardziej, dzieci są wychowywane po francusku, językiem urzędowym jest francuski, w szkole też również uczą się francuskiego i wszystko po francusku również w szkole. Choć tak jak mówiłem chyba na ostatniej audycji, rzeczywiście ludzie tutaj, jest tu bardzo dużo tych klanów, czyli takich plemion różnego rodzaju i bardzo dużo różnych języków w Gabonie jest, ale przez to, że jest bardzo dużo różnych języków, oni potrzebują jednego języka, do którym mogliby się skomunikować, który by ich jednoczył i tym językiem jest francuski.
2: Proszę.
1: I dlatego dzieci często w domu słyszą rodziców, którzy rozmawiają w językach tych właśnie plemiennych.
0: Plemiennych.
1: Ja ostatnio uczę się troszeczkę języka z jednego takiego plemienia, które jest tutaj najbardziej liczne w naszej, tutaj w Nutum, w naszym regionie. To jest lud Fang. i umiem kilka wyrazów.
2: Proszę powiedzieć jakieś.
1: No na przykład, nie wiem, czy wy kojarzycie na pewno tego naszego misia, który...
2: Tak, taki był.
1: I tam było słowo mbolo i mbolo znaczy cześć, czy witam cię, tak? Potem, a na przykład dziękuję bardzo, to jest akibanyn. Akibanyn. Tak, anza. Anza znaczy woda. Potem na przykład ewa żyzu, to znaczy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, coś w tym stylu. Ewa żyzu. Potem można powiedzieć również myka. To znaczy do zobaczenia. Do zobaczenia. Na przykład takie słowo dakor, czyli zgadzam się z tobą, jest bardzo takie wymowne, bo oni mówią aha.
2: Zastanawiam się, czy się zgadzam. W Gabonie dużo jest. Ojcze, w Gabonie jest dużo wolontariuszy. Oprócz was, dwóch kapucynów, czy są jeszcze świeccy?
1: Nie ma wolontariuszy świeckich, nie ma dużo wolontariuszy na razie, dlatego że Gabon ma trochę taką historię.
0: Nie?
1: Jest dosyć krajem zamkniętym, tak jak ostatnio też chyba wspomniałem na poprzedniej audycji, jest krajem dosyć zamkniętym i jest problem z wizami. Na pewno jak ktoś nas obserwuje troszeczkę, chociaż to wie, że my jesteśmy teraz w trakcie takiego przewrotu wojskowego, dokładnie 2 miesiące temu dokonał się przewrót wojskowy, były wybory, dokonał się przewrót wojskowy i tak naprawdę dużo ludzi ma nadzieję na ten przewrót w tym przewrocie wojskowym. Dlaczego? Dlatego, że jest to przewrót wojskowy, który miał zadanie obalić poprzedniego prezydenta, który no, rządził trochę taką ręką dyktatorską i taką klanową Gabonem. I też to było jedną z polityk, jego właśnie był kraj zamknięty i my, oprócz tego, że jest nadzieja na to, że no może ten nowy rząd, czy jakieś nowe otwarcie, które się szykuje, mam nadzieję, w Gabonie po tej tak zwanym transition, czyli okresie przejściowym, który jest teraz właśnie kraj rządzony przez wojsko, to, że po tym okresie przejściowym, kiedy dokonają się jakieś wybory nowe i może właśnie nowe otwarcie dla Gabonu, że to przyniesie jakieś dobre zmiany, że to przyniesie właśnie zmiany i takie społeczne, ale też i takie polityczne, które pozwolą na to, żeby ten kraj się bardziej otworzył, żeby też właśnie był bardziej, żeby ci ludzie może właśnie jakoś więcej skorzystali z też dobrodziejstw tego kraju, który teoretycznie jest krajem bardzo bogatym, bo ma wiele zasobów właśnie takich mineralnych, takich właśnie zasobów jakby ziemi, ale nic, większość z tych rzeczy naprawdę nie dociera do ludzi, do populacji.
0: No tak, bo korzystała z tego pewnie jakaś tam mniejszość tylko takich...
1: Jest taka bardzo, bardzo, nie wiem, tam 10% czy coś takiego, bo ludzi bardzo bogatych, bardzo, bardzo bogatych, takiej elity, takiego klanu jakiegoś, który tylko i wyłącznie na tym korzystał do tej pory, a ludzie cierpieli, więc jakby jest nadzieja w tym, że może to wojsko, jeżeli doprowadzi do jakiejś zmiany, to że może jakoś będzie ta
0: redystrybucja
1: dóbr, tak, będzie po prostu lepsza.
2: A czy pieniądze tutaj na tą szkołę przychodzą tylko z Polski, czy też z innych krajów?
1: Nie wiem, czy znowu nie zdradzę jakiegoś tam sekretu, ale jest tak, że w większości pieniążki na budowę tej szkoły, którą obecnie wybudowaliśmy i na jej utrzymanie przychodzą z Polski. To nie można powiedzieć, że nie. Czy są to jacyś dobrodzieje, tacy indywidualni misjonarzy, na przykład moi, czy jacyś dobrodzieje właśnie naszych misji przez sekretariat misyjny przekazywane, to również mamy jakichś tam naszych braci, którzy pracują na przykład w Anglii, którzy pracują w Szwecji, i którzy też prowadzą nam parafię i często też tam również są
0: zbierają
1: jakieś zbiórki, czy wsparcie dla nas tutaj w Gabonie. Plus do tego, to jest jakaś tam nadal jeszcze tajemnica, ale myślę, że można to jakoś tam powiedzieć. Zawsze staramy się jakoś też szukać jakichś pieniążków z zewnątrz i między innymi ja jestem w trakcie teraz szukania takich pieniążków. We Francji jest taki papieskie dzieło, taka organizacja, która się nazywa Papieskie Dzieło Pomocy Misjom, założone przez świętą Pauline Jaricot, która właśnie pochodzi z Lyonu. Tak, i jest tak, że jestem w trakcie jakiegoś tam szukania właśnie może na to gimnazjum, jakiegoś dofinansowania, żeby udało nam się je wybudować. Zobaczymy, co będzie się działo. Nie chciałbym zapeszać i jakoś tam, czy mówić za wcześnie, ale jestem pełen nadziei.
0: No to dobrze, bracie Sebastianie, bo skoro tak szybko wybudowaliście tą szkołę, to wierzę, że tam z góry pomogą też i będzie stało nie za rok gimnazjum.
1: Myślę, że trochę szybko, ale jak Pan Bóg będzie chciał, to za dwa lata.
0: No właśnie, nie? No co?
2: Ojcze, a dzieci znają dobrze postać świętego Franciszka?
1: Tak, coraz lepiej. Myślę, że nasza szkoła jest jeszcze nadal nową szkołą, bo my mamy tutaj dopiero gdzieś tam miesiąc, półtora miesiąca działalności tej szkoły ruchu, bo szkoła też zaczyna później, w innym terminie już u nas. I to jest tak, że dzieci będą miały na pewno okazję poznać postać świętego Franciszka i jeszcze znają go na pewno. Mamy już taką kapliczkę małą ze świętym Franciszkiem, mamy takie duże logo. Każde dziecko ma na swoim też mundurku logo ze świętym Franciszkiem. Mamy plan również zrobienia jakichś katechez na temat świętego Franciszka. Myślę, że będą znały dobrze świętego Franciszka, ale myślę, że jeszcze nie jest to dobrze. Jeszcze dobrze nie znają świętego Franciszka.
0: A bo tak Bożenka zaczęła o świętym Franciszku, dlatego że... bo miała cel. Ja ten cel mam przed sobą. To jest taka książka wydana przez, na pewno brat zna, wydawnictwo Serafin, to wasze wydawnictwo jest, domek, nieba, przedsionek.
2: Zna ojciec?
0: Zna ojciec taką książkę?
1: Nie znam tej książki, ale wiem, że została wydana, to znaczy wiem, że istnieje, wiem, że została wydana przez nasze wydawnictwo, ale nie miałem okazji jeszcze...
0: Bo my jesteśmy patronem medialnym tej książeczki.
2: Ona naprawdę... ojciec, o czym ona jest?
0: Na pewno ojciec.
1: No, mogę się tylko domyśleć o świętym Franciszku.
2: No nie, ale o czymś jeszcze, o innej rzeczy.
0: Bo mamy taką bardzo ważną datę w tym roku. 800 lat mija w grudniu, w Boże Narodzenie, gdy święty Franciszek zrobił pierwszą szopkę bożonarodzeniową.
2: I dlatego
0: ona została wydana właśnie.
2: Ojcze, to coś dla dzieciaków.
0: Ale to jest dobra rzecz dla dzieciaków, nawet w Gabonie, powiem ojcu, bo jest bardzo bogato ilustrowana, naprawdę są piękne ilustracje. Może ojciec tam zerknąć też na naszym Facebooku, albo po prostu w Serafinie, ale jest nawet zrobiona szopka do wycięcia, można sobie zrobić taką prostą, tam oczywiście są postacie. Także... Chyba musimy do Gabonu wysłać jeden egzemplarz.
2: No, Serafin wyślę. A przychodzą długo? Długo przychodzą. Jak długa poczta idzie?
1: Z pocztą jest trudno. Ogólnie w Gabonie nie ma poczty. Trzy lata temu, chyba w czasie COVID-u, została poczta zlikwidowana. Więc jakby poczty nie ma, ale paczkę można wysłać, tylko że nie ma pewności, czy dojdzie. Jak człowiek się dobrze modli, to może dojdzie.
2: Może Franciszek.

0: Boże.
1: Bardzo dużo pieniędzy bym tracił. Uważam, że nie opłaca się wysyłać paczek do Gabonu.
0: O, niesamowite.
1: Mi się wydaje, że tak, niestety ten system jest tak, że rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, tutaj są możliwe, czy nie ma
0: poczuć. A ojcze, ale to można
2: powiem,
0: przecież...
2: Powiem ojcu, że jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, że kilkanaście u nas paczki też ginęły, więc sam tego doświadczyłem, zaginęły mi dwie czy trzy paczki.
0: No dobrze, ale można przecież przesłać, zrobić zdjęcia i ojciec sobie...
2: No właśnie,
0: sobie...
2: my może prześlemy ojcu taką...
0: I będzie ojciec wiedział, jak wygląda.
2: Zeskanujemy może, zeskanujemy na skanerze.
1: Tak, można zrobić. Nie wiem, czy to będzie bardzo legalne, ale...
0: No, może no to Serafin niech zrobi.
2: Wyjątek zrobią, no przecież tam ojciec nie będzie tego dystrybuował.
0: Serafin, tak. To powiemy bratu Maciejowi, żeby wam...
2: Tak, właśnie, żeby wam zrobił jakąś tam... tą.
1: Albo wysłał, mi się wydaje, że z tego co wiem, to w przyszłym miesiącu mają nas odwiedzić dwaj bracia właśnie z krakowskiej prowincji.
2: O, no to właśnie, w tym bardziej.
1: Może by przywieźli taką jedną książkę dla
0: tak.
1: nas.
2: No, ona przecież dużo nie waży, bo to tam...
0: No tak leciutkie. Tak,
2: 200 gram może.
1: Myślę, że tak by było najlepiej.
0: Mm-hmm. I jeszcze mają bardzo fajną książkę dla dzieci o świętym Franciszku. Nie wiem, czy ojciec czytał, też wydało wydawnictwo Serafin. Ja już czytałam w bajkowej Kuropatwie. Święty Franciszek i chyba Anioł Stróż.
1: Okej. Okay. No myślę, super. Że chętnie bym wziął taką książeczkę.
0: Tak,
1: można przetłumaczyć na francuski i ją tutaj na przykład też dzieciom czytać.
0: Mm-hmm. Ja z tego co wiem, ja nie wiem, czy ona nawet nie była na włoski tłumaczona.
2: Bo tu może coś, było, tak.
0: Ta pani, która pisała, pani Beata, ona tłumaczyła, że tak, ja nie wiem, czy tam nie jest w Gracji ona tam, Piotr, nie pamiętasz? Chyba coś takiego, ona nam coś wspominała, ale nieważne, przepięknie od początku o Franciszku, to nie jest tak, tylko telegraficzny skrót i rymowanka dla dzieciaków jak najbardziej. To te dwie pozycje.
2: Tak, bo on tam
1: bardzo dziękuję za polecenie. Myślę, że...
2: Jest bardzo dużo rysunków tam. I dzieciaki przecież zrozumieją bez problemu.
0: No ojciec przetłumaczy teraz.
2: Ojciec przetłumaczy.
0: To się przydało. Jak długo ojciec uczył się francuskiego?
1: Uczyłem się jak na osobę, która wyjechała do kraju francuskojęzycznego, to uczyłem się dosyć krótko, bo troszeczkę jest kilka miesięcy w Polsce, ale to nie były jakieś tam bardzo intensywne kilka miesięcy i później byłem 3 miesiące we Francji przed wyjazdem na takiej nauce intensywnej i ostatnio też byłem jeszcze na kilka tygodni u naszych braci w Lyonie też na kursie języka, żeby sobie jeszcze podnieść mój poziom. Więc jakiś ten poziom mam bardzo komunikatywny, mi się wydaje, że już jestem taki bardzo komunikatywny, bardzo dobrze sobie radzę w codzienności, ale nadal jeszcze popełniam trochę błędów, bo po 2,5 roku od nauki języka i pobytu tutaj, mi się wydaje, że to nie jest jeszcze wystarczający czas, żeby mówić jak Francuz czy Gabończyk, bo nadal jestem Polakiem i nadal jeszcze popełniam błędy i czasem akcenty również nie są bardzo, bardzo francuskie, ale myślę, że jest dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że jakoś tam Pan Bóg też mi w tym pomógł, że ten francuski jest opanowany.
0: Bracie, proszę mi powiedzieć, jakie błędy popełnia osoba, pewnie ojciec też wie, wyjeżdżając pierwszy raz na misję. Czy myśli cały czas tak, po europejsku trzeba zmienić myślenie, zacząć doświadczać, czuć jak dany mieszkaniec?
1: Mhm. Mi się wydaje, podstawowy błąd, który ja na przykład popełniłem, to początek to jakby zupełnie inne rozumienie czasu.
2: Mhm.
1: Na przykład. Dla mnie to było zaskoczenie i mi się wydawało, że wszyscy muszą funkcjonować jak ja, czyli właśnie pod zegarek i też tak precyzyjnie. My naprawdę mamy takie myślenie precyzyjne, właśnie godzina, czas, spotkanie, umówiony kalendarz i te sprawy. A oni rzeczywiście tutaj czas płynie zupełnie inaczej i mi się wydaje, że to jest podstawowy błąd, który można popełnić, to znaczy no zrozumieć trzeba kulturę, czyli to nie chodzi o to, żeby dać im naszą kulturę, tylko żeby zrozumieć tą kulturę i w tą kulturę spróbować
2: wejść.
1: Wejść. I to jest podstawowy błąd, który można popełnić na początku misji. Plus do tego drugi błąd, który mi się wydaje, który też może grozić, to zbyt duża aktywność, to znaczy taki aktywizm, bo jak widzisz,

0: dużo nędzy, dużo biedy, dużo jakiegoś takiego, no, dużo cierpienia, to byś chciał pomóc wszystkim. A prawda jest taka, że wszystkim pomóc się nie da i też ty nie jesteś, to nie ty jesteś herosem, to nie ty jesteś jakimś superbohaterem i masz też ograniczenia. I mi się wydaje, że może być takie, początki są takie, że może być jakieś wypalenie bardzo szybko.
1: No tak, bo robisz,
0: Takie,
1: robisz, a efekty nie
0: tak,
1: przychodzą, nie?
0: a ty też potrzebujesz odpocząć, ty też potrzebujesz mieć jakieś źródło, też sam czerpać, sam jakoś szukać jakiejś mądrości. I na przykład jako misjonarz, to ja potrzebuję też się modlić po prostu, tak? Mieć sam po prostu relację z Bogiem. I to jest na pewno druga rzecz, która może być jakiś problem, błąd, który można popełnić na początku misji. I trzecia rzecz to mi się wydaje też to, żeby nie czuć się lepszym. Czyli
1: A to
0: to
1: tak.
0: może być też duży błąd taki, że przyjeżdżasz jako też, który ktoś, kto czuje się lepszy. A prawda jest taka, że jaka jest moja zasługa w tym, że się urodziłem w Polsce, a nie w Afryce? Mi się wydaje, że mojej zasługi w tym nie ma. To jest jakaś tajemnica, dlaczego się urodziłem tam, a nie tu. I to, że ja tu mogę być, to też jest jakiś dar. I to, że mam inny kolor skóry, naprawdę niewiele zmienia. Oni naprawdę są tak samo piękni, tak samo utalentowani. Mają takie, gdyby mieli te tylko możliwości, mi się wydaje, że nie odstawaliby wiele od nas, ale tych możliwości nie mają, więc jakby nie można być człowiekiem pysznym. To jest problem, może być problem na początku, tak, że jestem lepszy. A to nie o to chodzi.
2: A czy w rozmowach, ojcze, nie można wspominać, czy, no ja nie wiem, tak nie byłam na misjach i sobie to wyobrażam, tylko podczas tej rozmowy, jak ojciec opowiada, że ja widziałam to, miałam to, dosięgnąłem czegoś. Lepiej o takich rzeczach nie opowiadać, żeby nie czuli się gorsi?
0: Znaczy, mi się wydaje, że nie warto próbować wzbudzać w drugim człowieku takie motywacje i też dawać im coś takiego, żeby chcieli być ambitni, tak? Żeby
1: Właśnie,
0: chcieli
1: tak.
0: być ludźmi ambitnymi, bo czasem mi się wydaje, że jak człowiek żyje w takiej nędzy i właśnie nie ma perspektyw, to czasem coś się nie ma motywacji i nie widzi dobrze celu, że może na coś osiągnąć, że może coś zmienić się w moim życiu. I mi się wydaje, że to jest dobre też, żeby oni widzieli motywację, żeby widzieli różnie, że można żyć inaczej, że jest inny świat, tak? To mi się wydaje, że nie ma się co tego wstydzić czy bać, ale pytanie o to, w jaki sposób to robię, czy nie robię tego w sposób poniżający, czy nie robię tego w sposób, w którym się jakoś wywyższam.
2: I tu trzeba mieć taki złoty środek.
0: Mi się wydaje, że nie powiem nic nowego, ale ja uważam, że najważniejsze jest to, że trzeba mieć miłość. Trzeba po prostu tych ludzi kochać. Jeżeli robisz coś z miłością, to mi się wydaje, że to widać i czuć. Tak? Że robisz to dlatego, że kochasz. Robisz to dlatego, że jesteś, że chcesz być dla nich. Że robisz to naprawdę z dobrych motywacji, z miłości i z dobrem dla tego człowieka. I jak ktoś czuje się kochany, czuje się przyjęty,
1: Tak, to wtedy jest zupełnie
0: czuje
1: inaczej.
0: dobro, to nawet i krytykę przyjmie, nawet i przyjmie wtedy i jakieś tam upomnienie.
1: Wszystko zależy od sposobu, w jakim przekażemy to, prawda?
0: Tak, tak, tak, na pewno. No, to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Tak, jest to dzień misyjny, mówimy dużo tutaj Gabonie, Gabończykach, ale czego oczekują i potrzebują misjonarze?
0: Po pierwsze, na pewno my potrzebujemy modlitwy, tego, żeby o nas nie zapominać, bo mi się wydaje, że w takim kraju, gdzie czasem jest taki problem rzeczywiście, że jak jesteś daleko i czasem ci się wydaje, że po prostu nikt o tobie już nie pamięta i nawet nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo, jaka była pamięć, ale właśnie ta modlitwa, czasem zwykłe napisanie wiadomości może, jeżeli znasz jakiegoś misjonarza, jak mu napiszesz wiadomość, że hej bracie, co słychać, albo
2: Tak?
0: jak się trzymasz, jak zdrowie, to mi się wydaje, że już by było bardzo dużo. Takie proste, proste
2: Taki
0: akty
2: gest.
0: miłości, to są piękne rzeczy, które na pewno każdy misjonarz bardzo doceni. Plus mi się wydaje, że trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówi też nauczał Kościół, że misjonarz nie jedzie sam na misję, to znaczy on zawsze jedzie z tą wspólnotą, która go wysyła. Mhm. To znaczy z tą wspólnotą, która, jeżeli ja jestem misjonarzem kapucynem, to ja mam ze sobą tych braci, którzy tam zostali w Polsce, ja mam tam też wszystkich ludzi, którzy zostali w Polsce, którzy są kościołem tam. I na pewno to też trzeba pamiętać, że warto też wspierać misję po prostu, wspierać misję misjonarzy. Czasami dla nas na przykład 20 zł to nie jest dużo, mi się wydaje na przykład, bo mi się wydaje, że to jest jakieś tam, często to nie są niewielkie pieniądze, które wydajemy tam jakieś, na jakieś błahostki często w życiu.
1: Dokładnie.
0: A ja mogę powiedzieć, że tutaj za 20 zł misjonarz potrafi uratować życie, bo tutaj mniej więcej tyle kosztuje antybiotyk, a ludzie często umierają tutaj właśnie z tego powodu, że mają po prostu na ten antybiotyk. I nawet te twoje 20 zł przekazane na takie misje może być tutaj czymś wielkim. Więc nawet nie trzeba się bać nawet takiego małego wsparcia.
1: Tak, no tym bardziej, że często wydajemy, tak jak brat powiedział, na błahostki, ale przychodzą
2: czekoladę.
1: Czekoladę. Przychodzą później święta, robimy na zapas różne rzeczy, wydajemy pieniądze, później to wszystko trafia do kosza, zamiast to spożytkować i pomyśleć właśnie o bracie Sebastianie chociażby i o nowej szkole.
2: O nowej szkole. Ale ta szkoła to, ojcu, tak, bo przecież dość dawno temu rozmawialiśmy i teraz to widzę różnicę w ojcu. Radość, uśmiech, taka entuzjazm.
0: No. Myślę, że tak, że też czas, z czasem człowiek też zmienia perspektywę, ale też czas, który mija, jakoś pokazuje, jeżeli pokazuje coś owoce, to też daje to zmienia to też i wnętrze. I ja myślę, że owoce, które tu widzę też w mojej pracy, dają dużo radości. I plus do tego początki moje były takie, że miałem trochę problem ze zdrowiem. I ja teraz na przykład jestem tak, że jestem w dobrej formie, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem i to też pomaga. Mm-hmm. Pomaga. Jak jesteś w dobrej kondycji fizycznej, nie masz problemów takich zdrowotnych, to jest dużo. To jest dużo. Więc jakby to, że my życzymy sobie przy każdej okazji zdrowia, to jestem jakaś głębia. Im starszy jestem, tym bardziej to.
1: Zgodzę się tutaj z ojcem. No często tam wstajemy rano, to coś łupie, tam coś strzyka.
2: Ale tu dochodzą jeszcze inne problemy. No zauważ, jedzenie tutaj, jest inne, woda, jedzenie. No wszystko jest inne niż u nas.
0: Wszystko jest inne, tak. Klimat, bakterie, choroby, jedzenie. No też zmieniasz otoczenie, zmieniasz ludzi. Wszystko jest nowe. I często też jest tak, że też Skype funkcjonuje, system funkcjonuje inaczej. Jeżeli na przykład ja żyję teraz w państwie, w którym jest przewóz wojskowy, to jeszcze niedawno stresowałem się tym, kiedy przyjeżdżałem i właściwie wszędzie było wojsko z karabinami i te kontrole, barierki, a po 2 miesiącach widzę, że już karabin nie robi na mnie wrażenia.
2: Tak?
0: Tak, no jakoś człowiek się przyzwyczaja, to ciekawe, że potrafi się przyzwyczaić również do takiej rzeczywistości, że na początku
1: jest trudno,
0: to jakoś dotyka, a potem jakoś już nie dotyka. Jakoś jest człowiek przyzwyczajony nawet do karabinu, do czołgu, czy do jakichś tego typu rzeczy.
2: Czyli jedzenie też już nie przeszkadza?
0: Czasem mi się tęskni. Na
2: za
0: pewno.
2: Czym?
0: Czasem mi się tęskni.
2: Tak najbardziej.
0: Mam jakieś zachcianki, chciałbyś coś zjeść z polskiego, czy z domu mamy, z kuchni mamy, ale rzeczywiście można się też do jedzenia przyzwyczaić. Tak? Plus do tego, my mamy tak dobrze, że ponieważ jestem z dwóch, to oprócz tego, że jakoś tam jemy różne tutaj rzeczy afrykańskie i odwiedzamy ludzi w domach i jemy też z ludźmi, to również sami gotujemy i wtedy czasem po prostu gotujemy polskie rzeczy. Tak? Mm-hmm. Jeżeli są tylko produkty takie, które pozwolą na to gotujemy po polsku.
2: Tak. A za czym ojciec jest to najbardziej tęskni za jedzeniem? Kluski ziemniaczane? No nie wiem co. Co takiego, co nie można w Afryce zjeść?
0: Mi się wydaje, że są takie prostsze rzeczy.
2: A jakie?
0: Ja bym powiedział, ja na przykład powiedziałbym, może to będzie dziwne, ale na przykład za malinami, za
1: O,
0: jagodami,
2: tak?
0: tęsknię również za takimi pierogami od mamy. Ja nie potrafię zrobić takich pierogów jak moja mama. No właśnie, to chciałem powiedzieć, o jak wróciłem do Polski, to bardzo chciałem zjeść polskiego pomidora. Dlaczego? Dlatego, że te pomidory tutaj są zupełnie inne i nie są takie smaczne. Nasze pomidory, ojej, bardzo
2: Naprawdę?
0: dobre. Naprawdę.
1: A my myśleliśmy, że są niedobre.
0: Nie.
2: Jedź do
0: Nasze
2: Gabonu.
0: pomidory są wspaniałe. Naprawdę. To jest tak, że... No ale takie
2: Zapach?
0: proste rzeczy, za jabłkiem, za jakimś tam nawet takie, nie wiem, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, takie właśnie przetwory nasze różnego rodzaju. O tutaj na przykład nie ma bardzo dużo, nie ma bardzo, jest bardzo mało produktów mlecznych.
2: Czyli
0: To
2: jogurt?
0: rzeczywiście jogurty różnego rodzaju, tego typu rzeczy, to są właśnie rzeczy, za którymi też tęsknię
1: Rarytasy po
0: bardzo.
1: prostu.
2: Winogrona też
0: Tak,
2: są,
0: tak,
2: czy nie ma
0: tak. I
2: tam?
0: nie dość, da się kupić, co prawda, ale kosztują majątek. I rzeczywiście, jak wróciłem do Polski,
1: To
0: to
1: rzucił się ojciec.
0: jadłem bardzo dużo jogurtów i mleka.
2: Ojca, jest godzina 20:15.
0: U mnie jest godzina 15.
1: A u nas godzinę później. Ale to nic, aha, bo później mamy zmianę czasu za tydzień, także.
2: Tak.
0: Naprawdę niewielka różnica, ale rzeczywiście jest jakaś
1: A
0: różnica
1: co tam u ojca tak
0: pomiędzy.
1: popiskuje? Jakieś tam świerszcze, czy
2: Co
1: coś
2: to
1: tam
2: tam
1: jest? No,
2: jest?
1: takie, coś słyszę w tle.
0: Nie, przyznam, że to wentylator.
1: A, myślałem, że świerszcze.
2: Kuropatwa.
1: Kuropatwa się zaręgła.
2: A
0: To
2: papuch.
0: wentylator, a on bardziej tworzy. Plus możliwe, że słychać świerszcze. Są
1: No,
0: takie,
1: takie.
2: Tak.
0: znaczy świerszcze, tylko to są takie cykady
1: A,
0: jeszcze.
1: cykady właśnie, to
0: I
1: źle
0: wtedy
1: nazwałem,
0: potem
1: tak, bo nie
0: wychodzisz
1: pomyślałem,
0: na
1: że.
0: wieczór, to po prostu wszystko huczy aż. Wszystko aż huczy. Czyli rzeczywiście jest tak, że wystarczy, jestem tak naprawdę w pomieszczeniu, ale gdybym wyszedł na zewnątrz, to wszystko by huczało. Naprawdę, po prostu tych cykad jest bardzo, bardzo dużo. Mi się kojarzy trochę z wioskami u nas, bo w miastach takich cykad nie ma, ale tutaj po prostu wszędzie są te cykady. No, są tropiki, więc jakby tego różnego
1: Owadów
0: rodzaju
1: jest tam.
0: właśnie owadów jest bardzo, bardzo dużo. I to jest bardzo wielkie bogactwo.
2: A zwierzęta, jakie słychać teraz za oknem?
1: Słonia pewnie.
2: Słonia.
0: Nie, zwierząt za bardzo nie słychać, bo ja mam w domu dwa takie moje domowe zwierzątka, właściwie trzy bym powiedział bardziej, bo mamy dwa psy. To są takie bardziej psy takie stróżowe, czyli w nocy są spuszczane, żeby się tam pilnować terenu, bo też się zdarzają włamania, czy jakieś właśnie różnego rodzaju rzeczy związane z złodziejstwem, ale mam również papugę
2: Małpkę.
0: Timona, papugę Koko, który jest, to jest papuga Żako, tutaj bardzo, bardzo popularna, ale przeze mnie wychowana i dlatego jest bardzo, bardzo taka, bardzo, bardzo sympatyczna i do tego już umie kilka rzeczy mówić po francusku. Więc jest tak, że jest to papuga, która mówi. Więc jest tak, że mam papugę i mam również małpę,
2: To powiedziałam dobrze, małpkę.
0: tak, małpkę, która jest taka, to jest taki bardzo malutki gatunek małpki, która się nazywa Whisty Titi i ona się nazywa Timon i ona jest również ze mną tutaj często przy różnych rzeczach, które robię. Jest to też, ona jest również udomowiona, więc jest taka, jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo, bardzo. Wszystkie dzieci ją lubią w parafii, wszystkie dzieci lubią ją w szkole. Czasem chodzę do szkoły z tą małpką, czasem chodzę z papugą do szkoły również i dzieci naprawdę bardzo cieszą, często biegną, a gdzie papuga, a gdzie małpka? Więc jest tak, że, bo tutaj za bardzo nie ma takiej tradycji udomowania zwierząt. Tutaj zwierzęta to są albo
1: Dzikie.
0: w lesie, albo na patelni.
1: Aha.
0: Więc jest tak, że jak ktoś ma jakieś takie udomowione zwierzę, to jest to duża atrakcja.
1: A koty są?
0: Koty są. Ja nie mam, my nie mamy w domu kota, bo mamy psy i niestety psy nie lubią kotów. Nasze psy nie lubią kotów.
1: A koty, ale... koty nie lubią papug też na pewno? Albo nie lubią,
0: tak,
1: przepraszam.
0: Tak, lubią. Nie lubią papug.
1: Lubią.
2: No bo,
0: ale jest tak, że są ludzie, którzy mają koty w domach, ale to są inne koty niż nasze, mi się wydaje. Są to koty takie dużo bardziej, bym powiedział, takie podwórkowe i oni też również jedzą tu koty i psy, więc jakby... To jest tak, że jak masz kota, to musisz go dobrze pilnować, żeby
1: go nie zjedli.
0: Żeby wrócił do domu na noc.
2: A małpka jaka jest duża, bracie?
0: No, to jest taki najmniejszy gatunek małpki, który istnieje tutaj w Gabonie, więc on jest naprawdę malutka. Ona ma może z 15-20 centymetrów.
2: Taki maluch?
0: Taki maluszek. I ona już nie rośnie. Ona taka zostanie. Więc jest tak, że one żyją tutaj w lasach, tutejszych bardzo dużych stadach. Ja ją dostałem, jak ktoś upolował mamę, no to po prostu taka małpka, no bardzo nie dało się jej zjeść, więc oni powiedzieli, o to damy naszemu misjonarzowi. Mm-hmm. I oni przynieśli takie dzieciątko, które trzeba było jeszcze małą, jako malutkie karmić i ono od małego jest wychowane, więc traktujemy jak mamę. Mm-hmm. I to jest taki gatunek, który nie rozrostaje, takie malutki, te papugi żyją w takich, te małpki żyją w takich bardzo dużych stadach, bo nawet 200 sztuk i ich jest tu bardzo, bardzo dużo, tylko trudno je złapać. Trudno je złapać. Jak już tutaj jest, te polowania są na te zwierzęta.
2: Płochliwe?
0: Więc jest tak, że są bardzo płochliwe, ale też strasznie, przez to, że są takie malutkie, no to trudno złapać takie małe
2: naprawdę maluch. Jak tak zobaczysz? 20? No to maluszek.
1: Mała małpka, naprawdę.
2: No dobrze, ale
0: naprawdę
2: ona...
0: bardzo maluch.
2: Dobrze, to ona w domu ma jakąś taką budkę, gdzie śpi, czy sobie skacze po całym budynku?
0: Nie. Ona ma taką, zrobiłem dla niej taką klatkę na zewnątrz. Ona jest na podwórku, ale tylko z zadaszeniem, z taką schowaną. Tutaj nie ma problemu z tym, że jest zimno, bo ona...
1: zamarznie.
0: Ale ma tam również huśtawkę jakąś, ma jakąś zabawkę, się tam bawi. W tej klatce takiej z siatki zrobionej i też dzieciaki przychodzą do niej, ona tam dają jej różne rzeczy do jedzenia. Ona się też z nimi tam często lubi bawić, ta małpka z tymi wszystkimi dzieciakami, które są. Mm-hmm. Jest taką maskotką trochę parafii,
1: mm-hmm.
0: domu.
1: Szkoły.
2: Ojcze, czego ojcu życzyć?
0: Myślę, że potrzeba dużo siły. Najważniejsze, żeby była siła i żeby nie stracić właśnie tam, żeby ta motywacja była nadal właśnie, żeby mieć tą motywację do tego, żeby tu być. No i żeby Pan dał łaskę po prostu. To też jest bardzo ważne. Łaskę takiego swojej bliskości, bo to jest główne źródło jakiejś tam mojej motywacji bycia tutaj. No plus może tego, żeby udało nam się tą szkołę, którą mamy już wykończyć.
2: Tak.
0: I może zbudować tą nową.
2: No
1: na pewno, nie może, na pewno.
2: No to my będziemy modlić się w tej intencji, chociaż szczerze powiedziawszy, to jakiś czas temu, to chyba już jest 2 lata, kiedy któryś ojciec, chyba Dawid Napiwocki, stworzył coś takiego, że modlimy się za powołania i powołanych do właśnie zgromadzeń honorackich, ale przede wszystkim do kapucynów. Także ta modlitwa
0: tak,
2: też...
0: Tak, tak, jest taka duchowa adopcja.
2: Tak. No nie trzeba tam dużo, bo taką modlitwę, jaką kto uważa, ale no tam ja mam akurat Ojcze Nasz. Zatem codziennie rzeczywiście ta modlitwa do was tam płynie, bo wiedział, o co chodzi.
0: Mhm. Prawda, prawda. Jest również taka adopcja duchowa misjonarza, więc jeżeli ktoś by chciał adoptować misjonarza, to można. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał w ogóle nas zobaczyć, jak działają nasze misje, albo nas wesprzeć, to można zrobić albo to bezpośrednio przeze mnie, do mnie napisać po prostu i można również wspierać jakoś tam nas bezpośrednio lub przez nasz sekretariat misyjny i stronę sekretariatu misje.kapucyni.eu. Teraz nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje.
2: Mhm. To my sobie znajdziemy.
1: Znajdziemy i też
2: umieścimy.
1: Umieścimy też, coś będziemy więcej mówić troszeczkę.
0: I tam jest tak misje.kapucyni.eu i tam jest sklepik misyjny, jest też już tam możliwość dania jakiejś cegiełki na misję i zobaczenia też, co robimy, jak wyglądają nasze misje. Trochę zdjęć, inne rzeczy. A poza tym zachęcam do tego, żeby można mnie śledzić jakoś też na Instagramie czy na Facebooku. Wrzucam tam takie zdjęcia, robię jakieś relacje. Jeżeli ktoś ma Instagram czy Facebooka, to można
1: też mnie znaleźć. Też zachęcamy do tego.
0: W imieniu i nazwisku Sebastian Piasek. Twarz bardzo charakterystyczna. W większości zdjęcia mam w habicie, więc raczej nie będzie problemu z rozpoznaniem, że jestem misjonarzem.
1: Tak jest.
0: Jak kapucyn.
2: A ojciec ma dużo, dużo już adopcji? Ile ojców się modli?
0: Nawet myślę, że dużo ludzi się modli. Mam też dużo ludzi, którzy też modlą się w margeritkach, czyli na różańcu za mnie. Mhm. Ale też mam dużo tam pewnych ludzi, którzy jakoś tam właśnie zrobili tą adopcję duchową i bardzo, bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na pewno, jeżeli jest ktoś słucha, ktoś za mnie modli, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
2: Ojciec pamięta
0: czuję,
2: o nich.
0: Czuję, że ludzie się za mnie modlą.
2: Tak, i ojciec pamięta o nich codziennie.
0: Tak, tak, tak. Ja pamiętam też, bardzo, bardzo dużo modlę się takiej ofiarowuję takiej modlitwy uwielbienia i wdzięczności. Najbardziej wdzięczności za to wszystko, za każdą osobę, która jakoś tam o mnie pamięta, czy wspiera, czy modli się za mnie. I oprócz tego, że modlę się też za te dzieci, za ten kraj, za tych ludzi, którym posługuję. No dużo jest tych intencji. Dużo.
2: Rzeczywiście. To czas nie z gumy, jednak i szkoła, i kolejne wyzwania i jeszcze jednak rzeczywiście jako zakonnik ma ojciec też czas poświęcony modlitwie i to powinno być.
0: Tak, tak. Naprawdę bardzo się staram, żeby przestrzegać też tych naszych różnych zasad zakonnych, mimo pobytu na misjach, jakoś tam misje mają swój charakter inny niż taki pobyt, jakoś tam niż życie w Polsce, ale bardzo się staram, żeby mieć czas dla Pana Boga, mieć czas na medytację, mieć czas na lektury Słowa Bożego. Plus do tego często jest tak, że jak posługuję się kapłan, których nie ma tu dużo, to mi się zdarza od prawie 3-4 nawet msze święte dziennie i naprawdę się staram bardzo modlić o to, żeby każda Eucharystia, nawet jeżeli ich jest kilka dziennie, to żeby była przeżywana właśnie jak najbardziej duchowo, żeby nie weszła mi w jakąś tam te Eucharystie,
1: rutynę,
0: często
1: nie?
0: liczne, tak. Jakaś rutyna, czy jakoś tak, żeby nie być już zobojętniałym, żeby to była rzeczywiście msza, w której jakoś jest żywy Bóg.
2: I tego życzymy, Ojcze. Jest godzina 21, już wie ojciec, która? 27.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? Dlaczego?
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak u nas. Dziękuję wam za to, że chcecie posłuchać naszej takiej małej historii, ale o naprawdę wielkim potencjale. A historia jest niezwykła, bo tak naprawdę chyba jest o tym, że wszystko jest możliwe, nawet z takiej małej wioski jak Maciejów pod Kluczborkiem. Wystarczy tak naprawdę chyba jakaś mała iskra i ktoś, kto po prostu nie wie, że to da się zrobić. Tak można rozpocząć tą całą historię. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 22 marca, więc już mamy równy roczek całej akcji. Była 11:40, więc już też za niedługo. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy siedzieliśmy na przerwie, no i wtedy pokazywałem zdjęcia z teleskopu Webba. Jest to taki teleskop, który umieszczony jest dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. Mhm. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To były znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli czy w ogóle można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram i to tylko w celach marketingowych na początku, tak. Kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, to było bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11:40, gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13:30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe, no i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
0: inaczej.
1: Mhm. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje, co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
0: Tak, bo to inna też skala, prawda, całego przedsięwzięcia.
1: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Perun, ona po prostu z dużą prędkością leci na niższą partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala i wtedy rozmawialiśmy tylko o jednym starcie rakiety na najniższą wysokość, 50 km. Szybko powiem panu szczerze, zrobiliśmy projekt. Okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko marketing, ale przerodziło się to w projekt badawczy. Zaangażowaliśmy nasze laboratorium do wyselekcjonowania takich najlepszych roślin pod kątem, żeby po prostu ogrodnicy je znali, tak. Żeby miały jakąś wartość jadalną i zdrowotną, jak również były ciekawe z punktu widzenia nauki. I taki kompleksowy projekt wysłałem do firmy Space Forest. To było bardzo dużo ścian do obejścia, ale się udało. Dostaliśmy akceptację na wysyłkę właśnie tych nasion. I tak właśnie zaczął się szum medialny, przyjechał burmistrz. No i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
0: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
1: Wszyscy payloadowcy, czyli firmy, instytucje.
0: Rozumiem.
1: które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca
0: na żywo.
1: Przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. No wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to żeby zminimalizować ryzyko, ale jak widzieliśmy tę rakietę i start z 3 kilometrów, no wyglądało jak taki cienki ołówek. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
2: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
1: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta. Więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
2: Serce biło?
0: No na pewno.
1: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk. I ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
0: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo też, nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
1: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, 50, 80, 100 i 150, tak. Więc to dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana,
0: tak.
1: Gdzie już umownie zaczyna się kosmos,
0: tak.
1: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo. Natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy. Zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000. Poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków. I wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty. I one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem. I tak. Prawdopodobnie na tym ostatnim, 150 km, będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na
0: promieniowanie kosmiczne.
1: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
2: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
1: Dość dużo. Że wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład brokuł czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw, od właśnie żuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
0: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to, co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to, co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić
1: tak.
0: Ich...
1: Przeglądaliśmy projekt BEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności sprawdzaliśmy, co tam hodowali, czyli na pewno była sałata, na pewno były pomidory, również z tego, co czytałem, taka ciekawostka, nawet były kwiaty. Chyba była to cynia. Wiem, że rzodkiewnik pospolity, czyli brzydko to nazwę, taki chwaścik, przeszedł w kosmosie cały cykl, czyli od nasion po kiełkowanie, wzrost, kwitnienie i ponownie wydanie nasion. Tego tak naprawdę jest dużo. Nawet ostatnie doniesienia, że naukowcom udało się chyba w Teksasie wykiełkować rośliny w regolicie, czyli w tym materiale, który występuje na Księżycu. Więc czytaliśmy bardzo dużo i niektóre pozycje, tak jak na przykład lucerna czy sałata i rzodkiewka, bo rzodkiewka też jest stałym bywalcem, można powiedzieć, ze względu na swoje takie ciekawe właściwości smakowe. Jest ostra i astronauci ją lubią z tego względu, że no, pobyt w kosmosie upośledza nasze kubki smakowe, a ostrość rzodkiewki sprawia, że to nie jest takie uciążliwe dla nich.
2: Panie Marku, jakie były wyniki mojej misji? Bo wiadomo, poleciały w kosmos, wróciły. I co się dalej działo? Chodzi mi o nasiona.
1: Więc wyniki tak naprawdę pokazały, że większość tych nasion bardzo dobrze zniosła ten lot suborbitalny i zachowała zdolność kiełkowania na takim poziomie zbliżonym do próby kontrolnej, która została na Ziemi. Myślę, że to jest taki dość ważny sygnał, że te nasiona są odporne na przeciążenia, stres związany z samym lotem, zmianami ciśnienia i temperatury. Co wypadło najlepiej z tych wszystkich nasion? Okazuje się, że rzeżucha, to jest chyba mistrz wszystkich misji kosmicznych, koniczyna inkarnatka i rzodkiewki. Po tym locie ich parametry były zbliżone do tych nasion, które zostały na Ziemi, więc zniosły te przeciążenia, zmiany ciśnienia i warunki lotu, ale były też takie, które poradziły sobie troszeczkę gorzej. Był w nich pomidor bajaja, brokuł rap, lucerna czy portulaka warzywna. I tam na przykład zaobserwowano większy udział martwych siewek lub też na przykład słabszy rozwój tego pierwotnego korzenia. No i też niektóre zostały szybciej porażone przez na przykład pleśni. Z tego naszego badania, które zostało przeprowadzone, zaakredytowane w naszym laboratorium oceny nasion, już można to stwierdzić. Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne misje. Czy to się powtórzy, czy też może będą jakieś inne wyniki, bo oprócz tych roślin, które wymieniłem, tak naprawdę wysłaliśmy całkiem sporo tego wszystkiego. Wśród nich na przykład też był ogórek meksykański. To jest nasz taki pomysł, żeby wysłać coś innego, coś dziwnego.
0: Tak.
1: Sam ogórek ma fajny taki limonkowy smak, uprawiany na ziemi, natomiast on akurat sobie nie poradził dobrze i w locie, i w naszej próbie kontrolnej, więc możliwe, że było coś z nasionami, ale też wysłaliśmy kwiaty. 34 gatunki kwiatów, a to już czysto marketingowo zostanie wysiana taka łączka tutaj, więc nasze lokalne pszczoły będą miały świetną okazję, żeby... I kwiaty również bardzo dobrze zniosły te warunki.
2: Wspominał pan, że to był zabieg marketingowy, tak? I jakie są jego rezultaty? Czy wasza firma jest bardziej rozpoznawalna? Czy się zwiększyła ilość waszej sprzedaży?
1: Więc to miał być zabieg marketingowy. Teraz przeraził się w projekt badawczy i do tego wszystkiego włączyły się również uniwersytety, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy,

0: połączył taką tradycję małej firmy z małej miejscowości z nauką i innowacją na takim najwyższym poziomie, bo kosmicznym. Dostaliśmy taki wizerunek innowatora i pioniera w tych badaniach, no bo w Polsce czegoś takiego nie robiono i w Europie też jest mało takich przykładów, przynajmniej opublikowanych. Przełożyło się to na ogromny rozgłos medialny. Napisał nawet o National Geographic i wiele innych mediów, przez co dołączyło wielu kontrahentów, ale ten fakt, że oni dołączyli, to wynikał z zapytań klientów, tych działkowiczów, którzy tak słyszeli o takiej firmie w radiu, w telewizji, bo też była duża ekspozycja tematu. No i po prostu kontrahenci zwrócili się do nas o ofertę, więc pod względem sprzedażowym już jest efekt. A jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej strony, no to tak naprawdę znaleźliśmy się w wielu frazach, tych kluczowych dla nas newralgicznych, na pierwszej stronie i zupełnie bez żadnej promocji w Google.
1: Czyli kosmos zrobił swoje, jednym słowem.
0: No, kosmos zawsze zrobi swoje.
1: Podgrzewa temperaturę.
2: Panie Marku.
1: Ale może, panie Marku, ale to jest może też droga do tego, że zainteresuje się wami na przykład NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna i te nasiona dorzucą na przykład do misji na Księżyc, która jest cały czas w planach. Jest to możliwe, prawda? Bo skoro już trafiliście tam wysoko, wszystko jest możliwe.
0: Wszystko jest możliwe. W tej misji, gdzie teraz ta rakieta ma wylecieć, oni na razie planują tylko okrążyć Księżyc. Kto wie, jak już są pierwsze próby uprawy w regolicie, wzbogacenia regolitu właśnie mikroorganizmami z Ziemi, chyba tam jakąś roślinę udało się tym naukowcom wyhodować, nie pamiętam, jaka to konkretnie była. Natomiast są takie możliwości, no a tutaj, jak słuchają nas jakieś osoby, które decydują o takich rzeczach z NASA, to oczywiście zapraszamy po nasze nasiona.
2: Ja jeszcze będę i tak drążyła temat, jeśli chodzi o mieszkańców. Jak oni zareagowali? Dumni są z tego wydarzenia i jakie to miało kluczowe zadanie dla lokalnej społeczności, szkół, bo wiem, że też gdzieś uczestniczycie.
0: Tak, robimy naprawdę bardzo dużo w tym wszystkim. Tak naprawdę postanowiliśmy wyjść troszeczkę z tym tematem do dzieci. Pierwszą naszą akcją to był taki konkurs Małe Nasiona, Wielki Kosmos, który był dedykowany dla przedszkoli klas 1-3. Myśleliśmy, że ten konkurs miał połączyć tematykę uprawy nasion z technologią kosmiczną. Dostarczyliśmy do szkół nasiona, które już nie kiełkują, które już zostały wycofane ze sprzedaży, żeby te dzieciaki mogły sobie zrobić bardzo ciekawe prace. No i jak się okazało, jak przyjechaliśmy do administracji oświaty, która zorganizowała ten konkurs, wpłynęło ponad 150 prac i tak naprawdę to był jeden taki duży, taka salka konferencyjna z każdej strony otoczona pracami. Zapraszamy też na naszą stronę i na nasze social media, żeby te prace obejrzeć. Po prostu niezwykłe. My po prostu mieliśmy problem, żeby wybrać i ocenić. No, kreatywność wyjątkowa. No i wtedy właśnie zauważyliśmy, że temat jest. Że dzieci się interesują, bo doszły nawet nas słuchy, że odbywają się lekcje w przedszkolach o naszych nasionkach, że poleciały właśnie w kosmos na rakiecie, że dzieciaki o tym rozmawiają. No i zrobiliśmy fajne rozdanie nagród, gdzie przyszło mnóstwo rodziców, mnóstwo dzieci. To był taki moment wzruszający, bo też spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, 15-20 prac, a tu było aż tyle. Więc zauważyliśmy, że lokalna społeczność nas docenia, ale też jeszcze wtrącę tutaj, że otrzymaliśmy honorowy patronat burmistrza miasta Kluczbork. Miasto naprawdę nas promuje, a my ich, więc weszliśmy w taką symbiozę w tym projekcie. Wspiera nasze działania, jeśli chodzi o edukację młodzieży i również miasto brało udział w tym konkursie. Kolejnym naszym rozwinięciem tego projektu było wysłanie młodzieży liceum, klasy biologiczne, na Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy, na warsztaty. I te warsztaty zostały specjalnie dla nich przygotowane. Odbyło się to 12 marca, więc całkiem niedawno. Otrzymałem pełno SMS-ów od im młodzieży. Jak wiemy, młodzież SMS-ów nie wysyła. Tutaj nagle zaczęli z podziękowaniami.
1: No proszę.
0: Również nauczyciele nam dziękowali, że warsztaty były fantastyczne. I na stronie szkoły, czyli liceum ogólnokształcącego w Kluczborku, można zobaczyć jak to

0: wyglądało.
1: Planujemy też inne akcje. Już w kwietniu wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym też przeprowadzimy warsztaty również dla klas biologicznych. Tam będą mieli okazję poznać, jak się przechowuje nasiona w banku nasion. Będą mieli warsztaty i grę terenową. No i planujemy też inne ciekawe rzeczy dla klas informatyczno-matematycznych, czyli wizytę w firmie Space Forest i zobaczenie, jak się takie rakiety produkuje.
2: Fantastyczne pomysły, panie Marku, ale ja może tak zapytam, dlaczego warto jeść kiełki, a szczególnie z waszego przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo TORAW.
1: Sam jem kiełki, na pewno polecam. Ja oprócz samych kiełków myślę, że poleciłbym też mikroliście. To jest taki nowy temat u nas w Polsce. A kiełki, jakby to krótko wyjaśnić, to są takie całe młode roślinki spożywane wraz z korzeniem i nasionkiem po kilku dniach. One po prostu sobie kiełkują w wodzie. Bardzo prosty sposób uprawy. A mikrolistki to są te części, one najczęściej są w podłożu uprawiane lub też na jakichś matach lnianych. Mikrolistki się ścina zaraz po rozwinięciu pierwszych liści właściwych. Troszeczkę to przypomina rzeżuchę. Mhm. Jest to teraz bardzo modny temat. Natomiast kiełki warto jeść, ponieważ oferują taką dość dużą biodostępność minerałów i enzymów podczas właśnie samego kiełkowania. To są, można powiedzieć, takie komórki macierzyste, bardzo ogólnie. Jest to po prostu bomba witaminowa. Mikrolistki są również bardzo bogate i w witaminy, szczególnie właśnie w witaminę C, witaminę E i K i różne substancje, polifenole, które powstają w liściach w wyniku fotosyntezy. I nawet już można powiedzieć, że NASA wykazała, że same mikroliście potrafią zawierać od 4 do nawet 40 razy więcej tych cennych substancji niż dorosła forma warzywa. Więc tak naprawdę jedząc troszeczkę mikroliści.
3: Mamy bardzo dużo.
1: Mamy coś, jakbyśmy zjedli może całą miskę brokuła.
2: No tak, ale pytanie dalsze, dlaczego wasze nasiona wybierać? Świetnie kiełkują, jak to wygląda, panie Marku?
1: Dlaczego nasze? Myślę, że kluczowa jest to jakość tych nasion. Naprawdę bardzo dużo robimy, żeby były jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, z którego ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze 2 razy sprawdzę, więc tak naprawdę macie Państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i tworzone z myślą po prostu o was.
3: Jakie macie plany dotyczące te 3 misje, które będą w rakiecie Peru, no, a później dalej co? Księżyc? Mars?
1: Wszystko jest możliwe.
3: Wszystko jest możliwe.
1: Ogrodnicy i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
3: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
1: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
3: Jest piękne pan... marzenie, panie Marku. A, i marsjańska rzodkiewka.
2: My również, panie Marku...
3: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
1: My dziękujemy.
2: Chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
3: Oczywiście też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie i to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
2: A pana ulubione warzywo?
1: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka. Ona, tak? Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos.
2: Taka podłużna?
1: taka poduszka, podłużna flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest, no, równie szczupła jak ja.
2: Może tym
3: pasujecie jednym słowem.
2: Myślę, że tym akcentem
3: będziemy... Ja rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
1: Ja również bardzo Państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
3: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
1: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.

Klub Potwór 19.30, czyli dobranocka dla Was, dla naszych najmłodszych słuchaczy. Witamy Was bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Kurcia Szajka. Kto jest z nami już dłuższy czas, ten wie, że już od sporego okresu czasu Kurcia Szajka jest z nami. Tym razem Baszta Siedmiu Płaszczy. Książkę napisała Agata Rumaniuk, a wydało wydawnictwo Agora. A my dla Was czytamy. Zostańcie z nami.

Skoty przypięły rowery do barierki schodów. Prowadzimy one do słynnego w całym Szczecinie baru Pasztecik. W środku było gorąco i tłuczno. Do kasy stała spora kolejka, więc Lola zarządziła, żeby wszyscy usiedli na wysokich stołkach barowych zamiast się pchać. Koty usadowiły się posłusznie wzdłuż wąskiego stołu i owinęły ogony o metalowe podstawy siedzeń. W tym czasie Lola i Bronka poszły złożyć zamówienie. Po kiela macie te pasztety? Zapytała czarna kotka i zaczęła się ślinić na widok przysmaków. Koleżanka pyta, po ile są paszteciki? Wyjaśniła Lola, pewna, że w Szczecinie nikt nie zna gwary cieszyńskiej. Ku jej zaskoczeniu pani przy kasie nie tylko zrozumiała, o co chodzi, ale też od razu zaproponowała zniżkę na zamówienie zbiorowe. Na jednego kota przypadały 3 paszteciki, każdy z innym nadzieniem. Morfeusz poprosił także o barszcz dla wszystkich. Hyc na fix, to znaczy straszny skwar, a ty barszcz chcesz pić? Zdziwiła się Bronka, bo faktycznie upał był niemiłosierny i Rudzielec, podobnie jak inne koty, już pocił się pod futrem. Tymczasem Rysio oznajmił, że inspektorka Jerzyna trochę się spóźni, więc można było spokojnie skoncentrować się na jedzeniu. I tylko piksele nie ruszyli swoich porcji. Nie smakuje wam, koci koledze? Zmartwił się Rysio i wpakował do buzi wielki kęs przysmaku z pieczarkami. Bracia nie odpowiedzieli. Wpatrywali się jak zahipnotyzowani w wielką metalową maszynę. Z jej srebrnej paszczy, jak automatu na żetony, co chwilę wyskakiwały gorące paszteciki. Piksele wymienili spojrzenia i można było się domyślić, że w ich głowach narodził się plan. A gdyby tak... zaczął starszy z braci. No, wiem, co masz na myśli. Młodszemu kotu zapłonęły ślepia. Gdyby tak skonstruować taką maszynę do... Przerwał mu starszy piksel i dokończył szeptem. Do zautomatyzowanej produkcji kanapek ze śledziem. Ale to by była rewolucja w Cieszynie, pisnął jego brat. Nie zdążyli jednak rozwinąć swojego pomysłu, bo do baru Pasztecik weszła Klara Jerzynka. Miała na sobie policyjny mundur, ale była w krótkich spodenkach, a na głowie miała kask. Jeżdżę dziś w patrolem rowerowym, powiedziała na widok pytających spojrzeń kotów. Tak jest mi łatwiej poruszać się po mieście. Na miejscu pod dźwigozaurami zauważyliśmy na błotnistej ścieżce ślady wielu małych łapek i łupiny orzechów, ale nie wiem, czy to związane jest z waszą, czy naszą, przepraszam, sprawą. Klara zamówiła paszteciki. Gdy zdjęła kask, okazało się, że lśniły pod nim rude włosy ostrzyżone na jeża. Macie z Walerką taki sam kolor włosów, odcieniu podobnym do mojego futra, wyrwało się Morfeuszowi, a inspektorka Jerzynka pogłaskała go po głowie. Przywitała się też z Rysiem i resztą zebranych. Komandos odchrząknął na znak, że chce zabrać głos. Czy w sprawie dźwigozaurów szczecińska policja prowadzi jakieś śledztwo? Zapytał poważnym tonem, zupełnie nieświadomy, że na pyszczku ma pianę po barszczu. Lola nachyliła się nad nim i wytarła ją łapką. Komandos spojrzał na nią czule i kontynuował. Gdybyśmy się mogli na coś przydać, jesteśmy do usług, powiedział i ukłonił się Klarze Jerzynce, zamiatając ogonem podłogę. Problem w tym, westchnęła ruda policjantka, drapiąc się po krótko ostrzyżonej głowie, że moi przełożeni w ogóle nie uważają, że jest to sprawa godna śledztwa. A dlaczego? Zdziwił się Morfeusz. No niczego, odpowiedziała Jerzynka. Sądzą, że policja ma ważniejsze obowiązki niż pilnowanie dźwigozaurów, a co, że ktoś ukradnie z nich żarówki, uznali za głupi wybryk. Tak czy siak, to nie powinno mieć miejsca, stwierdził komandos. Chętnie się tym zajmiemy, oczywiście na własną łapę, dyskretnie. Ja też się włączę w wasze śledztwo, zaoferowała Walerka, tyle że nieoficjalnie, bo jestem na urlopie. Od czego zaczniemy? Piksele zaproponowali, żeby podzielić się na 2 zespoły. Jeden będzie działał na miejscu, a drugi wyposażony w czujniki i drony zdalnie. A dokładnie
to założymy kamery na nadbrzeżu, żeby móc obserwować, czy ktoś zbliża się do dźwigozaurów i coś kombinuje, zaproponował starszy brat. I wszystko się nagra. Będziemy mieli materiał dowodowy dla szczecińskiej policji, zamruczał młodszy Piksel, a cała ekipa operacyjna na miejscu, w razie czego będzie mogła rozpocząć pościg. A my się zgłaszamy do pracy w terenie, powiedziała Lola. Będziemy z komandosem udawać parę zakochanych kotów, które spacerują po bulwarach w upalną noc. Wtedy nikt o nas nie będzie... Nikt nas nie będzie podejrzewał. Świetna myśl. A my, czyli cała reszta, stworzymy centrum dowodzenia u mnie na poddaszu, na ulicy Korsarzy. Możecie tam też przenocować, bo stamtąd świetnie widać dźwigozaury i jeśli nagle zgasną, ruszymy do akcji. Zaproponowała inspektorka Jerzynka. Arysia aż podskoczył z radości na myśl o zbliżającej się przygodzie. To niedaleko Baszty Siedmiu Płaszczy, wyjaśnił kotom, bardzo blisko wody. Czyli co? Nad morzem, chciał wiedzieć Morfeusz, bo jesteśmy już tyle godzin w Szczecinie i wciąż nie widziałem morza. Morze? Zdziwiła się Klara Jerzynka. W tej chwili zadzwonił jej telefon i wyszła z baru, żeby odebrać połączenie. Zaraz po tym zmęczony komandos zarządził popołudniową drzemkę przed zbliżającą się nocną akcją. Bronka zamruczała z wdzięcznością. Miau, całe szczęście, bo trzymota mnie bierę. To znaczy, spać mi się chce. W końcu wstaliśmy bardzo wcześnie. W takim razie pedałujemy na Korsarzy do... To koło targu rybnego, zarządził komandos. Wyśpimy się jak myszy w sianie. I tak właśnie się stało. Niecały kwadrans po tym, jak dotarli na miejsce, wszystkie koty drapały, chrapały już miło w równym rytmie unoszących się wąsów. Tylko Walerka z Klarą i Rysiem poszli na most. Oglądać zachód słońca. Panna Koczy oparła się o barierkę i spojrzała w dół. A co to za beczki? Zapytała, wskazując na bulwar poniżej mostu. Z jednej z nich chyba się coś wysypało. Toż to śledzie, wyjaśnił Rysio, ale nieprawdziwe, nie do jedzenia. Za to te prawdziwe są palce lizać, powiedziała Walerka. My w Cieszynie coś o tym wiemy. Była nawet kiedyś taka afera z kradzieżą kanapek ze śledziem, ale to dawne dzieje. Tymczasem słońce nad Odrą zachodziło, całe w czerwieniach i pomarańczach. Z daleka, w poświacie, widać było dźwigozaury, stalowe olbrzymy, zastygłe na tle nieba. Tyle na dziś, moi drodzy. Kocia Szajka i Baszta Siedmiu Płaszczy. Wszystko dzieje się w Szczecinie. Dobranoc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20. To czas, aby na naszej antenie przedstawić Państwu kolejną prognozę pogody. Na termometrach jeszcze prawie 23 stopnie, 22,9, temperatura odczuwalna 20 stopni, choć temperatura dość szybko spada i możemy oczekiwać dzisiaj w nocy także opadów deszczu, choć bez burz już, jak patrzę na prognozy. O 19 najcieplej było w Tarnowie, 24,2 stopnia, najchłodniej w Kłodzku, tutaj 14 stopni tylko. A dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na północnym wschodzie, a po północy także w południowo-zachodniej części kraju również rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na obszarze od Pomorza po centrum, przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Nad ranem w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich, około 15 w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Porywy wiatru w czasie burz początkowo mogą osiągnąć do 70 km na godzinę. A jutro, czwartek, Boże Ciało, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia, bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi lubuskiej, ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie kraju również burze. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, przeważnie południowo-zachodni i południowy, na wybrzeżu również zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, to były informacje dla Państwa przygotowane 3 minuty po 20 już prawie na zegarach. Dzisiaj program naukowy. Co to jest czas? Zapraszam serdecznie. Już za moment.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Łucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki. Wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a

końcem wchodzenia do rzeki. Ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia, to są nasze jakieś zapiski, ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania, ale tego nie ma. Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym z podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma, nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że struktury gramatyczne, struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tam tych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy
do Augustowa. No i to jest dosyć długa droga. I jemu to się bardzo dłużyło. I pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany. Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe. Na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej. Coś, co się powtarza. Obrót Ziemi wokół własnej osi, czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę. Jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało. I określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii. Dlatego, że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc to jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do 0,5 sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do 0,5 sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów,
niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich jest, wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie, megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj. To jest ten fioletowy element. I przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy. Jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku. Ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczała nas z baterii elektrycznej, ale jednocześnie
fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no, potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle, a tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca. Jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne. I katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika, i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, a więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja, przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w
końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej 1 godzina, to jest dokładnie 1 godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedyni nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina
różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają, Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas, to jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku
tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude, czyli Biuro Długości. To jest nazwa historyczna. Znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas
płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę Państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę Państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

Proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów. To zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę
się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli, że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica, system jajko, system uporządkowany, żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca. No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko,
łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem, ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem, fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od wielkiego wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek.
Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpa Twa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kuteczka. O, teraz.
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii. Więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemie polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony. Właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oląg jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół, herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielone, to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cioccalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi, kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską i ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki korzuszek na herbacie, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigallocatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty, wszystko co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
2: Przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś wykryć, zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
3: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
2: No to Pani na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungching, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe niż by wynikało to z sumy. No więc jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam 2 nieorganiczne, wybrałam 2 organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. A każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
2: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pani? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję.
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Uwagę.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Ojciec Święty wyraził się, że cała nadzieja Kościoła w sercu Jezusa, że ono wybawi Kościół z utrapienia, w jakim zostaje.
1: Kiedy mówimy o Chrystusie Królu, o Chrystusie Zbawicielu, czy mówimy o roli sędziego, czy Pana, zawsze są to jakoś role bardzo stawiające pewien dystans między człowiekiem a Bogiem. No i tak w sumie oczywiście też jest. Natomiast kiedy Honorat mówi o sercu Bożym, to właściwie dochodzimy do tego, że Bogu bardziej zależy na nas niż nam na Bogu. Monika Waluś, doktor teologii. Bóg jest bardziej nami zainteresowany, bardziej nas kocha niż my Jego. Jest to sprawa oczywista, ale kult Bożego Serca bardzo podnosił tę kwestię. Można powiedzieć, że człowiek miał poczucie jakby tej otwartości serca Bożego, zranionego dla nas, które znosi nawet rany, nawet obrazy z naszej strony, a więc zawsze możemy przyjść, jak mówił Honorat, tulić się do serca Bożego, tak, oddawać się sercu Bożemu. Takie ujęcie obrazu Jezusa, takie przedstawienie wzmagało ufność ludzi i też pozwalało na, można powiedzieć, pogodzenie się z własną niedoskonałością. Zawsze można było wrócić do serca Bożego. Były akty ofiarowania się sercu Bożemu, powierzenia się sercu Bożemu. Ojciec Honorat widzi w tym kulcie jakby taką ochronę, pomoc przed zarówno grzechem, przed upadkiem, jak i przed strachem z powodu upadku. No każdy ma coś na sumieniu, każdy się czegoś boi, każdy ma jakieś poczucie swojego niedowartościowania, niedoskonałości. Tutaj kult serca Bożego dla ojca Honorata, związany zresztą z Eucharystią, bo najbardziej w Eucharystii Boże Serce objawia swoją miłość, oddaje się nam całe. Ten kult serca był pomocą, zwłaszcza w sytuacji osób takich, które bały się wrócić do kościoła, do wiary, albo z jakichś powodów grzechów się czuły nieswojo. Honorat mówi niesamowicie o tym, że człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć Bożego Serca, bo my zawsze mamy jakieś uczucia zazdrości, gniewu, żalu, coś pamiętamy, coś wypominamy sami sobie czy ludziom. I mówił, człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć ogromu miłości Bożego Serca, tak samo jak małe dziecko nie rozumie, ile ojciec wkłada troski, wysiłku, pracy w to, żeby ono miało to, co ma. Więc jakby z góry zaznaczał, że ta obfitość Bożego Serca, hojność, przekracza w ogóle ludzkie wyobrażenie. Jest absolutnie nieprzekraczalna. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kult Bożego Serca był kultem zakazanym w czasach ojca Honorata. Jedna z książek kapucyńskich poświęcona nabożeństwu czerwcowemu do Bożego Serca została wycofana i zakazana, ponieważ ten kult uchodził za bardzo ryzykowny w oczach urzędników carskich, trochę dlatego, że wiązało się z postacią Chrystusa jako króla, trochę może dlatego, że wiązało się też z takimi uroczystościami często narodowymi. W każdym bądź razie były to czasy, w których za posiadanie, jak wspomina jedna z sióstr honorackich, zachowanych do dziś tekstach, za samo posiadanie obrazków Najsłodszego Serca Jezusowego można było iść do więzienia jako osoba podejrzana. Był też zakaz odmawiania litanii do Bożego Serca i uroczystych nabożeństw do Serca Bożego czerwcowych, więc to już była podejrzana sprawa.
2: Ojciec Honorat też często wspominał o tym, że przy zamkniętych drzwiach odprawiano nabożeństwo czerwcowe. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Nabożeństwo, które obok nabożeństwa maryjnego, czyli majowego, się rozwinęło w XIX wieku.
1: Stąd też Honorat musiał w pewnym momencie jakby zrezygnować z promowania tego kultu, a kłaść bardziej nacisk na przykład miesiąc majowy maryjny. Jednak pozostały w tekstach honorackich bardzo liczne rozważania na temat Bożego Serca.
0: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Od dawnego czasu czuję się pobudzony coraz więcej do nabożeństwa, do Najświętszego Serca Jezusa. Kilka kazań miałem na tę uroczystość w różnych kościołach. Przez kilka lat odprawiałem nabożeństwa czerwcowe z siostrami, z naukami o cnotach i uczuciach serca Jezusa. Skąd wiele rozmyślań o tej tajemnicy. I ostatnie kazanie moje w Warszawie było o sercu Pana Jezusa na uroczystość świętej Małgorzaty w czasie 40-godzinnego nabożeństwa. Po odprawieniu tego nabożeństwa przy zamkniętych drzwiach serce Jezusa wybawiło nas od niebezpieczeństw, na jakie byliśmy z powodu tego nabożeństwa narażeni, a w którym Jemu zaufaliśmy.
2: Jeszcze w XVII wieku do Polski przywędrowała pewna tradycja, można nawet powiedzieć, że pewien rodzaj pobożności związany z sercem Pana Jezusa, mianowicie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Honorat należał do tej Straży Honorowej i propagował bardzo mocno kult Najświętszego Serca Jezusa, a było to związane i to było też w myśl jego takiej praktycznej, codziennej pobożności, aby swoją codzienność, każde zajęcie, każdą czynność przenikać tym odniesieniem do Jezusa Chrystusa, żeby oddawać Mu wszystko. On bardzo często pisał w notatniku duchowym, żeby zawierzać, ale też, żeby powierzać te wszystkie czynności, czyli wzbudzać intencje, aby żadna rzecz nie była uczyniona bez takiego ofiarowania Jezusowi Chrystusowi. To było związane właściwie z tym kultem serca Pana Jezusa, który się rozwijał w XIX wieku i który znał ojciec Honorat, właśnie chociażby przynależąc do tego arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa, tak się w pełni ono nazywało i do dzisiaj tak się nazywa, bo dalej istnieje, ale też druga rzecz to bardzo mocna pobożność wynagradzająca, bo to bractwo ma też na celu wynagradzanie sercu Pana Jezusa za grzechy człowieka. I tutaj widać bardzo taką praktyczną stronę tej pobożności, ponieważ używany był tak zwany zegar Straży Honorowej. Polegało to na tym, że członkowie tego arcybractwa zapisywali się na konkretną godzinę, aby w tej godzinie czuwać. To była godzina wynagradzająca. Te godziny były związane z konkretnymi intencjami, ale też z konkretnymi chórami anielskimi. To taki podział chórów anielskich już wymyślony przez świętego Ambrożego, który znamy też z różnych tekstów biblijnych, z różnych także opracowań, żeby każda godzina była związana z jakąś częścią tego chóru anielskiego, żeby niebo razem modliło się razem z tym człowiekiem, który w tym momencie tej godziny swojej czuwania po prostu adoruje. I to była po pierwsze adoracja wynagradzająca, którą każdy członek tej Straży Honorowej miał za zadanie po prostu ją realizować, wypełniać, ale też przenikanie codziennych czynności, czyli można było sobie co godzinę nawet wzbudzać jakąś intencję, żeby każdą czynność, każdą modlitwę ofiarować sercu Pana Jezusa.
0: To nabożeństwo to tak się u nas upowszechniło, że tak zewsząd ludzie przychodzą zapisywać się do niego i spowiedzie generalne czynią, wyrzekając się wódki i klątwy. Nawracają się i uczestniczą co miesiąc. Także serce Pana Jezusa stało się nam głównym bodźcem, ogniskiem, siłą i pobudką do pracy nad zbawieniem bliźnich.
2: Ojciec Honorat wyszedł naprzeciw pobożności ludzi, naprzeciw potrzebom tego czasu i napisał właśnie rozważania na miesiąc czerwiec, poświęcone właśnie tajemnicy miłości, tajemnicy serca Pana Jezusa. I na każdy dzień, podobnie jak w nabożeństwie majowym, była odpowiednia czytanka, odpowiednie rozważanie do tego, żeby przylgnąć do tego serca i przede wszystkim zaczerpnąć z tego serca tę miłość, którą Jezus poprzez otwarcie na krzyżu serca wylał wobec całego świata i wiemy, że też to później zostało związane z tajemnicą miłosierdzia.
1: Wiele osób zaznacza, miłosierdzie może być różnie rozumiane, bo jest zawsze pytanie, czy miłosierna matka prowadzi dziecko do dentysty, czy nie. Bo może jednak nie, bo to będzie bolało, prawda? Albo czy miłosierna matka prowadzi dziecko do szkoły, bo może jednak byłoby miłosiernie mu postawić same piątki. Więc ten aspekt rozumienia miłosierdzia może czasami w sposób nieco wypaczony może być. Kult Bożego Serca chyba bardziej podkreślał też to, że to serce zranione dla nas, jak mówi Honorat, też cierpi z powodu naszych niewierności. Miłosierdzie jest rzeczywiście stałą cechą Boga, jak najbardziej, to jest pewna prawda. Ale kult Bożego Serca chyba bardziej ukazywał też, możemy powiedzieć, potrzeby Boga, oczekiwania Boga. Kogoś, kto, jak mówił ojciec Honorat, też cierpi z naszego powodu. Ranimy to serce. Oczywiście, że okaże nam miłosierdzie, ale tak przez chwilę jakby pomyśleć nie tylko o sobie i nie tylko o swoich potrzebach miłosierdzia, ale o pewnej wzajemności, tak jak zwykłej przyjaźni czy miłości, tak samo z Bogiem. Honorat właśnie tak umiał.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Bożena Wiśniewska, Radio Kuropatwa. Ze mną jest pan?
1: Sebastian Iwoński.
0: Co pana tak najbardziej interesuje? Jaką ma pan pasję?
1: No wszystkie prace związane z drewnem. No i głównie deski do krojenia, serwowania, tace, półmisy, talerze, łychy. No wszystko, co potrzebne praktycznie do kuchni.
0: Co pana wyróżnia?
1: No niepowtarzalne, bo wszystko robimy ręcznie. To nie jest żadna maszynówka, przemysłówka. No i wszystko robimy niepowtarzalne. Wzory, wielkości.
0: Czy klient, który przychodzi do pana, może przyjść ze swoim projektem?
1: Jak najbardziej, oczywiście. Każdy projekt, który sobie klient sam wybierze, jak najbardziej zrealizujemy pod konkretne zamówienie.
0: A jakie były nietypowe projekty, które pana bardzo zaskoczyły?
1: Na przykład 4 sztuki to były łabędzie do restauracji, do hełmu. No i to było takie dosyć duże wyzwanie, bo to były ponad metrowej wielkości okazy.
0: Tak duże?
1: Tak duże. No głównie mamy najwięcej jesionu, trochę dęba, trochę klonu. No i teraz nowością jest morwa, która jest bardzo rzadka, przepiękne ma słoje i przepięknie wygląda. O, no to jest, można powiedzieć, że polski bursztyn, złoty kolor, przeplatany białym, lekko brązowym, ale w szczególności złoty kolor. Prowadzę zakład usług leśnych, no i zajmujemy się no, głównie całym zagospodarowaniem lasów na Teśnictwie Toruń. No zawsze coś się tam znajdzie, jakiś kawałek korzenia, to się zrobi jakiś świecznik na przykład, czy poroże, to się zrobi jakieś tam na klucze. No i głównie no, lasy podpowiadają, co można z drewna wydobyć.
0: Żona pana do tego zachęca?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Gdzie pana można znaleźć? Gdzie pan bywa? Gdzie można pana produkty nabyć? Bo są naprawdę przepiękne, nietypowe, niesamowite.
1: No mamy stronę na Facebooku, Rękodzieło Drewseb. No tam można też składać ewentualnie zamówienia. W większości jest pokazane kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset sztuk naszych prac, ale w większości staramy się robić rzeczy, nie powtarzać, nie kopiować, żeby każdy indywidualny klient miał swoją niepowtarzalną rzecz. Strona jest tylko po to, żeby dla poglądu wyglądało, żeby ludzie wiedzieli, jak nasze produkty wyglądają.
0: Czyli też, jeśli ja zamówię u pana, to wysyła pan kurierem, czy...
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Nie ma żadnego problemu.
1: Nie ma żadnego problemu.
0: Dobrze, ale również państwo tu wspominali, że wyjeżdżacie na różnego typu wydarzenia, które dzieją się w naszej okolicy lub w innych miejscowościach.
1: Tak, dosyć często jeździmy po jarmarkach, dożynkach. No głównie staramy się tutaj w naszym województwie na razie, chociaż tam kilka wyjazdów było dalszych, no ale w naszym województwie tutaj no jeszcze wszędzie nie jesteśmy może rozpoznawani. No ale ludzie widać, że pomału przywiązują już wagę, że odchodzą od plastików i bardziej wolą drewniane rzeczy.
0: Pana deski są takie konkretne, ciężkie, porządne, one
1: tak,
0: na lata
1: służą.
0: 2,5
1: cm grubości co najmniej, to nie jest żadna cienizna, no musi to służyć już na kilka lat, nie tylko na jedno czy tam na dwa użycia. Bardziej jestem skłonny do pojedynczych egzemplarzy, ewentualnie jakby jakieś firmy chciały, no to wolałbym robić po 2-3 sztuki, żeby się to za bardzo nie powtarzało i zdarzały się takie sytuacje, że do jakiejś restauracji robiliśmy 2 sztuki, na przykład króliczka, 2 sztuki jakiegoś tam zwierzę, innego zwierzaczka, no pod konkretne tam zamówienie, no staram się żeby nie robić jakichś tam 20-30 sztuk, bo po prostu no, nie lubię takich wielokrotności powtarzać. Lubię, żeby każdy klient, który kupi deskę od nas, miał swoją jedyną niepowtarzalną. Zdarzają się wielkości trochę mniejsze, większe, jak powtarzam, ale nigdy nie robię, nie staram się robić identycznych.
0: Od dziecka miał pan takie zainteresowania i kto pana do tego zachęcił?
1: No to już z moim dziadkiem można powiedzieć, że zaczęła się przygoda. Na dawnych, dawnych takich małych tokarkach przerobionych z pralki toczyło się jakieś tam okrągłe świeczniczki, jakieś tam małe żarandolki, no i tak ta pasja w tym drewnie pozostała do dziś.
0: Myśli pan, że pan komuś przekaże w rodzinie?
1: No mam nadzieję, że wnuczki będą chciały. Chociaż jedna.
0: Chociaż jedna. A ma pan 2 czy 3?
1: Mamy 2 wnuczki.
0: No ile mają lat?
1: Malwinka ma 5, Jagoda ma 9.
0: O, ta co ma 9, to już jest rezolutna.
1: Tak, już. No i bardzo chętnie lubią z nami pracować, bawić się w tym drewnie też.
0: Charytatywnie pan również tutaj
1: też, oczywiście, jak
0: działa
1: najbardziej.
0: Dla tak dzieciaków. Tak. I ja tak sobie pomyślałam, że dzieciaki mogą do pana kiedyś zawitać.
1: A bardzo chętnie, jak najbardziej. Jeśli by jakieś grupki małe tam były chętne, to bardzo chętnie zapraszamy. Zawsze coś się znajdzie miłego do zabawy, wycinania, malowania. Jak najbardziej w drewnie też możemy to zrobić.
0: A obok siedzi żona. Jak żona ma na imię?
1: Żona Renata.
0: Pani Renata dzielnie panu w tym wszystkim dopomaga.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No dobrze, ale co na tom robi? Dyryguje panem?
1: Znaczy nie, no dosyć z początku wymyślała mi bardzo dużo wzorów, no bo nie ukryła, ma talent do rysowania, no i kwestia była, żeby na desce odrysować na przykład jakiegoś ptaka, jakąś sowę, no ja z tym zawsze miałem kłopot, a żona nie ma problemu, zawsze jakiś szkic na tekturze, na tym wzornik potrafiła mi zrobić i też wypala, pirografy robi na drewnie.
0: Co to są pirografy?
1: No takie ręczne, delikatne wypalanie takim cieniutkim długopisem, no dosyć pracochłonne. Mm-hmm. Ale też to przepięknie wygląda.
0: Jedno drugie ciągnie.
1: Tak jest.
0: A rodzeństwo pana też ma takie talenty?
1: No siostra, no też trochę potrafi. No może nie konkretnie w drewnie, no bardziej może w materiałach, w takich rzeczach. Ale czasami też podpowiada ewentualnie, jaki wzór można by było jeszcze zastosować w drewnie, to też czasami realizujemy. Jak państwo będą chcieli wzór z numerem domu, czy z numerem posesji, czy z ulicą, to i na drewnianych palach, i na drewnianej desce, no tak sobie będzie życzył. Czy na korzeniu możemy to zrobić. No wzornictwo jest, jakie sobie klient wymyśli, takie postaramy się zrobić.
0: Widzieliśmy też takie fajne lutki u pana, które mają takie nóżki, które później na wietrze gdzieś tam...
1: No to tak zwane witacze, można powiedzieć, że mm-hmm. na każdej posesji na jakichś wyższych palach na tym mogą fajnie wisieć i jak jest troszeczkę wiaterek, nogi ładnie ręce powiewają i no tak zwane witacze lutki.
0: No ale pan jeszcze się jedną rzeczą nie pochwalił. Cudowna wędzarnia.
1: No wędzarnia to jest, można powiedzieć, taki tam jednorazowy mm-hmm. strzał, no tak można powiedzieć, dla własnych tylko potrzeb ewentualnie, mm-hmm. no drewniane elementy to wiadomo wykonał człowiek sam, ale te metalowe trzeba było już dokupić.
0: Dużo trzeba mieć maszyn w pana przypadku?
1: Nie, naprawdę nie potrzeba dużo, wystarczy jedna tam wyżynareczka i reszta tylko ręczne wszystkie przyrządy, takie szlifiereczki, bosze, no bo to głównie musi być robione ręcznie, bo jeśli by to była maszyna jakaś CNC, to już by to nie była, nie byłoby to rękodzieło, tylko już by to była masówka maszynowa.
0: A pan ma rękodzieło.
1: Tak jest i tylko i wyłącznie rękodzieło i no przynajmniej z półtorej godzinki trzeba poświęcić, żeby taką jedną, mało wiele prostą deskę od początku do końca wyprowadzić do właściwej postury, tak jak ma to wyglądać.
0: Dobrze, już to jest z malowaniem te półtorej godziny?
1: To znaczy nie, bo wtedy deseczka musi po szlifowaniu co najmniej jeden dzień, tak można powiedzieć, odpocząć. Potem robimy jeszcze szlif taki 400, żeby to już było naprawdę gładkie i na końcu robimy dwie warstwy olej lniany, bo olej lniany zabezpiecza nam drewno, żeby podczas mycia woda nam nie wpływała do drewna, tylko żeby spływała po nim. Jak się często dosyć używa, mm-hmm. przynajmniej raz czy dwa razy w miesiącu powtórzyć przeczyszczenie olejem, ale już nie musi być lniany, może być zwykły olej spożywczy. Dla przypomnienia, bo olej lniany jest tylko po to, żeby nie przepuścił nam wody podczas mycia, a potem tylko dla bezpieczeństwa i dla trwałości tej deski, żeby przypomnieć zwykłym olejem.
0: Czyli takie elementy, jak ma pan też podstawki pod kwiat, też trzeba...
1: Też wszystko robię oleju, mm-hmm. też nie... No kilka sztuk zdarza się, że tam niektóre pomaluję jakimś bejcą kolorową, no to już wiadomo, że to nie będzie już do żadnych tam serwowania przekąsek, czy tam dań, tylko już albo pod kwiatek, albo pod doniczkę, no to w kolorystyce to ewentualnie pod takie rzeczy to się nadaje. Mm-hmm. Bo żeby było do spożywki, to musi być naturalne oleje.
0: Naszym gościem był pan?
1: Sebastian Iwanicki.
0: I pani?
1: Renata Iwanicka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Zapraszam.
0: Zaprasza jeszcze raz pan gdzie zaprasza?
1: Siemądź 137. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
2: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pokoju.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, moi drodzy, to grupa Yellow. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny, moi drodzy, historyczna chwila w Radiu Kuropatwa. Historia powojennej motoryzacji w odcinkach. Dzisiaj pojazdy znane i nieznane, a zaczniemy od dzisiejszy odcinek, od syreny. Od syreny, a drugą część, powiem szczerze, miałem dwie syreny w swoim życiu. Pierwszą 104 z roku 1969, czyli miała tyle lat co ja, a druga syrena to już była 105L, biegi w podłodze, rok 83, ale ta 104 była moim zdaniem lepszej jakości i trochę żałowałem, że się jej pozbyłem, no ale cóż, tak to w życiu bywa, że chce człowiek sobie ulepszyć, a śmieszne sytuacje były z tą syreną, no to na pewno też Państwu jeszcze na ten temat opowiem. Wracajmy do tematu naszej syreny. Produkcja samochodów Syrena w FSO wyniosła w 1965 roku 11 800 sztuk. Był to model 103 z dwucylindrowym silnikiem typu S150 i czterobiegową niesynchronizowaną skrzynią przekładniową. W okresie tym trwały już przygotowania do uruchomienia produkcji następnego modelu oznaczonego symbolem 104. Taki właśnie miałem. Ta syrena, to kupił ją mój tata w 79 roku. Była, pamiętam, szara, taka stalowo-szara, ale później mój tata miał troszeczkę jakiś tam drobny wypadek i została przemalowana na błękit. No, błękitna była przepiękna, choć już ten lakier tak się nie błyszczał jak ten lakier piecowy szary, no ale dobrze, że można było pomalować wtedy, bo to nie było takie proste, moi drodzy, w latach 80. Prototyp Syreny 104 wystawiono, co prawda, w 1961 roku na wystawie postępu technicznego w przemyśle motoryzacyjnym, ale nie wszystkie prezentowane wówczas rozwiązania zostały zatwierdzone do produkcji. Najważniejszym zespołem, który pozostał, był trzycylindrowy silnik typu S31 opracowany w wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku-Białej. Twórcą pierwszej wersji tego silnika był magister inżynier Fryderyk Blümke. Po jego tragicznej śmierci w roku 1962 konstrukcja silnika została udoskonalona przez zespół, którym kierował magister inżynier Jerzy Sławik. Lata 1962 i 63 to okres intensywnych badań stanowiskowych i trakcyjnych tej jednostki. Od 1964 roku rozpoczęto przygotowania do produkcji, a główną przeszkodą w szybkim jego uruchomieniu były kłopoty z lokalizacją produkcji odlewów. W tym samym okresie w FSO opracowano konstrukcję nowej synchronizowanej skrzynki przekładniowej. Jej twórcą był inżynier Bogdan Kaim. Porównawcze badania drogowe prototypów Syreny 104 wskazały, że pojazdy te zużywają mniej paliwa niż na przykład Warburg 1000 z podobnym silnikiem trzycylindrowym, Syrena 103S, który miała silnik Warburga, czy też Saab 93, który to miał silnik dwusuwowy na podstawie licencji przedwojennego DKW. Po przełamaniu wszystkich przeszkód produkcja Syreny 104 ruszyła w FSO w dniu 15 lipca 1966 roku. Na zewnątrz model ten wyróżniał się jedynie innym kształtem bocznych listew ozdobnych. Te w Syrenach 103 miały to załamanie za drzwiami przednimi na dół błotnika, to na pewno syreniarze pamiętają i wszyscy zainteresowani, a 104 miała już to załamanie takie wygięte nad kolem, do góry, taki lekki łuk i tutaj tym się głównie samochody różniły. Charakterystyka techniczna samochodu 104, Syrena 104, dwusuwowy silnik, trzycylindrowy, pionowy typu S31, ustawiony był wzdłużnie przed osią przednią pojazdu. Przy średnicy cylindra 70 mm i skoku tłoka 73 mm objętość skokowa wynosiła
843 cm sześcienne. Przy stopniu sprężania 7,2 silnik osiągał moc, tutaj muszę sobie przełożyć, moi drogi, z kartki, 29,4 kW, czyli 40 koni mechanicznych przy obrotach rzędu 4300 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynosił 80 Nm przy 2750 obrotów na minutę. Kadłub silnika oraz skrzynia korbowa były odlewane z żeliwa, natomiast głowica ze stopu lekkiego. Składany wał korbowy podparto na czterech łożyskach kulkowych. Silnik był chłodzony oczywiście cieczą w obiegu wymuszonym. Odśrodkową pompę cieczy chłodzącej osadzono na wale prądnicy. Chłodnica była umieszczona za silnikiem. W układzie zasilania zastosowano oczywiście przeponową pompę paliwa sterowaną pod ciśnieniem oraz poziomy gaźnik typu JIKOW 35 POH łamane przez 0,48 produkcji czechosłowackiej o średnicy gardzieli 27 mm. Zewnętrzną charakterystykę prędkościową silnika mam tutaj na rysunku, moi drodzy, nie będę jej teraz przytaczał, a masa suchego silnika wraz z osprzętem wynosiła 88 kg. To może tak na początek tyle. Chwilkę posłuchamy muzyki i zaraz wracamy. No tak, moi drodzy, jak już na początku wspomniałem, miałem dwie syreny i tak w zasadzie na tej syrenie się wychowałem od dziecka, bo miałem wtedy 10 lat, jak tata pierwszą kupił 104, którą później odziedziczyłem i jeździłem nią bardzo długo, a drugą 105, no to już był zakup taki przemyślany. To było wtedy końcówka lat 80., rok 89., syrena 105L, już biegi, tak jak wspomniałem, w podłodze. I te dwie syreny przetrwały dość długo w moich, używałem jeszcze na początku lat 90. i tutaj taka uwaga, o której już mówiłem dzisiaj o 15, zapraszając na program, że cóż za ironia losu, moi drodzy, kiedyś to był bardzo popularny samochód, zresztą wiecie dokładnie, ile syrenek jeździło na drogach, wszyscy się z nich wyśmiewali, skarpeta i tak dalej, i tak dalej. Później, jak nastały przemiany w latach 90., nikt tych samochodów nie chciał, każdy się wstydził. Ja miałem taki przypadek, jadąc z moją przyszłą małżonką.

u serwis trzeba mieć naprawdę no, znajomych, znajomy warsztat, który się tym zajmie fachowo, bo tak to wszystko wychodzi bez sensu. Nikt, jak ktoś zobaczy lunchie, no to pewnie tak samo jak i syrenę. Dobrze, wracamy do tematu, moi drodzy, bo się tutaj rozgadałem na tematy syreniarstwa. No, dużo by było opowiadać, to chyba by kilka programów było, jak się jeździło na przeglądy i co tam się robiło z tą 104, pamiętam, bo oczywiście zaczęło też i rdzewieć, więc z bratem robiliśmy trochę przeróbek, jeśli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne samej ramy. Też już tam były wrzery w ramie, więc to trzeba było wzmacniać włóknem szklanym i żywicami epoksydowymi i to się też robiło w wielu rzeczach. Oczywiście przednie błotniki, no to sami wiecie, nie tylko zresztą przednie, to wszystko rdzewiało i też trzeba było robić wiele rzeczy. No dobrze, o uwagach eksploatacyjnych możemy porozmawiać w następnym odcinku. Silnik mamy za sobą, instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12 V, zastosowano prądnicę typu P20P o mocy 220 W, akumulator ołowiowy o pojemności 42 Ah oraz rozrusznik o mocy 0,6 kW włączany elektromagnetycznie oczywiście. W bateryjnym układzie zapłonowym wprowadzono 3 małogabarytowe cewki zapłonowe i nowy aparat zapłonowy z 3 przerywaczami. Reflektory o średnicy układu optycznego 170 mm były wyposażone w symetryczne światła mijania, to mówimy o pierwszych syrenach 104. W układzie napędowym zastosowano wzmocnione sprzęgło z tarczą sprzęgłową o średnicy zewnętrznej 180 mm. Mówimy o roku 1966, moi drodzy. Nowością była dwuwałkowa skrzynka przekładniowa o 4 synchronizowanych przełożeniach wyposażona w tzw. wolne koło. Stożkowa przekładnia główna umieszczona na wspólnej obudowie ze skrzynią przekładniową miała przełożenie 4,875. Płosie napędowe o różnej długości zaopatrzono w przeguby krzyżakowe przy mechanizmie różnicowym oraz przeguby równobieżne typu zawiasowego przy kołach jezdnych. No, te przeguby to, moi drodzy, sami pamiętacie, to była szczególnie te zawiasowe przy kołach jezdnych, to była jedna wielka tragedia. Zresztą na pewno się wielu syreniarzy ze mną zgodzi, że często no, się uszkadzały dużo, powodowały też często problemów z trakcją, luzy się pojawiały, no i wiemy, co z tym było związane. Szkielet samochodu stanowiła rama, której podłużnicę wykonano z prostokątnego profilu zamkniętego o wymiarach 90x45x25 mm. Koła przednie były zawieszone niezależnie na dolnym wahaczu poprzecznym oraz poprzecznym górnym resorze piórowym mocowanym jednopunktowo. Z elementami resorującymi współpracowały oczywiście teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania, a zawieszenie kół tylnych było zależne. Rurowa oś pływająca, to też taka była ciekawostka, to zawieszenie tylne, no ale innej możliwości nie było, choć później powstawały konstrukcje bardzo ciekawych układów, jak chociażby podobnego do syreny 110, to jednak nie wprowadzono ich do produkcji, tak została ta oś pływająca do końca. Została ona wsparta na poprzecznym półeliptycznym resorze piórowym i była dodatkowo prowadzona przez 2 podłużne drążki reakcyjne. Zastosowano z tyłu także 2 amortyzatory teleskopowe dwustronnego działania, a koła jezdne tłoczone były z blachy stalowej, wyposażone w ogumienie dętkowe o rozmiarach 5,60 na 15 cali. Za chwileczkę przejdziemy do dalszych szczegółów technicznych, może chwileczka, chwilka z muzyki, chwilka muzyki dla Państwa, Tina Turner. Tak, a my wracamy do naszego opisu, naszej syreny 104 dalszego. Moi drodzy, w układzie kierowniczym zastosowano ślimakową przekładnię kierowniczą oraz jednoczęściowy wał kierowniczy. W jednoobwodowym hydraulicznym układzie hamulcowym były użyte hamulce bębnowe

gąsienicy roboczej 280 mm. Mechaniczny hamulec pomocniczy działał na koła tylne, nadwozie zamknięte, dwudrzwiowy typu sedan, zamocowane do ramy w 8 punktach za pomocą poduszek gumowych. Drzwi boczne były nadal zawieszone jednak na słupku środkowym, zatem otwierane były w znajomym kierunku, dlatego też różne przydomki były na temat naszej syrenki 104. Przy rozstawie osi równym 2300 mm długość całkowita pojazdu wynosiła dokładnie 4 metry, 4000 mm. Producent określał masę własną na 910 kg, natomiast dopuszczalne obciążenie na 375 kg, chociaż sam pamiętam, że woziło się różne rzeczy syreną i ta ładowność oczywiście była większa nieco. Syrena 104 osiągała prędkość maksymalną 120 km na godzinę, a eksploatacyjne zużycie paliwa wahało się między 7,5 a 9,5 litra na 100 km. Jeszcze w 1966 roku wykonano 6000 sztuk syren tego modelu. W następnym roku w modelu 104 zastosowano nowe reflektory już z asymetrycznym światłem mijania, a także przeniesiono pompę cieczy chłodzącej z wału prądnicy na wałek napędu wentylatora chłodnicy. I to było na pewno lepsze rozwiązanie. I teraz, moi drodzy, na podstawie zespołów Syreny 104 w Zakładowym Biurze Konstrukcyjnym opracowywano dwa pojazdy dostawcze. W 1968 roku wykonano prototypy Syreny w wersji pick-up oraz furgon. Konstruktorami obu tych samochodów byli inżynierowie Czesław Piechur i Stanisław Łukaszewicz. Te samochody też mogliście Państwo obejrzeć na Facebooku Radia Grupa Twa, tam są rysunki. Zresztą na pewno ci, którzy interesują się syrenami, to wiedzą, jak te samochody wyglądały. Zmianie uległa konstrukcja tylnej części ramy. Sztywna rurowa oś tylna była zawieszona na dwóch wzdłużnych resorach piórowych współpracujących z amortyzatorami teleskopowymi. Nadwozie furgonu było wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi tylne o podziale pionowym. W skrzydłach drzwi w połowie ich wysokości umieszczono szyby, co umożliwiało obserwację drogi za pojazdem przez lusterko wsteczne. Nie wiem, czy ktoś miał okazję jechać taką syreną, ja tak, pamiętam dokładnie. Później miałem z taką syreną jeszcze kolizję, ale to już związaną z innym samochodem. O tym opowiem może w następnym odcinku, to też była ciekawa rzecz. Ściany boczne furgony zostały również zaopatrzone w pojedyncze okna z szybami stałymi. Pojazdy te nie doczekały się jednak decyzji o podjęciu ich produkcji. Kolejny ciekawy prototyp powstał w roku 1969. Inżynierowie Stanisław Łukaszewicz i Władysław Kolasa opracowali nadwozie z tworzywa sztucznego, czyli tak zwaną syrenę laminat. Tak była zwana, które było przewidziane jako rozwiązanie zabezpieczające części zamienne po zakończeniu produkcji samochodu i zlikwidowaniu oprzyrządowania tłocznego. W konstrukcji tego nadwozia wykorzystywano wiele elementów produkowanych seryjnie. Między innymi wszystkie szyby i zamki, zawiasy drzwi zostały przeniesione już na przednią krawędź. Wykonano 5 egzemplarzy tego samochodu. Ciekawa konstrukcja, gdyby to rzeczywiście utrzymano, to można by było tą naszą syrenkę produkować nieco dłużej. Zresztą nawet zakłady rzemieślnicze później odkupiły też formy do robienia tych laminatowych nadwozi, z tego co pamiętam, i robiły to dalej, ale jakoś później już nie było zainteresowania, więc pewnie może część z tych kopyt i form została zniszczona. No bo co tu się dużo, moi drodzy, zastanawiać. Syrena stawała się pojazdem coraz bardziej przestarzałym.
po uruchomieniu w FSO produkcji polskiego Fiata 125P postanowiono nieco ją zmodernizować przez zastosowanie niektórych elementów licencyjnych. Na przełomie lat 70-71 opracowano konstrukcję i wykonano prototyp samochodu oznaczonego roboczo symbolem 607. Jest on też na zdjęciu widoczny. Przez zmianę kształtu tylnej części nadwozia radykalnie poprawiono sylwetkę pojazdu. Ale o tym za chwileczkę. Chwilka muzyki dla Państwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Franka Kimono, czyli Piotra Franceskiego, w nieco innej odsłonie, więc teraz King Bruce. Tak, a my wracamy do naszego prototypu Syreny 607, tak oznaczonego. Autorem projektu plastycznego pojazdu byli Zbigniew Watson, który między innymi stworzył kilka prototypów późniejszych samochodów sportowych FSO, i Zygmunt Grochowski, a konstruktorem prowadzącym inżynier Łukaszewicz. Rozstaw osi zwiększono do 2,5 tysiąca mm. Tylna oś została zawieszona na wzdłużnych resorach piórowych pochodzących z Fiata 125P, więc tak samo jak we Fiacie, a nadwozie typu hatchback drzwi boczne zawieszono na słupkach przednich, a trzecie drzwi tylne na wzmocnionej krawędzi dachu. Zamki drzwiowe oraz klamki adaptowano z Fiata 125P. Została powiększona powierzchnia szyby bocznych przez obniżenie ich dolnej krawędzi, czyli tak jak później w Syrenie 105. I wydłużenie też okna tylnego. Tutaj rzeczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Taki hatchback, no, ciekawy, szczególnie patrząc z boku i z tyłu. Przód może jeszcze tej Syreny był taki nieco starodawny, ale tutaj już ta konstrukcja wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Niestety podjęcia produkcyjnego modelu wiązałyby się z wykonaniem wielu nowych tłuczników, co jednak zostało uznane za zbyt kosztowne operacyjnie. Władze podjęły decyzję w styczniu 1971 roku o przeniesieniu produkcji Syren do Bielska Białej, do wytwórni sprzętu mechanicznego dotychczasowego producenta silników do tego pojazdu. Rozpoczęto odpowiednią działalność inwestycyjną, a w ciągu roku 1971 opracowano w FSO dokumentację konstrukcyjną dla zmodernizowanego samochodu Syrena 105, no już którego produkcję miały przejąć zakłady w Bielsku Białej. Liczba zmian była stosunkowo niewielka. Najbardziej istotną różnicą było odwrócenie kierunku otwierania drzwi. Zastosowano osprzęt drzwiowy pochodzący z polskiego Fiata 125. Siedzenia tak zwane fiatowskie, moi drodzy, były już wtedy. 104 miała takie bardzo proste siedzenia. Obniżono dolną krawędź szyb bocznych, no i wprowadzono blokadę przednich foteli. W zawieszeniu kół zastosowano nowe amortyzatory teleskopowe produkowane na licencji firmy Armstrong i model 105 przedstawiono publicznie w końcu czerwca 1972 roku, a w lipcu wszedł on do produkcji w FSO. Ale już w dniu 21 sierpnia 1972 roku odbyła się oficjalna uroczystość przekazania produkcji Syren 105 do Bielska Białej. Do września tegoż roku w FSO zmontowano jeszcze 2600 Syren 105 z części zmagazynowanych w Warszawie. Dalsza produkcja tego modelu odbywała się już w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej, a w styczniu 1972 roku nastąpiła zmiana nazwy zakładów z WSM na FSM. Ogółem w latach 1957-1972 wykonano w FSO około 177 tysięcy samochodów Syrena w różnych wersjach. I to, moi drodzy, na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o Syrenę i pierwszy program motoryzacyjny. W Radiu Kuropatwa zapraszam. Możecie do nas napisać oczywiście, jeśli ten program Wam się podoba, to
warto napisać, wtedy będziemy go robić co tydzień, a jeśli nie, to na zmianę z programem przyrodniczym, choć bardziej mi osobiście odpowiada program samochodowy, program motoryzacyjny, o tych historiach różnych pojazdów, które przyczyniły się także do rozwoju naszej motoryzacji. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Życząc drugim słuchaczom dobrej, spokojnej nocy, kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem. Zapraszam na jutro, na program poranny od 7 do 9, no i też na cały dzień. A dzisiaj program trwa dalej. Oczywiście też serdecznie zapraszam. Dużo muzyki i dużo audycji, które już kiedyś nadawaliśmy, a może ktoś ich nie słyszał. Zatem na zakończenie życzę dobrej nocy, spokojnych snów i do usłyszenia jutro. Mam nadzieję, że program się Państwu spodobał. Petr Showboys na zakończenie.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach. A konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach. Bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach. Takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka aż bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu powiem, pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy w
2: ostatnim. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam żeby przeżyły na tych glebach,
1: Żeby przeżyły, to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. i możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szkodnika sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigłowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki?
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy, przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba... Tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały
0: pani rację,
2: koty. Pani Aldona. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: To bardzo cenna.
2: Tak. Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych dokwiatów no jest dopuszczone, prawda? No, bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też nie wiadomo, jakie
1: są dawki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał.
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania.
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Bliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak, ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten, temat,
1: czy
0: tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuł.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
1: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
0: Tu nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
0: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy tak naprawdę, to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Mhm. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. No. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków.

0: rusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu widzę na kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście.
2: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny. O róże tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m są, jest na przykład

0: ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony, który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a z, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
0: w lesie,
1: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to są tam szkodniki. Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
0: tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć takich szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją naprzeźnę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
0: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał. teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
0: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny.
1: Mhm.
0: Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, mm-hmm. to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy torf, tak.
1: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: jak raczej nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
0: Węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Piecu potrzebowaliśmy.
0: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
1: Torfem też można palić.
0: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
0: Nie no, wody to już w ogóle,
2: taka.
0: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
0: O właśnie.
1: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy, tak. No,
1: z dodatkami.
0: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
0: Tak, bo są żywice.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania, do nawożenia.
0: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy. ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy, więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
0: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
0: No nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, i moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
0: Tak.
1: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
0: Prognozę pogody, tak.
1: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
0: Czy nam się uda, czy nie.
1: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
0: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
0: No to tutaj.
1: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
0: No, właśnie, na tak. Tak.
1: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
0: No i to rozsadza.
1: W pniu mamy już w szklankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
0: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
1: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
0: W lutym, tak.
1: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
0: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
1: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
0: już prawie nie było.
1: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
0: tak,
1: u nas tutaj
0: był...
1: w Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
0: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
1: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
0: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
1: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
0: Spływa, właśnie.
1: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
0: U nas to samo, tak.
1: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
0: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
1: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
0: Zdecydowanie. Pani Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
1: No, oczywiście.
0: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
1: Cieszę się, że mogę się przydać.
0: Bardzo, pani Aldono.
1: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
0: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie.
0: Bo znany jest i...
2: Tak.
0: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
0: Pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
1: No ciepło.
0: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
1: No nie, urosłaby.
0: Tak?
2: Tak?
1: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
1: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
0: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
0: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
0: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
1: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to może
0: teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
1: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
1: małą
2: wirtualną.
0: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
1: nie... Na co muszą uważać.
0: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
0: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
1: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
0: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
0: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
0: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Tak, rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach,

dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony

0: Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Wałpi, czyli biały jastrząb żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy Wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie Andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Reuben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chisefoot Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983 złożoną z czterech kół mniejszych otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku Kabbała jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Silsbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartowni się. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałem nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

cześć.

0: W naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożena i Piotr Wiśniewscy.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te dwa lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak, tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne. Natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o dwa kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej, cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli, po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie, bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda, ale to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda, i my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda, czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne, bezglutenowe, takie, które wykluczają jeden czy dwa produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety, i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre, i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonalizm na liści to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam mówi, ale żeby być partnerem, prawda, w rozmowie, dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie, no, koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Prawda? I to bagatelizują. I wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no, z których no, trudno zawrócić, a może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, do czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nauczyła.
0: No może tak nie wprost, tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to, to do tych surowin czasami niektóre nurty zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroba,